0: specjalistów z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Co dokładnie jest to za przedmiot, wyjaśnia Dorota Kozłowska z działu archeologii muzeum.
1: To jest typ grotu z krótką tulejką i takim długim, wąskim liściem. Ten typ grotu występował długotrwale w okresie epoki brązu. Mniej więcej od około 1300 do 750 lat przed naszą erą.
2: Czego się w ogóle możemy dowiedzieć o naszym regionie, o historii naszej z tego typu znalezisk?
1: Możemy zajrzeć w głąb, w przeszłość i to w taką przeszłość bardzo, bardzo odległą. Jestem pełna pokory dla umiejętności ludzi, którzy tutaj żyli. Oni nie dysponowali jakąś przemyślną techniką, konstruowali jakieś bardzo proste przybory, które pozwalały im na robienie różnych rzeczy.
0: Znalezisko czekają teraz prace konserwatorskie, ale w przyszłości raczej nie trafi na wystawę do muzeum. Przenosimy się teraz do Katowic, bo tam otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego. Ma ono w swoich zbiorach około 30 kilometrów archiwaliów, w tym dokumenty z XIII wieku.
3: My wskazujemy trzy dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiająca wolne, stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego i trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
0: Wymieniała dyrektorka Archiwum Państwowego w Katowicach Sławomira Krupa.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Już dziś będzie harcował po Krakowie, a uderzenie jego buławy przyniesie szczęście na cały rok. Pochód Lajkonika, bo o nim mowa, to jedna z najstarszych i najbardziej widowiskowych tradycji pod Wawelem. Do wielkiego widowiska szykuje się odtwórca roli, a także włóczkowie i orkiestra. Próbę generalną odwiedził nasz reporter Paweł Konieczny, który rozmawiał z Andrzejem Szoką z Muzeum Krakowa.
5: Ostatnie przygotowania do Lajkonika to też są oczywiście próby w Muzeum Krakowa. Orszak ćwiczy tańce, no ćwiczy sam lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry, chociaż prognozy są różne pogodowe, ale wszyscy liczą, że wyjdzie słońce 11 czerwca i będzie pięknie.
0: Jak te przygotowania wyglądały? Ile one trwały?
5: Przygotowania takie bezpośrednie trwają około miesiąca. To są próby orszaku, który ćwiczy, powtarza swoją taką choreografię do takiego tańca włóczków z tatarami, który ma miejsce w klasztorze Norbertanek, a potem na scenie na rynku głównym, na koniec pochodu. A sam lajkonik też musi sobie przypomnieć te kroki, które charakteryzują jego taniec. Więc tutaj pod czujnym okiem instruktorów z Krakowi Dance, z Baletu Dworskiego Krakowia Dance, który też dba o to, żeby ta choreografia była doprecyzowana, no, zgrywają się, można powiedzieć, przez miesiąc.
0: Przypomnijmy, jak ten pochód będzie wyglądał. Gdzie zaczynamy, gdzie będzie można zyskać szczęście, gdy się spotka lajkonika?
5: Orszak lajkonika wyruszy o 12.30 11 czerwca z siedziby wodociągów krakowskich przy ulicy Senatorskiej 1, następnie przez plac na Stawach, spotkanie z kupcami na placu na Stawach lajkonika, a kolejno do ulicy Senatorską, do klasztoru Norbertanek. I tam o 13.30 spotkanie z dziećmi, z grupami z przedszkoli, ze szkół, które zaprezentują swoje stroje, swoje małe orszaki lajkonika. Tam lajkonik pokłoni się księni Norbertanek, aby następnie ruszyć dalej w kierunku centrum Krakowa, ulicą Kościuszki, ulicą Zwierzyniecką. Po drodze spotka się z flisakami krakowskimi na przystani muzeum. Będzie odwiedział sklepy, antykwariaty, bary, restauracje, a następnie ulicą Zwierzyniecką o 18.45 dotrze pod Filharmonię, gdzie ma miejsce tradycyjny też taki duży, wielki taniec z chorągwią przy wielkich tłumach, jak zwykle, przy wstrzymaniu ruchu tramwajów, a kolejno przez Kurię Biskupią, ulicę Franciszkańską, Sągrodzką. O 20.15 dotrze na Rynek Główny, gdzie spotkanie z władzami miasta.
0: Właśnie, kto wręczy w tym roku haracz lajkonikowi?
5: Sytuacja, jeżeli chodzi o wręczenie haraczy, jest oczywiście niestandardowa, nietypowa, no ale to już ta tradycja trwa setki lat, więc różne sytuacje miały miejsce. W tym roku będzie to pełniące obowiązki prezydenta miasta Krakowa Stanisław Kracik.
6: Dlaczego ta tradycja jest taka ważna? Dlaczego tę tradycję warto kultywować? Bo wiemy, że z całej Polski osoby przyjeżdżają, żeby raz w roku właśnie zobaczyć te harce.
5: Pochód Ikonika jest to tradycja wielowiekowa, właśnie trwająca przez pokolenia, przekazywana z pokolenia na pokolenie. O klimacie, atmosferze takiej rzeczy krakowskiej, nie sztucznej, nie wymyślonej, tylko rzeczywiście takiej oddolnej. Ten orszak jest żywy, autentyczny, bawi się, gdzieś tam ucztuje też. No i przede wszystkim jest ta wiara w ludziach tutaj w Krakowie i właśnie tak jak pan wspomniał, czy ludzi nawet w całej Polsce, którzy przyjeżdżają specjalnie do Lajkonika, aby to szczęście od uderzenia go buławy otrzymać. I wierzą w to, że to szczęście będzie im sprzyjać cały rok.
6: Ile osób jest zaangażowanych w to, aby to wydarzenie no, było zawsze wybitne, ogromne?
5: W sam orszak zaangażowanych jest około 40 ludzi. Już teraz też mamy osoby młodsze, synów tych, którzy chodzą w orszaku, więc tych osób jest nawet troszkę więcej. Przyuczają się do funkcji włóczków. Natomiast oczywiście to jest też dużo osób z muzeum, którzy no, pilnują o to, żeby ta trasa była bezpieczna, żeby to wszystko logistycznie spiąć. Ten cały 12-godzinne wydarzenie.
6: To jak Lajkonik też pewnie go zapytam, ale jak wytrzyma też fizycznie z tym wszystkim?
5: No to już nie pierwszy raz, to pan Mariusz Glonek wciela się w postać Lajkonika, uczestniczy w pochodzie już czwarty raz, więc ma już doświadczenie. Jego tata 35 lat Zbigniew Glonek harcował, więc też nie było tutaj problemu z kondycją do ostatniego roku lajkonikowania. Także tutaj oczywiście to wymaga też osobistych, całorocznych przygotowań i dbania o kondycję, żeby na ten ciężar, no dzisiaj strój waży 20 kg. Nie jest to aż tak dużo jak kiedyś, bo ten strój Wyspiańskiego z 1904 roku ważył 35, prawie 40. Jest trochę lepiej, mamy nowe materiały, ale no dalej trzeba mieć kondycję dosyć dobrą.
6: Dlaczego warto wziąć udział?
5: Jest to niezapomniane przeżycie, doświadczenie Krakowa, takiego autentycznego Krakowa sprzed wieków, jego dziedzictwa wiekowego, ale też fajna zabawa i przyjemność z miłego spędzenia czasu właśnie w atmosferze tradycji Krakowa.
6: Jeszcze na koniec przypomnijmy tę historię. Skąd w ogóle Lajkonik? Kim jest Lajkonik?
5: Lajkonik to jest człowiek, który tańczy, harcuje, jak się mówi w Krakowie, na sztucznym koniku drewnianym, ponieważ nie jedzie na żywym koniu, harcuje o własnych nogach. Ten konik jest takim symbolicznym przedstawieniem wodza Tatarów, Hana Tatarskiego, bo według legendy zapisanej po raz pierwszy w 1820 roku na przedmieściach Krakowa, czyli we wsi Zwierzyniec, niedaleko klasztoru Norbertanek, włóczkowie, czyli flisacy, wiślani, odparli atak Tatarów na Kraków. Miało to mieć miejsce w 1287 roku. Być może jakieś źródło, ziarenko prawdy jest w tym, bo rzeczywiście wtedy ten atak Tatarów na Kraków się nie udał Tatarom. Natomiast podobno po tym zwycięstwie włóczkowie przebrali się w stroje pokonanych wrogów i udali się w takiej procesji, pochodzie triumfalnym do miasta Krakowa. No i wódz włóczków przebrał się w strój wodza Tatarów Hana. Stąd właśnie wziął się Lajkonik, tak? Bo ta uroczystość w oktawę, bo ta bitwa miała mieć miejsce w oktawę Bożego Ciała, Święta Bożego Ciała, więc potem powtarzano w tym samym terminie przez wieki. Najstarsze wzmianki to tak naprawdę z XVIII wiek zapiski w klasztorze Norbertanek, że ten konik i włóczkowie tańczyli, grali na dziedzińcu klasztornym. No na pewno jest to przynajmniej te 350 lat może tej tradycji być tutaj w Krakowie.
6: To jak taką tradycję tak długo utrzymać?
5: No przede wszystkim muszą być ludzie, którzy przekazują tę tradycję z pokolenia na pokolenie, którzy czują w tym jakiś sens, pasję, że jest to ważne dla nich. I tutaj instytucja taka jak muzeum oczywiście może pomóc, ale gdyby to nie było tego, że są synowie, kolejne pokolenia, które zresztą kochają tę tradycję i chcą w tym uczestniczyć, dla nich jest to po prostu święto też rodzinne tak naprawdę. Nie tylko, to nie są aktorzy. Są na co dzień zwykli krakowianie, którzy pracują w wodociągach, są prawnikami, studentami, muzykami, ale ten jeden rok jest, żeby pójść w tym pozie, jest to tak dla nich ważne i żeby też przekazać swoim potomkom tę tradycję, no dzięki temu ta tradycja trwa. Gdyby nie to, żadna instytucja by tego nie podtrzymała.
0: Z Andrzejem Szoką z Muzeum Krakowa o tradycji Lajkonika rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: 12 minut po drugiej, tu dobranoc, kawera ma papam, Anita Janczak. Dzień dobry tym, którzy wstali. A może tacy są po drugiej stronie? Zbijam piątkę też tym, co na nocnej zmianie. Najlepsza muzyka dla

stawia na nogi bardzo skutecznie. Alex Warren w RMF FM, 22 minuty po drugiej, tu dobranocka. Tymczasem 70% Polaków nie odpoczywa na urlopie. To mi właśnie wyskoczyło i sprawdzam, o co chodzi. Powód bardzo prosty. Mamy pracę z tyłu głowy. Znane. Ja to jeszcze mam tak, że jak się wybiorę na ten urlop i jakimś cudem jest pogoda, to chcę zobaczyć wszystko. Wracam potem jeszcze bardziej zmęczona, więc proponuję wprowadzić jeszcze jedną opcję wypoczynku. Urlop po urlopie.

0: numer się nie nudzi. Bracia Kacperczyk i Vito Bambino to za nami. Na chwilę porzucamy najlepszą muzykę. I teraz tematy ważne. Tomasz Terlikowski z Radia RMF24.
1: Noc zamieszek w Belfaście i kilku innych północnoirlandzkich miastach. Ich powodem był brutalny atak nożownika. Policja potwierdza, że sprawca pochodzi z Sudanu. Przybywał w Irlandii Północnej na 5-letniej wizie. Łączymy się z naszym brytyjskim korespondentem Bogdanem Frimorganem. Witaj, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku.
1: Bogdanie, zacznijmy może od tego, czego dopuścił się ten mężczyzna.
2: Nagranie tego incydentu rozgrzało internet do czerwoności. Widać na nim 30-letniego mężczyznę, siedzi okrakiem na swojej ofierze i wszystko wskazuje na to, że próbuje odciąć jej głowę. Gdyby nie przytomna reakcja świadków tego zdarzenia, na pewno doszłoby do niewyobrażalnej tragedii. Obezwładnili oni napastnika, używając siły, to też trzeba podkreślić. I zaatakowany przez niego mężczyzna został przewieziony natychmiast do szpitala z licznymi ranami kłutymi, jest w stanie krytycznym. Oskarżony o morderstwo Sudańczyk, pochodzi mężczyzna z Sudanu, to już jak wspomniałeś, potwierdziła policja, stanie jeszcze dziś przed sądem. To był niewątpliwie bestialski atak, tym bardziej, że ofiarą jest ponoć osoba borykająca się z problemami psychicznymi, ale to, co stało się po tym brutalnym zajściu, być może jest jeszcze bardziej niepokojące.
1: Bogdanie, masz oczywiście na myśli zamieszki. Jak wyglądała ta noc w Belfaście?
2: Strasznie. Po ulicach grasowały ubrane na czarno grupy młodych ludzi, zamaskowanych, podpalali samochody i domy. Co gorsza, nie były to przypadkowe domy, bowiem celowano w te, o których wiadomo było, że zamieszkują je imigranci. W mediach i z ust polityków oraz komentatorów pada bardzo mocne słowo pogrom. Katalizatorem tych aktów przemocy były wpisy w mediach społecznościowych, a szczególnie jeden taki wpis na WhatsAppie, który dosłownie wzywał młodych ludzi do ubrania się na czarno i wyjścia na ulicę. Policja i straż pożarna próbowały opanować sytuację. Eskortowano całe rodziny uciekające ze swoich domów. Wygląda na to, że owszem, niezwykle brutalnym przestępstwem, atakiem, winą obarczana jest szersza grupa ludzi, często od lat mieszkających spokojnie i pracujących w Irlandii Północnej. To bardzo niepokojące.
1: Ale niepokojące jest również

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Z jednej strony niepokój wywołuje faktycznie brak szczelności tej unijnej granicy i napływ ludzi do Ulsteru, o których północnoirlandzkie władze niewiele wiedzą. Z drugiej strony napędzana antyimigrancką retoryką akcja, to zachowanie tłumu, przypomina pogromy z XIX wieku i początku XX, a przypominam, mamy wiek XXI i takie sytuacje nie powinny się powtarzać ani zdarzać.
2: Bogdanie, a może jeszcze spróbujmy doprecyzować, bo powiedziałeś, że są to wpisy na Facebooku, na mediach społecznościowych. Czy my wiemy, kto stoi za tą akcją?
1: Oczywiście policja może dotrzeć do konkretnych osób i tutaj też pada pytanie, to słuszne pytanie z twojej strony, Tomku, czy to jest zorganizowana akcja, czy to są pojedyncze jakieś wpisy, ale patrząc na te nagrania z ubiegłej nocy, gdzie faktycznie ci ludzie, którzy pojawili się na belfastkich ulicach, wyglądali bardzo podobnie, jak jedna armia identycznie ubranych, zamaskowanych młodych ludzi i myślę, że można przypuszczać, że za tym stoi jakaś zorganizowana akcja. Oczywiście możemy tylko spekulować. Wiadomo, kto jest przeciwko imigracji, kto ma dość ludzi, którzy nadużywają na przykład lokalne systemy świadczeń społecznych, czy wprost nie pracują i tak dalej. Ale to są uogólnienia. Mamy do czynienia z brutalnym atakiem na często niewinnych ludzi, którzy od lat spokojnie mieszkali w Irlandii Północnej, pracowali, płacili podatki. Nie można tutaj używać definicji zbiorowej odpowiedzialności, ani zbiorowej winy za to, co wczoraj wydarzyło się na ulicy w Belfaście.
2: Bardzo dziękuję, Bogdan Frimorgan, o tej strasznej, naprawdę strasznej informacji, o tych strasznych wydarzeniach. Bardzo ci dziękuję za te informacje.
1: Kłaniam się.
3: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w radiu RMF 24.

i jest noc. I są takie utwory, które znacie i kochacie i odpływacie przy nich. Ale nowości też dla was mamy. Spodziewaliście się takiego duetu? Martin Garrix i Ed Sheeran. Łapcie te nowości od RMF FM.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem, zapraszam. Amerykanie po raz kolejny zaatakowali irańskie systemy obrony oraz centra dowodzenia. Iran miał odpowiedzieć atakami dronów na flotę USA. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą możliwa jeszcze w tym miesiącu. Amerykańskie siły drugi raz z rzędu przeprowadziły nocne naloty na Iran. Według źródeł cytowanych przez portal Axios, celem były systemy obrony powietrznej, radary oraz centra dowodzenia dronami na południu kraju. Waszyngton podkreśla, że działania miały wywrzeć presję na Teheran i są odpowiedzią na trwającą agresję Iranu. Tymczasem irańskie media państwowe podały, że w odwecie za amerykańskie ataki irańska armia skierowała drony przeciwko jej flocie, piątej flocie stacjonującej w Bahrajnie. Iran ogłosił też zamknięcie ciśniny Ormuz dla żeglugi i poinformował o trafieniu dwóch statków, które próbowały przepłynąć ten strategiczny szlak. Zgodnie z przewidywaniami, koalicja rządząca odrzuciła wczoraj wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciw było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nasz sejmowy reporter Kasper Wróblewski w faktach o tym, co po głosowaniu mówili politycy.
2: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Taka jest arytmetyka, nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania poszczególnych resortów.
2: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Oni posługują się środowiskiem Bąkiewicza, robią tak naprawdę dezinformację, chaos, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Punkt po punkcie można te argumenty PiS-u obalać.
2: Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach odbędzie się kolejny wotum nieufności wobec członka rządu. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioski o odwołanie minister kultury.
0: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Prawdopodobnie już w tym miesiącu zostanie podpisana pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. No dajmy, że to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w kraju, a ma jedynie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Teraz w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Gdzie w pierwszej kolejności mogą zacząć działać drogowce?
5: Chodzi o fragment najbliżej położony Warszawy, czyli między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. To także najkrótszy odcinek, który ma zostać przebudowany.
6: Mamy nadzieję, że wszystkie procedury jak najszybciej się zakończą, tak aby rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą była gotowa do końca roku 2027.
5: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodatkowe pasy ma zyskać odcinek o długości prawie 90 km. Przebudowa przyniesie nadzieję dla kierowców na sprawniejsze przemieszczanie się między Łodzią a Warszawą, ale czas prac może być koszmarem dla zmotoryzowanych.
1: Niemal 30 projektów zgłoszono do konkursu na projekt nowej fontanny, która pojawi się na krakowskim rynku głównym. Ta zastąpi nieestetyczną budowlę, która znajduje się między Bazyliką Mariacką a Sukiennicami. Jak zapowiada Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa.
7: Będzie kwadrat z marmuru, gdzie będzie można wsiąść i ten kwadrat będzie otaczał nieckę. Nad tą niecką będzie unosiła się duża rzeźba z brązu, odzwierciedlająca krajobraz okolic Krakowa. A więc Garb Tenczyński, Wawel, wzgórza. I z tego będzie wypływała woda. I ta woda będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie. Wisła, Rudawa, Serafa, Prądnik. Te wody będą się mieszać, kotłować i spadać na krawędzi tej rzeźby do Dolnej Niecki.
1: A ta nowa fontanna na krakowskim rynku według planów ma działać od wiosny 2028 roku. Nie wiadomo, jak długo potrwa z kolei naprawa holu na dworcu głównym w Szczecinie. Uszkodzona została tam konstrukcja szklanego sufitu. Cały dworcowy hol, w którym mieściły się kasy biletowe, od prawie dwóch tygodni pozostaje zamknięty.
8: W zeszłym tygodniu zamówiliśmy ocenę rzeczoznawcy konstruktora, a w tym tygodniu zamierzamy zlecić wykonanie naprawy. Jeśli chodzi o możliwość zakupu biletów na dworcu, to pasażerowie cały czas mogą korzystać z trzech biletomatów dostępnych w innej części stacji oraz kas biletowych, które zostały uruchomione w tymczasowej lokalizacji w pobliżu sklepu Biedronka.
1: Mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA. Aby dostać się do dwóch kas tymczasowych, trzeba wyjść z budynku dworca i przejść kilkadziesiąt metrów.
0: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Komendant główny policji, generał Marek Boroń, był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
9: Jeżeli mówimy o tym, co się zmieniło w policji przez te ostatnie 2,5 roku, no to zaczynaliśmy od etatu 93 tysiące, dzisiaj policjantów jest 103 tysiące. 10 tysięcy więcej policjantów na ulicach to jest tak naprawdę dwa garnizony średnie, więc jeżeli mówimy choćby nawet o tej kwestii, to jest zmiana. Policjanci się szkolą, więcej ośrodków szkolenia, lepsze wyposażenie policjantów, wzrosty, jeżeli chodzi o płace w policji i wiele, wiele jeszcze zmian, o którym moglibyśmy tutaj mówić nawet nie przez minuty, ale godziny, które się dokonały w polskiej policji.
10: No dobrze, pan mówi, panie generale, o zmianach, a opozycja mówi o tym, że na przykład policjanci wkraczają do mieszkań polityków, czy dokładnie do rodzin polityków, czy prawicowych dziennikarzy. I no właśnie, szantażują ich, napadają, organizują, uczestniczą w zorganizowanych grupach przestępczych, to zarzut Tomasza Sakiewicza.
9: A czy ja już na ten temat się wielokrotnie wypowiadałem, ale ja zastanawiam się, dokąd zmierzamy. Bo to, że to już jest histeria, to ja to widzę i trudno się do tego odnosić w taki sposób bezemocjonalny, bo panie redaktorze, zacznijmy od początku. Policjanci przyjechali do mieszkania pana redaktora Sakiewicza z uwagi na informację o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka. Ta informacja później okazała się informacją fałszywą, ale takich informacji mamy wiele, które winniśmy sprawdzić. I wówczas pojechaliśmy sprawdzić tą informację, którą dostaliśmy.
10: Dobrze, sprawdziliście, ale redaktor Sakiewicz pisze, że w związku z tym postępowaniem policji zostało wszczęte śledztwo prokuratury okręgowej w Warszawie, co jego zdaniem oznacza, że no, będzie prokuratura prawdopodobnie stawiać zarzuty.
9: Gdyby wszystkie wszczęte postępowania kończyły się zarzutami, to wiele osób byłoby poza obszarem wolności, więc dobrze, że prokuratura wszczęła to śledztwo. Niech wyjaśni wszystkie okoliczności całego tego zdarzenia, w jaki sposób my dostaliśmy informacje, jak ta interwencja została przeprowadzona. Ja oceniam tą interwencję jako zgodną z prawem. Nie widzę tam działań niezgodnych właśnie z prawem.
10: No dobrze, ale tak Sakiewicz mówi, sfałszowano, pisze to wprost, sfałszowano protokół.
9: Nie rozumiem, co to znaczy sfałszowano protokół. Nie wiem, czy pan redaktor Sakiewicz ma akurat dostęp do materiału dowodowego, bo ja go nie mam. Chcę, żeby rzeczywiście oceniła te nasze działania prokuratura. Ten protokół został wypełniony we właściwy sposób. Osoba, która została zatrzymana, pod tym protokołem się podpisała. W związku z tym, gdzie tu jest fałszerstwo? Ale okej, w porządku, sprawdźmy to wszystko. Policja jest transparentna. Trudno, żeby była dzisiaj sędzią we własnej sprawie. Niech to zrobi prokuratura.
10: Redaktor Sakiewicz zarzuca wam również, że opublikowaliście tylko fragmenty z tego nagrania, że ono jest dramatyczne, że pokazuje łamanie prawa przez policjantów, bezprawne wejście, bezprawne zatrzymanie, no bardzo mocne zarzuty. Dlaczego nie ma całego tego filmu?
9: To jest dzisiaj w gestiach prokuratury, żeby rzeczywiście ten materiał udostępnić. Ja, tak jak wcześniej już informowałem, jestem za tym, żeby w całości ten materiał udostępnić opinii publicznej, żeby zobaczyła, w jaki sposób ta interwencja została przeprowadzona.
10: Cztery osoby zatrzymano w sprawie fałszywych alarmów. Wiemy już dokładnie, kto to jest. Panie i dlaczego o tym nie informujemy, bo rozumiem, że policja wie, kogo zatrzymała.
9: Panie redaktorze, informowaliśmy o tym, że zatrzymaliśmy wiele osób w tej sprawie. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. To są osoby, które wcześniej miały podobne działanie, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane. Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje. Więc ten proces cały czas trwa.
10: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś cztery osoby i one są, no zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
9: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom ponad 10 tysięcy kart SIM. Wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany. Więc te wszystkie czynności, od początku były realizowane w sposób bardzo dynamiczny. Zarówno Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, jak i policjanci Komendy Stołecznej Policji, policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i innych komórek i jednostek pracowali nad tym, żeby tą sprawę fałszywych alarmów szybko wykryć. Nie wiem, czy wcześniej była taka dynamika, bo jak popatrzymy na historycznie, że mieliśmy więcej takich sytuacji...
10: Może nie takich mieszkań wkraczaliśmy.
9: No, okej, dobrze, tylko popatrzmy tak naprawdę, z czym mieliśmy do czynienia dużo wcześniej. To, że nie wchodziliśmy do mieszkań, ale że wchodziliśmy do szkół, do różnego rodzaju instytucji...
10: Ja mówię do mieszkań polityków i dziennikarzy.
9: Panie redaktorze, weszliśmy do mieszkania. Nikt nie przewidywał, że tam akurat mieszka pan redaktor, dziennikarz. Jeżeli chodzi o, bo pan tutaj odnosi się również do...
10: Do mieszkania mamy prezydenta.
9: Tak jest. To też trudno w tak krótkim czasie wiedzieć o tym, że tam mieszka mama prezydenta. W momencie, kiedy policjanci podejmują tę interwencję, tą informację o tym, żeby pojechać i sprawdzić, i gdzie jest informacja w tym przypadku o pożarze, o zagrożeniu zdrowia i życia, bo tam były dwie informacje, które wpłynęły po sobie, to muszą działać dynamicznie i szybko. To jest kilka minut tak naprawdę.
10: Pytanie kluczowe brzmi, jest takie zgłoszenie i oni jadą. Kto decyduje, że oni jadą i czy to jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej?
9: Panie redaktorze, no nie może być decyzja podejmowana gdzieś wyżej, to jest na poziomie jednostki, która dostaje informacje o zagrożeniu. Te informacje, bo to były informacje z CPR-u, wpływają do policji i do innych jednostek, które winny być zadysponowane do tego typu działań. Jeżeli jest pożar, jedzie straż pożarna, jedzie policja, jedzie pogotowie. Wszystkie służby odpowiedzialne za ratowanie zdrowia i życia jadą na miejsce. I ten, który dostaje tę informację jako pierwszy, związaną z jego działalnością, czyli jeżeli jest pożar, no to tutaj wszelkie decyzje podejmuje straż pożarna.
11: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, komendanta głównego policji Marka Boronia. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze za godzinę.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A my wracamy do grania najlepszej muzyki. 12 minut po trzeciej. Kto już zakończył nocną zmianę, a kto rozpoczyna dzień? Dajcie znać pod 3322. Anita Janczak z wami. Cześć, witajcie.

kierowcy autobusów już na nogach i w drodze do pracy. Pozdrawiamy, to Dobranocka w RMF FM, 19 minut po trzeciej. Jeśli szykujecie się właśnie do pracy, to loków nie polecam robić. Ogólnie możecie zaoszczędzić parę minut na ominięcie fryzury, bo i tak deszcz wam to wszystko zepsuje. Mamy jesień w tym tygodniu, nic nie poradzimy, ale taką łagodną, bo w Przemyślu nawet 16 stopni teraz. W ciągu dnia to tak bez szału, od 10 do 17 stopni, więc pozostaje najlepsza.

to już wprowadzamy się w taki weekendowy nastrój, ale w czwartek już można. Tu dobranoc kawa RMF FM, a za chwilę kolejny odcinek naszej powieści Taterniczki.

0: Twarde charaktery, niezwykły hard ducha, wielkie ambicje. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Tylko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Niestety po I wojnie światowej stan zdrowia i portfela Wandy Jerominówny nie pozwalał jej na kontynuowanie pasji. A szkoda, bo była jedną z najwybitniejszych wspinaczek swojej epoki. Umarła w strasznych warunkach w nazistowskim obozie Ravensbrück. Dzięki pośmiertnemu wspomnieniu jej partnera wspinaczkowego, Aleksandra Schiele, możemy dowiedzieć się trochę więcej o tym, jaka była Jerominka. Wesoła i piękna, pełna kobiecego wdzięku, bardzo inteligentna Wanda kochała Tatry gorąco i po latach systematycznej zaprawy poznała je naprawdę dobrze, zarówno po polskiej, jak i węgierskiej ówczesnej stronie. Czuła się pewnie nie tylko w twardej, litej ścianie granitowej, lecz także na śliskich, stromych trawkach i upłazach, jak również w zaśnieżonych żlebach. Kolejne taterniczki stawały się bardziej samodzielne. Coraz częstszą bohaterką relacji w Taterniku była Helena Dłuska, siostrzenica Marii Skłodowskiej-Curie, którą Dłuska oprowadzała po tatrzańskich szlakach. Razem z Ireną Pawlewską-Szydłowską samodzielnie, bez górala jako przewodnika, rozwiązywały taternickie problemy i dokonały pierwszych wejść na szczyty, na których nie stanęli mężczyźni. Pawlewska i Dłuska poruszały się po szlakach w spodniach i stawiały przede wszystkim na wygodę i bezpieczeństwo. Być może także to przyczyniło się do licznych sukcesów tej pary. Panie mają na koncie historyczne dokonanie, bowiem w sierpniu 1908 roku bez męskiego towarzysza jako pierwsze w historii zdobyły Szczyrbski Szczyt. To wydarzenie mocno wybrzmiało w tatrzańskim towarzystwie. Jednak mimo, że przełomowe dla emancypacji kobiet w górach, to jednak nie było ono motywowane pobudkami ideologicznymi. Dzięki Ptakowskiej-Wyżanowicz mamy dostęp do wspomnień Ireny Pawlewskiej, która z rozbrajającą szczerością przyznaje, że pierwsze kobiece samodzielne wejście wydarzyło się niejako przez przypadek. Mieszkając daleko od innych taterników, chodziłyśmy bez żadnego kierunku, na wyczucie, jedynie z mapą i kompasem. Później zaczęłyśmy się posługiwać niemieckim przewodnikiem Otta, a potem Chmielowskiego. Ta wielka samodzielność dawała nam duże poczucie niezależności i pewności siebie. Dłuska wspinała się i wytyczała nowe drogi, także w męskim towarzystwie. Do jej górskich zdobyczy zaliczają się m.in. Świstowy Róg oraz zachodnia Rówienkowa Turnia. W trakcie jednej z wypraw partnerka Dłuskiej spadła w żleb w okolicach Świnicy. Damski duet chciał powtórzyć przejście Świnica-Niebieska Turnia. Przez zbyt słabo wbity hak Pawlewska odpadła od ściany i mocno się poturbowała, co zakończyło jej aktywność taternicką w sezonie 1909 roku. Z kolei Dłuska w październiku tego samego roku wybrała się już samodzielnie na kominy w Dolinie Strążyskiej. Helenie zdrętwiała ręka i to doprowadziło do poważnego wypadku, który niestety uczynił z niej inwalidkę.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Mimo że wciąż chodziła na górskie wycieczki, po wojnie wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie upodobała sobie góry skaliste. To nie dokonała już historycznych wejść. Pawlewska zaś po wojnie wróciła na szlak i zarażała pasją do gór młodsze pokolenia. Może gdyby nie wypadek Dłuskiej, jej osiągnięcia górskie byłyby jeszcze bardziej doniosłe. Jednak przyroda nie znosi próżni. I już w 1910 roku karierę na szlakach tatrzańskich zaczyna robić chyba największy kobiecy harpagan okresu międzywojennego, czyli Jadwiga Roguska-Cybulska. Panienka z Warszawy, która uczyła się na tajnych kompletach u Stefanii Sępołowskiej. Otrzymała gruntowne wykształcenie, studiowała teorię muzyki i śpiew w warszawskim konserwatorium oraz malarstwo i sztukę stosowaną. Jak wiele inteligenckich rodzin, również jej familia jeździła na wczasy do Zakopanego. Tam Jadwiga pod czujnym okiem przewodników zdobywała pierwsze tatrzańskie szlaki. Początkowo chodziła z bratem i między innymi z Mieczysławem Karłowiczem. W 1908 roku dostała się do sekcji turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, co było już nie lada wyczynem, bo żeby zostać jej członkiem, należało mieć potwierdzone kwalifikacje taternickie. Co więcej, do 1911 roku okazała się jednym z najczynniejszych członków sekcji. Spinała się z mężczyznami i robiła historyczne drogi. Uczestniczyła w pierwszym przejściu prawej części północno-wschodniej ściany Mięguszowieckiego Szczytu Pośredniego oraz lewą częścią południowej ściany Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Podjęła też próbę drogi klasycznej na zamarłej turni. Według internetowego polskiego słownika biograficznego jej taternictwo nie miało charakteru wyczynowego, ale przygodowo-romantyczny. Trudno się z tym zgodzić. Zwłaszcza, że według Ptakowskiej-Wyżanowicz Roguska-Cybulska nie zdobywała szlaków i szczytów. Ona je taranowała. Zapytana o to, co sprawiało jej największe trudności w wycieczkach górskich, odpowiadała bez skrępowania: nie wiem, jak

0: Na to pytanie odpowiedzieć. Ja doprawdy nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miała jakieś trudności. Jadwiga nie miała litości dla gór. Nie miała też dla swojego organizmu. Cechowała ją nieprawdopodobna brawura, za co w późniejszych latach sama siebie rugała. Wspominała, że w latach 1910-1911 żyła i wspinała się przepełniona wiarą w swoją nieśmiertelność i niespożyte siły własnego organizmu. W jaki sposób się to przejawiało? Taterniczka na wyprawach nie wspomagała się czekanem i latarką. Zlekceważyła nawet zegarek. Skutkowało to ogromną liczbą noclegów na graniach i szczytach, w tym na rysach czy pośredniej grani. Niestety Cybulska nie dbała zbytnio o zaznaczanie swoich wyczynów na kartach taternika. Dlatego w jej karierze wyszczególnione są te problemy taternickie, które rozwiązała z mężczyznami. Między innymi nowa droga na Mięguszowiecki szczyt. Jako pierwsza kobieta uczestniczyła też w próbie wejścia na okrytą złą sławą południową ścianę zamarłej turni. A przed wojną była pierwszą kobietą, która uprawiała narciarstwo wysokogórskie. W 1912 wyszła za mąż i wówczas skończyła się jej zawrotna kariera. Kazimierz Cybulski był kierownikiem elektrowni w Nowym Targu.
1: Już za chwilę w RMF FM. Agata Komosa, styczeń, taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

1923 roku Roguska Cybulska wróciła do Warszawy, a z mężem była w separacji. Do Zakopanego wróciła w 1927 roku. W tym czasie dużo pisała o Tatrach. Szerokim echem odbiła się jej odezwa do młodych taterniczek, opublikowana w czasopiśmie Zakopane. Do tej publikacji Jadwigę skłoniła tragiczna śmierć sióstr Marzeny i Lidy z Kotnicuwien. Materiał pokazał dość dobitnie konflikt pokoleniowy na linii przedwojenne taterniczki, mowa o I wojnie światowej, i te późniejsze. Do Roguskiej Cybulskiej zgłosiła się Marzena z Kotnicówna. Dziewczyna chciała stworzyć Związek Polskich Kobiet Taterniczek, stowarzyszenie, które miałoby zbliżyć przedwojenne pionierki tatrzańskiego wspinania i młode dziewczyny dopiero debiutujące na szlakach. Ze względu na tragiczną śmierć z Kotnicówny do spotkania nigdy nie doszło. A Jadwiga, poruszona tym wypadkiem, stworzyła odezwę, która miała przestrzegać dziewczyny przed samodzielnym, czysto kobiecym wspinaniem. Brzmi to jak żart, ponieważ nieokiełznana Jadwiga w latach swojej górskiej świetności cechowała się dezynwolturą, brawurą i samodzielnością. 19 lat później odcinała się jednak od takiego ekstremum i apelowała, by taterniczki nie porywały się na samodzielne wyprawy, tylko cieszyły ducha tatrzańskim pięknem. Czy sam cel wykazania równości kobiety z mężczyzną na polu sportu górskiego jest dostatecznie ważny w porównaniu z poważnym celem taternictwa, tego bezpośredniego kontaktu człowieka z przyrodą, przynoszącego korzyści dla jego ducha i ciała? Czyż nie jest on czymś podobnym do wyścigu gromadki dzieci albo rywalizacji dwóch grup A i B, utworzonych z przypadkowego podziału w łonie jednego związku? Czy stosunek człowieka do gór nie jest wzniosły sam w sobie, bez względu na jego płeć? Czy płeć żeńska zyska co na tym, gdy dowiedzie, że we wspinaczce górskiej zrównała się z mężczyzną, tak jakby zyskała na uznaniu dla swego umysłu, wydając ze swych szeregów wybitnych mężów stanu, wynalazców oraz wiekopomnych twórców na polu sztuki? Kobieta może dorównać muskułom mężczyzny bez zatracenia charakteru swojej sylwetki? Takie pytania zadawała kobieta, która u boku mężczyzn zdobywała najtrudniejsze szlaki. Choć z pewnością zasługuje ona na pełnoprawne miano feministki. Zainicjowała m.in. Słowiański Związek Kobiet oraz organizowała Kongres Słowiańskich Kobiet w Zakopanem. Roguska Cybulska w trakcie wojny nie pozostawała bierna. Sprzeciwiła się współpracy z kolaboranckim Kurierem Warszawskim. Podejrzewano ją także o działalność przeciwko akcji Goralenfolk, za co była więziona w siedzibie zakopiańskiego gestapo.

związku z coraz większą śmiertelnością na szlakach, dyskusja o samodzielności kobiet była jak najbardziej uzasadniona. Jednak postawa Roguskiej-Cybulskiej, liczy się cel, a nie płeć, pokutuje do dzisiaj. Międzywojnie to okres silnej emancypacji kobiet. A co za tym idzie? Większej liczby wypadków. Jedną z pierwszych kobiet, które zmarły tragicznie na szlaku, była Zofia Krukowska, nazwana przez Ptakowską-Wyżanowicz zimową taterniczką. Warto zaznaczyć, że Krukowska nie była córką poety czy profesora, który zabierałby dzieci na ekskluzywne wakacje w górach. Tatry poznała dzięki wstąpieniu do sekcji taternickiej założonej w Akademickim Związku Sportowym w Krakowie. To niezwykle istotne, ponieważ pokazuje, że po I wojnie światowej tatrzańskie wędrówki stały się bardziej dostępne dla zwykłych ludzi, a taternictwo egalitarne. Krukowska uprawiała taternictwo z Janem Alfredem Szczepańskim i Stanisławem Krystynem Zarembą. Zofia i Witold Paryscy w Wielkiej Encyklopedii Tatrzańskiej zaznaczają jednak, że Krukowska była w pełni samodzielna, z własną inicjatywą i w pełni prowadząca w zespołach męsko-kobiecych. Specjalizowała się w pierwszych wejściach zimowych. Chodziła także z bratem, ale trzeba zaznaczyć, że nie uczyła się od Jerzego. Na szlak weszli po raz pierwszy wyposażeni w te same umiejętności. W sezonie zimowym zrobili pierwsze wejście północno-zachodnią ścianą na krótką, przejście przez przełęcz na granatach, nocleg na grani, Orlą Basztę, przełęcz Nowickiego. A 5 kwietnia Krukowska w zespole z Jadwigą Honowską rozwiązała zimowy problem małego kołowego szczytu. Jadwiga Honowska zaczęła się wspinać w 1923 roku i początkowo robiła to w męskim towarzystwie, między innymi z Janem Alfredem Szczepańskim. Jednak dyskusja o samodzielności kobiet na szlakach, która odbywała się oczywiście w męskim gronie, zmobilizowała Honowską do stricte kobiecych wypraw. Do rozmowy panów na temat kobiecej emancypacji na szlakach przyczynił się Stanisław Krystyn Zaremba. W referacie Uniwersalizm i indywidualizm w taternictwie zarzuca kolegom, że zabierają na szlak nieprzygotowane technicznie i kondycyjnie kobiety, robiąc im tym samym więcej szkody niż pożytku. Do tablicy poczuł się wywołany Jan Alfred Szczepański, który zaznaczył w swoim referacie uwagi o taternictwie kobiecym, że wbrew tytułowi rozprawki taternictwo jest bezpłciowe i można mówić jedynie o roli męskiej czy kobiecej w tej dziedzinie sportu. Jego zdaniem zarówno mężczyźni, jak i kobiety podchodzą do górskich wspinaczek z podobnymi motywacjami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
3: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już w piątek po 14 w RMF FM.
4: Zbliża się godzina czwarta, to czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Dzień dobry, zapraszam. Mieli iść na studia, by uniknąć wojska. Z ukraińskich uczelni wydalono 30 tysięcy studentów. Karol Nawrocki wybiera się do USA. Weźmie tam udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. Uczniowie z 12 szkół z całego kraju wzięli wczoraj udział w Warszawie w finale konkursu z pierwszej pomocy. Studentów powyżej 25 roku życia wydalonych z uczelni na Ukrainie. Według władz w Kijowie te osoby nadużywały przepisów przewidujących, że edukacja dla mężczyzn w tym wieku jest podstawą odroczenia mobilizacji. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
6: To efekt kontroli prowadzonych przez ukraińską Państwową Służbę Jakości Edukacji. Eksperci wykryli nieprawidłowości związane z rekrutacją studentów, organizacją procesu dydaktycznego, a także badali frekwencję na zajęciach. Szczególną uwagę zwracano na mężczyzn właśnie powyżej 25 roku życia. Inspekcja wykazała, że prawie 30 tysięcy studentów w tym wieku fikcyjnie studiuje na uczelniach wyższych w całym kraju. Kontrolerzy zwracają też uwagę na fakt, że od wybuchu wojny liczba studentów w tym wieku kilkukrotnie wzrosła. Przed wojną było to co roku średnio około 30 tysięcy, w maju tego roku już 230 tysięcy.
5: Prezydent Węgier oskarżył rząd premiera Petera Madziara o działania zagrażające demokracji. W wywiadzie dla szwajcarskiego tygodnika stwierdził, że władze planują zmianę konstytucji, która miałaby umożliwić usunięcie go z urzędu. Podkreślił też, że demokracja i państwo prawa nie mogą opierać się na groźbach. A premier, przypomnijmy, od czasów wyborów wzywa prezydenta do rezygnacji, nazywając go marionetką Orbana.
0: Fakty prosto z Pałacu Prezydenckiego.
5: Karol Nawrocki w niedzielę poleci do USA, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jak już mówiliśmy w faktach, polski prezydent weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa.
7: Tego dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki. Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta. Przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Wiemy, że prezydent otrzymał zaproszenie. Według RMF FM ustalane są szczegóły wizyty. Z kolei moje źródła w Pałacu Prezydenckim wskazują, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się tam wybiera. Trwają przygotowania do wizyty. Wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
5: A teraz w faktach o tych, którzy odwiedzili Warszawę, wzięli udział w grze miejskiej, a przy okazji utrwalili sobie wiedzę z nauki pierwszej pomocy. Uczniowie z 12 szkół podstawowych z całego kraju wzięli wczoraj udział w finale konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
8: Ry-o-sy.
9: A powiecie, co robicie?
10: Rozwiązujemy krzyżówkę, kodujemy.
11: Pierwsza pomoc to dziecinne, proste.
9: To było trudne zadanie?
11: Nie. No nie, nie było jakoś mega trudno.
12: Po prostu mieliśmy tabelę i musieliśmy dobierać literki i ułożyć zdania.
9: Ale widziałem, że to potrzebna była gra zespołowa. Każdy miał jakieś swoje zadanie do wykonania.
12: Tak, rozdzieliliśmy sobie tak na szybko, że jedna osoba na przykład czyta, druga osoba rozszyfrowuje, a trzecia zapisuje i czwarta pomaga w rozszyfrowaniu.
13: A my się cieszymy, że jest tyle aktywności i że nauczyciele chcą w tym brać udział, a dla dzieciaków wielkie przeżycie.
5: Z uczniami i Jurkiem Owsiakiem rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Radkowski.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
5: Jak dużym problemem w Polsce jest przestępczość narkotykowa? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, komendantem głównym policji Markiem Boroniem.
14: Jeżeli chodzi w ogóle o przestępczość narkotykową, to jest problem Europy, świata. W Polsce jest to ogromny problem. My dzisiaj jesteśmy bardzo skuteczni. Eliminujemy wiele tych zagrożeń. Żeby też uświadomić panu redaktorowi, ale również państwu, z czym mierzymy się od wielu, wielu lat. Zabezpieczamy ogromne ilości narkotyków, zwłaszcza tych narkotyków syntetycznych, klefedron.
15: Ale one są na Polskę przeznaczone? Czy to jest eksport, import, czy jesteśmy krajem tranzytowym?
14: W niektórych przypadkach jest to kraj, jesteśmy krajem tranzytowym, w innych jest to eksport-import, rzeczywiście. Jesteśmy krajem przyfrontowym, panie redaktorze. I jeżeli mówię o narkotykach syntetycznych, wskazuje, że jest to narkotyk, który jest między innymi używany przez tych, którzy na tym polu walczą.
8: Czyli tak? Przez żołnierzy, rozumiem.
14: Dokładnie,
8: obu stron.
14: Dokładnie, obu stron, tak? Więc jeżeli w 2022 roku policja zabezpieczyła 18 ton narkotyków, w 2024 to było już 38 ton narkotyków, w 2025 było 56 ton narkotyków, a dzisiaj mamy czerwiec. Dzisiaj zabezpieczyliśmy 90 ton narkotyków, w tym tonę heroiny, bardzo niebezpiecznego narkotyku. To jest półsyntetyczny opioid produkowany z morfiny. W bardzo wyniszczający organizmy. I to nie jest narkotyk, który jest przeznaczony według nas na nasz rynek, ale między innymi zostaje rozprowadzony w Polsce i w krajach sąsiednich.
8: A co jest teraz modne, panie generale? To znaczy, co takiego jest, na co w tej chwili warto zwracać uwagę? No także obserwując rzeczywistość.
14: Znaczy, ja cały czas podkreślam, mając świadomość, ile tych ton narkotyków syntetycznych zabezpieczamy, że to są narkotyki, które najbardziej i są najtańsze i najbardziej pobudzają młodych ludzi, którzy zażywają te narkotyki. Mamy, wielokrotnie rozmawiacie z nami państwo na temat tych trudnych interwencji, gdzie osoba jest poza kontrolą. Ciężko skomunikować się z nią. Ona jest właśnie po narkotykach syntetycznych.
8: Ta liczba się zwiększa?
14: Ta liczba się zwiększa. Liczba i interwencji trudnych z osobami, które są po narkotykach syntetycznych. Więc ja uczulam zarówno wszystkich, że niestety, ale to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, to ma również te konsekwencje związane z produkcją narkotyków i z tym, że część idzie na nasz rynek.
8: Czyli ale... rozumiem, że bo pan mówi kraj przyfrontowy, można powiedzieć, co nas to obchodzi? No idzie tam. W Polsce nie zostaje, ale rozumiem, że część zostaje w Polsce. No
14: to nie jest tak, że wszystko idzie tam, tak? Część zostaje u nas, no bo to jest tani narkotyk, ludzie zażywają te narkotyki, no i patrzymy również na sieć, która rozprowadza też narkotyki, więc widzimy tutaj pewnego...
8: A to jest sieć polska? To są Polacy tworzą tą sieć?
14: To jest różna sieć, ale między innymi w tym jest bardzo dużo Polaków. Więc, bo to jest, panie redaktorze, biznes narkotykowy zawsze przynosi ogromne zyski grupom przestępczym. I nasza świadomość i budowanie dzisiaj skutecznej policji to również pewna restrukturyzacja i spojrzenie na to, co się będzie działo w przyszłości. Jeżeli mówię o tych narkotykach, to mówię, że musimy się zmieniać. Dlatego też plan powołania Narodowego Biura Śledczego Policji i połączenia Centralnego Biura Zwalczania, które jest właśnie w sieci i obserwuje również zaangażowanie tych wszystkich, którzy rozprowadzają między innymi tymi kanałami narkotykami, którzy budują tam swoje kompetencje i również wymiana informacji.
8: Panie generale, pan, ale słychać, że nie będzie więcej etatów w Narodowym Biurze Śledczym, to co się zmieni? To znaczy, jeżeli nie więcej etatów, to co takiego? Nazwa się zmieni?
14: Nie, panie redaktorze, to nie jest tak, że... Etaty muszą być połączone, bo mówimy o kompetencjach ludzi. To nie może, nie patrzmy na to, że mamy zwiększyć etatowo daną jednostkę czy komórkę. Tylko chodzi o to, żeby tych ludzi lepiej wykorzystywać w zwalczaniu konkretnej przestępczości. Jeżeli popatrzymy na to, jak się dzisiaj rozwija przestępczość zorganizowana, to my potrzebujemy tych specjalistów, którzy dzisiaj niekoniecznie w pełni są wykorzystywani do tego zjawiska, do rozpoznania i zwalczania tej przestępczości. Musimy połączyć te kompetencje, które mamy od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o zwalczanie zorganizowanych struktur przestępczych, ale również tych specjalistów, którzy wyszukują w sieci tych działań, które poprzez kontakty i budowę tych siatek, ale również działania poprzez pranie brudnych pieniędzy, zamienianie tych walut w kryptowaluty. No to jest wiele obszarów, które winniśmy się dzisiaj nimi zająć.
8: Ostatnio polskie służby zatrzymały Władimira Dży Mamulo, czyli takiego wora w zakonie, jak to się ładnie mówi w tej postsowieckiej nomenklaturze. I to pokazuje, że Polska nie jest już tego krajem tranzytowym, ale tutaj działają realnie organizacje przestępcze ze wschodu. Jaka jest skala tego zjawiska?
14: Panie redaktorze, ta przestępczość jest przez nas dzisiaj bardzo dobrze rozpoznawana. Jeżeli chodzi o te wszystkie grupy zorganizowane, one są dzisiaj multiprzestępcze, ale też widzimy duże zaangażowanie osób zza wschodu w tych grupach. między innymi dlatego, że choćby obserwujemy i mamy z nimi do czynienia z aktami dywersji, sabotażu.
8: Te wory... czy Gruzini, Rosjanie, Ukrainie, Ukraińcy, czy jeszcze dalej ze wschodu?
14: Jest wiele osób z wielu krajów, na pewno Gruzini, Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, ale obywatele Kolumbii. Naprawdę ta przestępczość dzisiaj dotyczy wielu krajów i wielu osób, które budują dzisiaj zorganizowane struktury przestępcze w Europie i na świecie.
8: A co to znaczy, że są multiprzestępcze? To znaczy, to nie ma specjalizacji jakichś narodowych?
14: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych. To, że oni ze sobą się komunikują i wymieniają tym produktem, jakim jest przestępstwo. Wie pan, jeżeli dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
8: Ale usługę przestępczą, czy co? No bo narkotyki, zabójstwo?
14: Narkotyki, zabójstwo, rozbój, wiele, wiele rzeczy dzisiaj w sieci się znajduje.
8: I oni to wszystko oferują?
14: Dlatego mówię o multiprzestępczości grup zorganizowanych.
8: Ale one są etnicznie zorganizowane, czy one są na przykład tak postsowieckie, to znaczy oni współpracują ze sobą na bazie tych wcześniejszych kontaktów pan ponadnarodowych.
14: Mówił, pan mówił o worze w zakonie. To są właśnie osoby z tej hierarchii najwyższej, które organizują różnego rodzaju siatki i działania w pewnych obszarach. I oni ze sobą się komunikują. Co się komu opłaca i w jaki sposób zbudować te struktury.
8: Ale ponadetnicznie się kontaktują?
14: To nie ma się żadnego znaczenia. To nie jest kwestia tego, że będziemy tylko i wyłącznie patrzyli na narodowość. To jest kwestia możliwości.
8: Dobrze, a na ile to dotyka Polaków ta przestępczość? No bo można sobie powiedzieć, no dobra, oni były takie grupy przestępcze, które kontaktowały się, czy koncentrowały się na swojej grupie etnicznej. One były oczywiście groźne dla migrantów czy dla uchodźców. Natomiast Polacy mogli powiedzieć, to nie nasza sprawa. A tutaj jest podobnie, czy jednak nie? To są przestępczość, która skierowana jest także przeciwko Polakom.
14: Jeżeli widzimy choćby ten rynek narkotykowy, który tak mocno się rozrósł, no to odpowiadamy na to pytanie w sposób jednoznaczny. To dotyczy również obywateli polskich. To dotyczy obywateli zza wschodu, bez względu na to, czy to są osoby z Ukrainy, z Rosji, z Mołdawii, czy z Białorusi. Więc my musimy się przygotować na różnym poziomie, w różnych wymiarach, żeby rzeczywiście we właściwy sposób przeciwstawić się temu, co jest zmienne. Bo jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzy po wojnie, bo dzisiaj nie mamy... Wiemy, że ta broń, która jest dzisiaj używana na froncie, ona będzie używana przez grupy zorganizowane. Dzisiaj jest tam potrzebna, ale już później będzie to produkt. Patrzmy na Bałkany, patrzmy na to, co się wydarzyło po wojnie w Afganistanie, w jaki sposób budowały się grupy i jak rozproszona była był handel bronią. Więc
8: jesteśmy na to przygotowani?
14: My się na to przygotowujemy. To jest cały czas proces. Dlatego ja też mówię o tym, żeby powołać jednostkę, która będzie gotowa zarówno w sieci, jak i w tym świecie kinetycznym na to, aby reagować we właściwy sposób na zagrożenia, z którymi mamy do czynienia.
5: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, komendanta głównego policji Marka Boronia. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Mam wyniki badań. Psy dorównują inteligencją społeczną 2-letnim dzieciom. To potwierdzili uczeni z Arizony.
2: Czyli, drogie panie, jak macie w domu męża, dziecko i psa,
1: no,
2: to wynika, że zajmujecie się trójką dzieci.
1: No tak.
2: To na waszym miejscu poszedłbym po 800+.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Co dziesiąty miliarder na świecie jest stanu wolnego.
2: O proszę.
1: Czytam.
2: Proszę.
1: Kilkudziesięciu jest wciąż do wzięcia. Głównie mężczyzn.
2: Są do wzięcia. No to właśnie dlatego jeszcze są miliarderami.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Jedną rzeczą się podzielę, bo wyskoczyła mi teraz reklama w internecie. Ten produkt ekspresowo zagęści ci włosy.
2: Czy?
1: Co to jest? Z czym to się je?
2: Właśnie, jakby... jak ja nie mam włosów, to co mi zagęści? Może to jest jakiś taki czarny spray, taki, wiesz, psikasz i nie widzisz nawet spod tej farby pół łysiny, nic tam nie ma, jest ciemno.
1: Znaczy u nas miałby co zagęścić.
2: U nas, znaczy, no.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Mam historię, zapędziłem się na portale plotkarskie. Angelina Jolie, kojarzymy, to popularna aktorka amerykańska, w kapelusiku za 3000 pogrywa wpadła z córką Shylock i jej dziewczyną, tej córki.
1: Ale, czekaj, co tak ubogo, ale 3000 dolarów, czy...
2: Nie, złotych. Złotych.
1: Nie jest wstyd amerykańskiej aktorce w taniosze chodzić?
2: No nie wiem, no. Może szła po ziemniaki.
1: A może.
2: Potem po meczu miała przynieść te ziemniaki. No, w tym. Tak. No wstyd jest, ludzie.
1: Grać
2: wstyd.
1: W padla w kapeluszu za 3 koła, będąc amerykańską aktorką.
2: Dokładnie.
1: Filmów hollywoodzkich?
2: To jest tak jakby, to jest gorzej niż brać kilometrówkę nie mając auta.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Proszę, neandertalczycy zażywali antybiotyki.
1: O, jak?
2: Są badania Ikena. Nie, badania pokazują, że nasi wymarli krewni mieli podstawową wiedzę medyczną, która pozwoliła im stosować naturalne medykamenty, wiedzieli, co jeść, wiesz,
1: ale
2: tutaj grzybek,
1: to,
2: roślinkę.
1: To jest dowód na to, że antybiotyki nie działają.
2: Bo w sensie, że
1: gdyby działały, to neandertalczycy by nie wymarli. A co? Żyją, nie żyją.
3: No, no ale co ty, no, wyginęli,
2: no,
3: bo im konar nie chciał zapłonąć.
2: Konar.
3: Bo tych stoperanów i innych nie znali.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Velvet, Berema Wewem. A wykończenie muzyczne, Przemysław Skowron.
1: Super.
2: Super, ja super.
1: Od razu poznałem.
2: Ja świetnie.
1: Od razu rozpoznałem.
2: Przemek, 3 punkty. Transfer upadł.
1: Jaki transfer?
2: Cytuję tutaj internet. Transfer upadł, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi.
1: A to czytałem to, Robert Lewandowski.
2: Tak,
1: on był przymierzany do Fenerbahce, ale sytuację skomplikowały wybory na prezydenta klubu. Ich zwycięzca nie pozostawił wątpliwości. Nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, powiedział Aziz Yildirim w rozmowie z Yagizem Sabongulu.
2: Aluzję zrozumiałem, ja się nie mam co starać o posadę napastnika Fenerbahce,
1: no,
2: powiedział
1: nie.
2: Pan
1: Skowron.
2: Ja też nie, nie. Ja świetnie śpiewam, ale świetnie nie gram, także.
1: I 38-latek to był Skowron, ale da.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Wasze kochane chłopaki mają dla was niesamowite historie. Wyczytaliśmy właśnie, że Angela Merkel jest wnuczką Ludwika Kazimierczaka z Poznania.
1: Ta Angela?
2: Ta Angela.
1: Ex-kanclerz?
2: Dokładnie.
1: Czyli to nie jest Angela Merkel, to jest nasza maleńka Anielka.
2: Anielka nasza.
1: Anielka.
2: Anielka, słuchaj, jakby ci tam było źle u tych niemiaszków, jakby cię, wiesz, źle traktowali, jakby coś głupiego mówili po niemiecku, to wracaj. Wracaj do swoich, do kraju dziadów wracaj.
3: Śpiewaj z nami, nie rzuć im ziemi.
1: Tak,
2: skąd
1: tak.
2: Nasz? No, dokładnie, tak. Angelka.
1: I uwaga, no, jak moja wnuczka zostanie kiedyś dowódcą Niemiec,
2: tak,
1: to wszyscy macie robotę i po Mercedesie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Przeglądamy dla was internety, słuchamy też tego, co się dzieje w różnych telewizjach. Koalicja Obywatelska wpadła na genialny, nowatorski pomysł, słuchajcie, promocyjny a propos wyborów na prezydenta miasta Krakowa.
1: No.
2: I kandydatkę obu partii, czyli PSL-u i Platformy, w wyborach na prezydenta Krakowa, panią Monikę Piątkowską, ogłosili i przedstawili w Warszawie,
3: tak,
2: w stolicy.
3: Krakowianie pękają z dumy.
2: Z dumy pękamy.
1: No, z dumy.
3: Jakim ważnym miastem jesteśmy, tak se mówią.
1: No,
3: wręcz
1: tak.
3: Oczkiem w głowie, że kandydata na naszego prezydenta Krakowa przedstawiono aż w Warszawie.
2: W Warszawie.
3: Stolicy.
1: To się nazywa szacunek do Krakowa.
2: Do miasta i do ludzi.
1: Do jego obywateli.
2: Dokładnie.
1: Także, moim zdaniem, zwycięstwo mają w kieszeni, tylko się muszą dowiedzieć, w której.
0: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM.

0: powietrza.
1: Posłuchaj, to ciekawe.
2: Wczoraj premier Donald Tusk, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosili w warszawskich ogrodach przy kancelarii premiera, że kandydatką, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u będzie senatorka Monika Piątkowska. Wcześniej PiS postawił na Michała Drewnickiego. Do walki o magistrat między innymi stronie także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, choć wydaje się, że jeszcze tej najważniejszej kandydatury, której wszyscy się spodziewają, nie ogłoszono. Mówię oczywiście o Łukaszu Gibale. On swojego kandydowania rzecz jasna nie wyklucza, nie pierwszy raz to robi, natomiast oficjalnie jeszcze tego nie ogłosił. Jak będą wyglądały te wybory? Porozmawiamy z naszym gościem, a jest razem z nami profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu.
2: Panie profesorze, zaskoczyła pana kandydatura Moniki Piątkowskiej ogłaszana w Warszawie?
3: Ogłaszane w Warszawie tak, zaskoczyła mnie, bo to muszę powiedzieć bardzo niestandardowe rozpoczęcie kampanii wyborczej kandydata i chyba, powiedzmy sobie szczerze, nie nazbyt fortunne, bo klasyka nakazywałaby organizowanie tego typu wydarzeń w Krakowie, natomiast nie w Warszawie i nie przez, no powiedzmy, czołówkę polityczną kraju, bo tutaj premier z wicepremierem ogłosili kandydatkę, co znamionowało, że to jest kandydatka polityczna, nawet superpolityczna, a nie kandydatka lokalna wyrosła tutaj z potrzeb Krakowa.
2: I to pańskim zdaniem jest, panie profesorze, obciążenie dla Moniki Piątkowskiej?
3: Wydaje mi się, że jest to obciążenie dla Moniki Piątkowskiej, właśnie ta centralizacja. I także obciążeniem jest to, że powszechnie wiadomo, iż ona nie jest kandydatką pierwszego wyboru. Nawet nie jest kandydatką drugiego czy trzeciego wyboru, tylko rozmaite kandydatury rozważane wcześniej przez środowisko Koalicji Obywatelskiej z takich czy innych względów nie wypaliły, mówiąc tak kolokwialnie, i sięgnięto po panią senator. Więc to również nie dobrze wygląda i nie powoduje, że ona startuje.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Myślę, rozważa za i przeciw, że nie jest osobą taką, która no, tylko czeka na kandydowanie i skoro pojawiła się taka możliwość, to natychmiast ustawia się w szeregu, rozważa dogłębnie rozmaite sprawy i właśnie podejmie decyzję po głębokim namyśle. Więc wydaje mi się, że to jest przemyślana strategia, dlatego że no, trudno zakładać, iż Łukasz Gibała powie, nie będę kandydował na prezydenta Krakowa, dlatego że byłoby to bardzo nielogiczne i bardzo niekonsekwentne, dlatego że do tej pory z niesłychaną determinacją on zabiega o ten urząd, będzie kandydował po raz czwarty. Stał za skuteczną inicjatywą referendalną, która doprowadziła do odwołania po 2 latach urzędowania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Tajemnicą Poliszynela jest, że zaangażował się bardzo mocno i finansowo, prawda? Czyli z własnych pieniędzy tutaj nie szczędził nakładów. Więc wyborcy w Krakowie byliby zdumieni, gdyby teraz okazało się, że nie kandyduje, skoro ten cel usunięcia prezydenta Miszalskiego przed upływem kadencji został osiągnięty. Byłaby to jakaś dziwna niekonsekwencja, świadcząca też o pewnej małostkowości kandydata, który się zadawala usunięciem rywala i to przesłania mu cały świat, natomiast konstruktywna część tego przedsięwzięcia, czyli kandydowanie go nie interesuje. Więc można założyć no, z całą odpowiedzialnością, że lada moment Łukasz Gibała ogłosi swoją kandydaturę. I od razu stanie w sytuacji faworyta. No może nie murowanego, ale jednak zdecydowanego faworyta.
2: Ale dobrze, że pan wspomniał, panie profesorze, tę końcówkę kampanii referendalnej, bo ona była bardzo brutalna w Krakowie. Bezwzględna, można by nawet powiedzieć. Pańskim zdaniem taka też będzie kampania wyborcza?
1: No wszystko wskazuje, że tak będzie. Niestety niedobrą tradycją Krakowa jest postępująca brutalizacja tych lokalnych kampanii. Właśnie po Krakowie można by oczekiwać co większej kultury politycznej, jakichś większych standardów, natomiast tutaj się okazuje, że nic podobnego nie ma miejsca. Wręcz wpisujemy się jako Kraków w tę walkę plemienną polityczną istniejącą na szczeblu ogólnopolskim, a nawet można powiedzieć w wielu aspektach ta walka plemienna w Krakowie wygląda nawet brutalniej niż to, z czym mamy do czynienia w skali ogólnopolskiej. To jest zaskakujące, bo i wybory prezydenckie ostatnie też były naznaczone takimi bardzo, bardzo zdecydowanymi, brutalnymi działaniami. Kampania referendalna po obu stronach również obfitowała w przeróżne, no powiedzmy to mało eleganckie, najdelikatniej mówiąc, zachowania, więc nic nie wskazuje na to, że przy tak mocnych emocjach i przy takim właśnie charakterze sporu tutaj w Krakowie o prezydenturę miasta inaczej będzie w nadchodzących wyborach prezydenckich. No nic niestety nie wskazuje, żeby tutaj standard mógł się poprawić.
2: Panie profesorze, wczoraj Donald Tusk zapowiedział, że pewnie pojawi się w Krakowie podczas kampanii wyborczej. Pan sądzi, że te wybory krakowskie to będzie taka przygrywka przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku? Dlatego politycy z Warszawy nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie tych wyborów krakowskich?
1: Tak, z całą pewnością to będzie pewna przegrywka, bo to nie będzie sondaż, tylko realne, twarde wydarzenia polityczne. Kraków jest drugim pod względem wielkości miastem w Polsce i to, co dzieje się na scenie krakowskiej, ma przełożenie na scenę ogólnopolską. Oczywiście to nie jest tak, że wynik wyborów w Krakowie przesądzi o wyniku wyborów parlamentarnych w przyszłym roku, ale jednak przy bardzo dobrym wyniku w Krakowie uzyskuje się pewien impuls do działania i ten wynik można zdyskontować. Natomiast jeżeli to będzie przegrana, już nie mówiąc drastyczna przegrana, któryś z aktorów ogólnopolskich tutaj w Krakowie, to taki przegrany aktor polityczny w Krakowie znajdzie się w głębokiej defensywie, żeby nie powiedzieć w pewnym kryzysie przed szybko zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.
2: Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za spotkanie i za rozmowę. Profesor Marek Bankowicz, Uniwersytet Jagielloński, politolog, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
2: Kłaniamy się oczywiście i pozdrawiamy gorąco.

0: crazy for ya. To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz kultura, a to dlatego, że będzie nowa ekranizacja Wyspy Skarbów Roberta Louisa Stevensona. Ta książka przeszła do klasyki gatunku w kategorii powieść awanturnicza. A bierze się za nią teraz sam Ridley Scott. Z nami w związku z powyższym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: To się
1: witamy
2: zgadza.
1: Serdecznie, dawno się nie słyszeliśmy.
2: Tak, bo byłam na krótkim urlopie, może dlatego.
1: A, ja też, to się tak zbiegło.
2: A, no właśnie.
1: Krótki do krótkiego to... i zrobiło się długo.
2: Tak więc jest.
1: Co już wiemy o tej produkcji?
2: Że Hugh Jackman będzie piratem w tej nowej produkcji filmowej. Grał już Czarnobrodego, to pewnie pamiętacie film Piotruś Wyprawa do Nibelandii, a teraz, jak dowiedział się portal filmowy Deadline, zagra Johna Silvera, znanego jako Długi John, właśnie w Wyspie Skarbów w reżyserii Ridleya Scotta. Tego kucharza okrędowego, tego z drewnianą nogą. Reżyser nakręci nową adaptację powieści Roberta Louisa Stevensona z 1883 roku. Kurczę, to jakby było wczoraj co najmniej. Na podstawie scenariusza Jacka Thorna, to jest ten człowiek, który dostał m.in. Emmy za wstrząsający serial Dojrzewanie. Teraz pisze scenariusz na podstawie, czyli będzie powieść przystosowywał do ekranizacji. Produkcja ma być takim nowoczesnym i widowiskowym spojrzeniem na Wyspę Skarbów, no bo mamy całkiem nowe pokolenie i dla niego właśnie będzie ta Wyspa Skarbów.
1: Ja słucham, co ty mówisz, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że byłem na wyspie nie skarbów, chyba że policzymy słońce i jedzenie tańsze niż w Polsce, dużo lepsze moim zdaniem. Wracając do powieści o wyspie z prawdziwym skarbem, ta powieść była ekranizowana już kilkanaście razy,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: A Stevenson wpadł na jej pomysł napisania przypadkiem właściwie.
2: W sumie przypadkiem, tak, dla zabawy, bo to się zaczęło wszystko od rysunku. To też warto rysować dzieciom czasem, bo można wykombinować coś takiego jak wyspę skarbów. Dla zabawy narysował swojemu 12-letniemu pasierbowi mapę. Na tej mapie zaznaczył miejsca z ukrytymi skarbami piratów. Może tu będzie, za tą skałą, tu i tu. I potem Stevenson zaczął pisać jeden rozdział dziennie tej historii. Co wieczór czytał go swojej rodzinie. Potem wpadł na pomysł, że a może by to gdzieś drukować. I rzeczywiście odcinkowo była drukowana ta historia w tygodniku dla dzieci. A potem wydano to jako jedno powieść. I to był rok ten wspomniany przeze mnie 1883. I książka od tamtej pory, czyli Wyspa Skarbów, sprzedała się w nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie, jest przetłumaczona na ponad 50 języków. Także warto rysować.
1: To przypomnę jeszcze fabułę tej historii.
2: To króciutko. Jim Hawkins ma mapę, która prowadzi, bo wszedł w jej posiadanie, nie będziemy spoilerować w jaki sposób, prowadzi go do legendarnego skarbu kapitana piratów Flinta. I wsiada ten Jim na statek Hispaniola właściwie, i podróż jest niebezpieczna. Na pokładzie pojawia się też bunt, który wznieca podstępny i zły, wspominany już przez nas Długi John Silver. I właśnie tę postać zagra Hugh Jackman. Czekamy teraz na datę premiery. Ridley Scott to jest ten od Gladiatora. Ma na koncie wiele widowiskowych filmów. Bardzo jestem ciekawa, jak mu pójdzie z Wyspą Skarbów.
1: A to ty już streściłaś w trzech zdaniach. Proszę bardzo. Ja myślałem, że sobie kawę zdążę zrobić. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej.
2: Dobrego.
1: Streściła Wyspę Skarbów w trzech zdaniach. Tak jak
2: no bo zaraz fakty za 7 minut. Przecież ja bym mogła do pełnej, ale nie mogę, bo koledzy.
1: Oczywiście.
2: No dyscyplina czasowa.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
2: Pa.
1: Taki właśnie kulturalny i miły sposób. Kończymy tę godzinę.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Piąta na zegarach, to czas na Fakty RMF FM. Z nami w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Amerykanie zakończyli kolejną serię uderzeń w Iranie. Waszyngton zapowiada jednak dalsze działania, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Pracownicy służby więziennej protestowali przed Ministerstwem Finansów w związku z pomysłem obniżenia ich świadczenia mieszkaniowego. A już dziś wielkie święto piłki nożnej. Wieczorem startują Mistrzostwa Świata organizowane w USA, Meksyku i Kanadzie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o zakończeniu kolejnej serii uderzeń na cele w Iranie. Według komunikatu zaatakowano systemy rozpoznawcze, łączności oraz obrony przeciwlotniczej, które miały stanowić zagrożenie dla sił USA i przede wszystkim żeglugi w regionie. Teheran odpowiedział, ogłaszając ataki odwetowe na 18 celów o znaczeniu strategicznym, a irańskie media podały również, że dronami zaatakowano amerykańską piątą flotę w Bahrajnie, jednak te informacje nie zostały potwierdzone. Iran utrzymuje też, że zamknął ciśninę Ormus, podczas gdy strona amerykańska twierdzi, że ruch statków handlowych odbywa się tam normalnie. Waszyngton zapowiada kolejne działania, jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie. Donald Tusk oskarżył część opozycji o podsycanie nastrojów antyukraińskich i ksenofobicznych. Podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegał, że język oparty na ocenianiu ludzi przez pryzmat pochodzenia może prowadzić do niebezpiecznych podziałów społecznych. Szef rządu stwierdził, że politycy rozpowszechniający takie hasła sami mogą stać się ofiarami nakręcanej przez siebie fali.
2: Wiecie, dlaczego tego doświadczycie? Bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie Służba Rzeczpospolitej, nie tego, co znaczy być obywatelem lojalnym wobec własnej ojczyzny, ale pochodzenie, rasa, kolor skóry. Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie te fale.
1: Zaapelował też do opozycji o opamiętanie, podkreślając, że o wartości obywatela powinny decydować jego działania, a nie pochodzenie czy nazwisko.
3: To są Fakty RMF FM.
1: Kilkuset pracowników służby więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało wczoraj przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
4: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
5: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki. Nie zgadzamy się z tym, że mamy dostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przed nas wywalczona.
6: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
1: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. To jedna z najbarwniejszych i najlepiej rozpoznawalnych tradycji krakowskich. Dziś ulicami miasta będzie przemierzał lajkonik. Uderzenie jego buławy według wierzeń przynosi szczęście i to podobno na cały rok. A w rolę konika zwierzynieckiego po raz kolejny wcieli się Mariusz Glonek.
7: To jest taki ważny element w moim życiu. Wiadomo, tata lajkonikiem był 35 lat. Ja przejąłem po nim schedę. No przede wszystkim kontynuowanie tradycji. No i takiej tradycji, która tak dla Krakowa taka wręcz najważniejsza. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten przemarsz no, jest trudny, jest 12-godzinny, ale odbywa się tylko raz w roku, no to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, kulminacyjne, na które się czeka dokładnie cały rok.
1: Lajkonik w otoczeniu orszaku wyruszy sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa po 12:30, a na rynek główny poharacz od władz miasta wkroczy około godziny 20. Ale dziś też wielkie święto fanów piłki nożnej, bo wieczorem meczem między Meksykiem i RPA rozpoczną się Mistrzostwa Świata. To będzie mundial wyjątkowy, bo po raz pierwszy zagra w nim aż 48 drużyn, no i po raz pierwszy odbędzie się aż w 3 krajach. Jak mówił Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, a obecnie autor podcastu W stylu Krychowiaka w RMF FM, ogromne odległości między miastami i organizatorami to na pewno będzie odczuwalne.
8: Ja pamiętam, że my mieliśmy podobnie nie aż takie odległości. Tutaj w Europie podczas mistrzostw, gdzie graliśmy w San Petersburgu, później w Sewilli, więc na pewno to trochę utrudnia ale przede wszystkim utrudnia kibicom. Poruszanie się, to są koszty z taką wycieczką, są ogromne, więc to jest duży minus, dlatego że najważniejsi są kibice. Jeśli to jest w jednym miejscu czy w jednym kraju, to na pewno ułatwia wszystko.
1: Mecz otwarcia mundialu dziś o 21:00 czasu polskiego, a więcej informacji o rozpoczynających się mistrzostwach świata będziemy dziś przedstawiać m.in. w porannym wydaniu Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Stańszewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: Najważniejsze to wiedzieć, co jest co, co jest czym, czym jest to, co z czym czego.
1: Satyryk.
0: Czy to jest tym, satyryk. Czy czym innym, prawda? Czyli obracamy się w sferze pojęć. A my nie zawsze wiemy, co jest czym. Pomoc często przychodzi z niespodziewanej strony, prasa. Bardzo cieszy zdjęcie Maji Chwalińskiej w prasie podpisującej też, znaczy Maja podpisywanie, prasa podpisującej piłki tenisowe. Podpisane, cytuję, nasza gwiazda podpisywała piłki tenisowe. No, pisała pani Maja na piłkach tenisowych, że to jest piłka tenisowa, bo ludzie nie wiedzieli, co to jest takie żółte okrągłe. Nie wiem, myśleli, że cytryna, wciskali do herbaty, a tu sok nie leci. Co się dzieje? Pytali siebie ludzie nawzajem, nie klepiąc się po plecach, tylko wznosząc brwi. Może to kinkiet albo żyrandol. Jeden ktoś nawet myślał, że to taki nowoczesny obciążnik do firan, albo nawet sama nowoczesna firana zwinięta w kulkę. I jak pani Maja wróciła z zagranicy, czyli że wie więcej, nie? To ludzie pytali, pani Maju, co to jest? Ona mówi, to piłka tenisowa. To niech pani podpisze, żebyśmy nie zapomnieli i nie pomylili z żelazkiem albo podkową końską. I tak podpisana piłka, słuchajcie, nie będzie budziła wątpliwości, czym jest. To ważne, żeby mieć taką pewność w tych niepewnych, skołatanych, pełnych chaosu czasach. Pytajmy i prośmy o podpisanie przedmiotów, co do których nie mamy pewności, czy z czym są. Żeby nie doszło do takich krępujących sytuacji, że zacznie ktoś smażyć kotlety na ręczniku, prawda? Prać na patelni, czy nie wiem, suszyć włosy rowerem. Warto wiedzieć, co jest czym.

0: Za nami Kleo, przed nami fakty, to już 5:30. Zapraszamy. A fakty ma dla nas Tomasz Staniczewski.
1: Dzień dobry. 11 dzień czerwca, czwartek, 162 dzień roku. Deszczowa noc za nami. O poranku w tej chwili najcieplejszym miastem w Polsce według aktualnych map IMGW jest to Zamość. Tam 16 stopni Celsjusza. Zaczynam fakt od kolejnych amerykańskich ataków na Iran i rosnącej presji ze strony Donalda Trumpa. Dowództwo centralne USA, CENTCOM, potwierdza, że zakończono kolejną serię ataków na Iran. Dokładnie jak czytamy w opublikowanym komunikacie, na irańskie wojskowe zdolności rozpoznawczo-obserwacyjne, systemy łączności oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej na terenie Iranu. Jednostki Korpusu Piechoty Morskiej, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej USA użyły broni precyzyjnego rażenia. Ataki rozpoczęto kwadrans po 17 czasu wschodnioamerykańskiego. O zakończeniu operacji informacje przekazano o 21, czyli 3 w nocy czasu polskiego. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o przeprowadzeniu ataków odwetowych na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Teheran ogłosił, że jego siły zbrojne zaatakowały za pomocą dronów 5. flotę Marynarki Wojennej USA w Bahrajnie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormuz. Amerykański CENTCOM twierdzi, że tranzyt statków wciąż jest możliwy. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, przekonuje, że umowa pokojowa z Iranem jest już wynegocjowana i zakłada całkowity zakaz posiadania przez Teheran broni nuklearnej. Zarzuca jednocześnie władzom w Teheranie przeciąganie rozmów i zwodzenie Waszyngtonu. Iran, mówiąc wprost, nie może posiadać broni jądrowej i nie będzie jej miał. Zgodził się na to. Musi tylko podpisać dokument. To druga z rzędu noc amerykańskich ataków na cele w Iranie. Przedstawiciele władz USA twierdzą, że celem tych działań jest właśnie wywarcie presji na Teheran, by podpisał porozumienie. Prezydent Karol Nawrocki, przypominamy, dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC 250 Freedom. Potwierdził wczoraj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak dodał, wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, Krzysztof Paszyk, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, twierdzi, że prezydent powinien wykorzystać okazję i porozmawiać o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
2: Dobrze by było i tego ja bym oczekiwał, aby włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej bazy, stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju. Każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju.
1: W niedzielę, przypominamy, Donald Trump będzie świętował 80. urodziny. W kalendarzu czwartek, 11 dzień czerwca o 21:00 polskiego czasu. Pierwszy gwizdek na Mistrzostwach Świata w Meksyku, USA i Kanadzie. W faktach połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na piłkarski mundial. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie dziś były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędzia piłkarski Michał Listkiewicz, a 7:30 Tomasz Telikowski zaprosił do porannej rozmowy w RMF FM wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Pełne wydanie faktów o 6:00, a przed momentem zakończył się mecz w Nowym Jorku? Jeszcze nie. Mamy do dogrania niecałe 2 sekundy, sekunda i 0,2. Przed momentem szał radości, bo Nowy Jork wyszedł na prowadzenie 107-106 i to jest czwarty mecz wielkiego finału NBA. New York Knicks u siebie podejmują San Antonio Spurs. W obu klubach, przypominamy, grał ten jedynak w NBA, Jeremy Sochan.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No i proszę, i mówimy dzień dobry i cześć.
4: No,
0: fajnie,
4: wstaliście.
0: No, super.
4: Plus 10 punktów na sam początek.
0: A poza tym my mówimy wam dzień dobry.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: ale to jest dobre. Talk to You, to jest nowość w RMF FM. Będziemy do tego wracać, bo wszystko co najnowsze w muzyce mamy dla was we Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Bo też po to nas macie, po to macie Przemysława Skowrona i Jacka Tomkowicza, żeby was...
0: I z nami wszystko możecie odłożyć i będziecie na bieżąco. Wszystkim od nas od razu usłyszycie, tak. O czym między innymi dzisiaj w programie.
1: Najważniejsze tematy, mundial rusza. Nie ma polskich piłkarzy, ale będą tam polscy sędziowie.
0: Donald Trump po raz 16, ostatni 16 raz.
1: To jest ostatni 16 atak.
0: Zaatakował Iran. Mamy relację dźwiękową z tych ataków. I jeszcze bardzo ważny temat, który jest na jedynkach wszędzie. Prezydent Karol Nawrocki z zaproszeniem na 80. urodziny u Donalda Trumpa.
1: Tam ma być gala, jak się mają trzaskać na tej gali. To prezydent jedzie oglądać, rozumiem.
0: Tak, tak,
1: oglądać.
0: On ma na widowni miejsce.
1: W tym programie również, to jest najważniejsze, powiemy, kto ukradł kobiecie magnetofon.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poniedziałek. Kto?
7: Od środy nowa. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak. Papier toaletowy Regina, 16 rolek, 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
9: To posłuchaj.
11: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem. Śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
9: Kumulacja szczęścia.
8: RMFM.
10: Czeka.
8: Ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
12: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23 w RMF FM.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
16: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona, Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
7: Po reklamie.
17: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzień dobry.
1: No dzień dobry, dzień dobry, cześć, Przemysław Skowron z tej strony, dzień dobry, fajnie,
0: Jacek Tomkowicz, a co u was? Możecie pisać 3322, możecie dzwonić 12 2 miliony.
1: Co chcecie, to tak. I tu możecie też.

0: Uwielbiam tego gościa w tle, który tam robi to.
1: Najlepsza robota na świecie.
2: 6 minut i będzie 6, tu wstałaś szkoda dnia w RMF FM.
1: 12,2 miliony. Dzień dobry, kto z tamtej strony? Cześć.
3: Darek z tej strony.
2: Cześć.
3: W szczególności chciałem pozdrowić moją przyszłą żonę.
1: Przyszłą.
3: Zostało już ci parę dni, kochanie. Aha. Także kocham cię.
1: A co się będzie działo za parę dni?
3: Za parę dni, 19 biorę z moją Kasią ślub. W szerokości kłaniam się.
1: No to...
2: 19 to za 19. tydzień. To już tam się te... paszteciki chłodzą.
1: Może nawet zdążymy z Olbratowskim postawić bramę jakąś gdzieś, wiesz, i dla coś się załapać na tą, na szumigłówkę weselną. Oczywiście zdrowie młodej pary, bo to
2: tak,
1: przecież
2: tak,
1: to zdrowie młodej pary ważne, żeby wam się płytki nie wypuczyły, żeby wam się parkiet trzymał podłogi i tak dalej, także...
2: Szerokości róbcie tak dalej.
1: Róbcie tak dalej, no.

0: To jest ona. Ava Max, So Am I. W RMF FM we wstawie Szkoda Dnia to jest najlepsza muzyka.
1: A to są oni. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Oboje przy swoich mikrofonach, a skoro wszystko gotowe, to zaczynamy fakty w RMF FM.
2: Na początek kolejne amerykańskie uderzenia na cele w Iranie. Na te ataki odpowiada Teheran.
3: Karol Nawrocki zaproszony na 80. urodziny Donalda Trumpa.
2: Prezydent będzie w niedzielę gościem gal UFC w Białym Domu.
3: Potem słowa Leona XIV podczas Wielkiego Święta w Barcelonie.
2: Co usłyszeliśmy? O tym specjalny wysłannik RMF FM.
3: Sejm odrzucił natomiast wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
2: Teheran atakuje amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej po tym, jak siły USA przeprowadziły w nocy kolejną serię ataków na cele w Iranie.
3: Centralne dowództwo Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, informuje, że zakończyło drugi dzień ataków w ramach samoobrony. To jest cytat. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, zakończyły o 3 nad ranem po tym, jak Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy już 22 statki późno w nocy bez świateł, bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Taką alternatywę przedstawia prezydent USA.
2: W odpowiedzi Iran poinformował o ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Te same dwa miejsca, które dzień wcześniej stały się celem odwetowych irańskich ataków.
3: A to jest 104, przypominam, dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia teoretycznie obowiązuje rozejm.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu.
3: To jest od wczoraj informacja już oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walk organizacji UFC.
4: UFC Freedom 250.
3: Gali Freedom 250 organizowanej na terenie Białego Domu jako element świętowania 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Dnia Flagi. Ale będzie to także dzień 80. urodzin prezydenta USA, który prywatnie jest fanem UFC.
2: Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Tak napisał na portalu X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: A teraz w porannych faktach RMF FM. Barcelona. Papież Leon XIV w setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Sagrada Familia Antonio Gaudiego poświęcił najwyższą chrześcijańską wierzę świata Jezusa Chrystusa.
2: W czasie homilii mówił o pokoju i wojnie. Mocne słowa padły zaledwie kilka godzin przed nocnym atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran. A w faktach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, do czego dokładnie odniósł się papież?
5: Ojciec Święty w swoim kazaniu wygłoszonym w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, powiedział: nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą. Skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Po uroczystej mszy i po błogosławieniu wieży Chrystusa niebo nad Barceloną rozświetliło się paletą barw i świateł. Specjalny spektakl uświetnił wielkie świętowanie. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
2: I wracamy do kraju. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232.
3: Wniosek poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
6: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
2: Przekonywał w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja zaznacza, że wynik był do przewidzenia, co nie znaczy, że nie warto próbować.
7: Taka jest arytmetyka. Nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
3: To już Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Marcinowi Kierwińskiemu opozycja zarzuca m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. A na koniec tego wydania faktów, wielki finał koszykarskiej ligi NBA. Tam 3-1 dla Nowego Jorku.
2: Gorące emocje 27 minut temu.
3: Tak jest, ostatnie 5 sekund thrillera w Madison Square Garden. OJ Anunoby ładuje piłkę do kosza. Knicks odrobili 25 punktów straty i wygrywają mecz numer 4, 107-106 z San Antonio Spurs.
2: Tym samym są o krok od mistrzostwa.
3: Tak jak mówiliśmy, w serii prowadzą 3-1, a gramy do 4 zwycięstw. Amerykanie może wieczorem zaczynają jako współorganizator piłkarski mundial, ale naprawdę kochają basket. A Nowy Jork na ten wielki finał NBA czekał aż 27 lat.
2: Po 6.30 fakty sportowe RMF FM. Już teraz zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Skyline. www.bolix.pl.
0: Czy poranek jest ciepły, czy chłodny?
1: W zależności.
0: Dziesiątka teraz na zachodzie i na południu, najcieplej 14 w Białymstoku. 14 to już jest
1: ale
0: coś.
1: Ale jak na przykład wyszedłeś do pracy w samych majtach,
0: to może ci stoi owoc
1: martwy. To ci zimno wtedy.
0: To w zależności, co tam w tych majtach masz, to ci może przewiać. To tak nie róbcie.
1: Tak nie, tak
0: to
1: nie.
0: Dbajcie o siebie.
1: A jak ktoś się ubrał w taki koc i taki bardzo zimowy płaszcz.
0: I poncho.
1: To jest mu za gorąco, to tak to działa.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Skyline. www.bolix.pl.
0: W ciągu dnia na termometrach zobaczymy 10 w Olsztynie, 15 w Białymstoku i na zachodzie, 16 stopni tyle będzie dzisiaj w Katowicach.
1: Odzieżowa logika jest tutaj nie do przeskoczenia.
0: No nie, nie.
1: Jak jest zimno, to się ubierasz cieplej, jak jest ciepło, to się ubierasz chłodnie. To jest... A co, wszystko mam, będziemy tłumaczyć? Wszystko?
0: Nie.
1: No.
0: My wam zagramy.

0: Ania Dąbrowska. Remix Gromiego to jest. Takie historie gramy, no.
1: Dla tych, którzy właśnie może w drodze do pracy. 12 minut po godzinie 6. Prezydent Karol Nawrocki, jak mówiliśmy, dostał zaproszenie na 80. urodziny Donalda Trumpa.
0: Pytanie, co na takie urodziny można kupić w prezencie?
1: Nie wiem, ja mam kilka dobrych pomysłów.
0: Tylko, że Donald Trump nie pije.
1: A, no to nie mam.

0: 19 minut po godzinie 6, tu RMF FM, tu Wstawaj, Szkoda Dnia, jesteśmy z wami. Artykuł w sieci: Maja Chwalińska zwróciła się do kibiców, teraz czas na...
1: A, i tu jest zawieszone.
0: I kliknąłem, tak, żeby sprawdzić, i teraz czas na odpoczynek.
1: Nie.
0: No.
1: Ale czad, poważnie?
0: No.
1: Taki fajny ktoś jak Maja i kurde, normalnie sobie odpoczywa? Tak jak my?
0: Znaczy, nie, to my odpoczywamy tak jak Maja.
1: Ej, ludzie, jak sobie gdzieś na chwilę w ciągu dnia dzisiaj siądziecie, tak, żeby tam odsapnąć, odpocząć, to sobie pomyślcie, jak Maja. Normalnie, kurczę, jak Maja. Patrz, jak teraz sobie tak przysiadłem. Patrz na...
0: Jak Maja.
1: Jak Maja.
0: No, Landgyros twój. Maja.

0: To jest właśnie najlepsza muzyka w RMF FM i Foster the People.
1: A za chwilę w RMF FM kolejna porcja faktów, a w nich i to będzie, i to, i tamto, i to.
2: I to też?
1: Jest tyle tematów, tyle rzeczy się dzieje, a my to rozumiesz, będziemy o tym wszystkim mówić, żebyście byli na
2: bieżąco.
1: Na bieżąco.
2: Bardzo.
1: Razem z
2: RMF FM.
1: Z RMF FM.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
13: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kto powiedział, że jest weekend?
15: RMF FM.
16: RMF FM.
17: Że to powiem, najlepsze radio.
14: A, no to wszystko jasne.
18: Jest weekend.
14: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
19: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
20: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
21: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
22: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6.30.
23: U poręku problemy z przejazdem na łódzkim odcinku autostrady A1.
24: Ostrzegamy na wysokości węzła Piątek. Auto osobowe uderzyło w bariery i jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień na pasach w stronę Gdańska. Za niespełna 15 godzin pierwszy gwizdek mundialu.
23: Na rozpoczynających się dzisiaj Mistrzostwach Świata nie ma naszych piłkarzy, ale są polscy sędziowie. Czy może znowu poprowadzą finał jak 4 lata temu?
24: O to właśnie będziemy pytać w rozmowie o 7:00 Michała Listkiewicza, byłego prezesa PZPN-u, sędziego i ojca Tomasza Listkiewicza, który przypominamy jest w polskiej czwórce arbitrów na mundial.
23: A przypominamy razem z Piotrem Salakiem.
25: Dzień dobry, dzień dobry.
23: Witamy cię, Piotrze, gorąco.
25: Dzień dobry.
23: Kiedy zobaczymy polskich sędziów w akcji?
25: No jeszcze nie wiemy, musimy poczekać. FIFA jeszcze ich nie wybrała, bo te obsady sędziowskie są wskazywane ledwie kilka dni wcześniej. Wiadomo, że nie ma ich w obsadzie na pierwsze dni mundialu. To jest pewne. Jak wyglądają przygotowania do takiego turnieju ze strony sędziego? Czy będziemy mieć znowu zalew kontrowersji? Jakie nowinki techniczne dostaną sędziowie na Mistrzostwa Świata? O tym wszystkim oczywiście będziemy rozmawiać z Michałem Listkiewiczem, ale między innymi zapraszam po 7:00, to jest na 14 godzin przed pierwszym gwizdkiem.
24: Dokładnie. Zapraszamy razem z Piotrem Szelakiem. Jego gościem, powtórzmy, będzie Michał Listkiewicz.
23: Uczniowie z 12 12 szkół podstawowych z całej Polski przyjechali do Warszawy na finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: Pierwszy raz jestem w Warszawie.
1: Pałac Kultury bardzo ładny i w ogóle to wycieczka.
3: A która z dyscyplin była dla Was najtrudniejsza, które zadanie najłatwiejsze?
1: Najtrudniejsza było na przykład pozycja boczna.
3: No to jak się robi tak szybko i precyzyjnie pozycję boczną?
0: Bliższa ręka do góry, dalszą założyć na szyję i dalszą nogę do góry, obrócić osobę i głowę do tyłu.
24: Precyzyjnie. Usłyszał reporter RMF FM Michał Radkowski od uczniów z przygranicznej wsi Kunowice w Lubuskiem, którzy przyjechali na tę miejską krewośpu do Warszawy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
23: Dziś, jak mówiliśmy, rusza najważniejsza piłkarska impreza czterolecia, mundial, który rozgrywany będzie w trzech krajach: Meksyku, USA i Kanadzie. A w RMF FM ruszają mistrzowskie pierwsze dziś fakty sportowe. Wojciech Marczyk.
15: Dzień dobry.
24: Dzień dobry, Wojtku. No to teraz trudne zadanie. Kto jest faworytem do zwycięstwa w tych mistrzostwach?
15: To ja się podeprę tutaj statystykami i bukmacherami, a największe szanse oni na zdobycie złota dają Hiszpanom, czyli aktualnym mistrzom Europy. Na drugim miejscu są Francuzi. O medale powinni walczyć też Anglicy, Brazylijczycy czy Argentyna. A jakiego finału spodziewają się byli reprezentanci Polski? Tomasz Hajto i Jan Tomaszewski?
16: Wydaje mi się, że może być finał europejski, mimo to, że to się rzadko zdarzało.
26: A ja bym chciał, żeby finał był europejski. Dlaczego? Gdzie grają najlepsi piłkarze świata?
15: Oczywiście w Europie, odpowiadając na hipotetyczne pytanie Jana Tomaszewskiego. A w meczu otwarcie o 21:00 europejsko nie będzie, no bo na stadionie Azteca w Mexico City współgospodarz turnieju Meksyk zagra z RPA. Wcześniej oczywiście wielka ceremonia otwarcia mistrzostw. Ale w Stanach Zjednoczonych bardziej niż klimat mundialu czuć jak na razie ten koszykarski klimat. Trwa bowiem finał NBA, w którym New York Knicks prowadzą już 3-1 San Antonio Spurs, a rywalizacja trwa do 4 wygranych. Gracze z Nowego Jorku przeszli dziś do historii, odrabiając największą stratę w finałach NBA, bo przegrywali już 29 punktami, a ostatecznie wygrali 107-106. W Polsce zaś stan rywalizacji w finale o koszykarskie Mistrzostwo Polski to 1-1. Legia Warszawa Udanie zrewanżowała się za Stalowi Zielona Góra na własnym parkiecie, wygrywając wczoraj 104-82.
27: Odrobili lekcję z pierwszego meczu. Oprócz taktyki, którą stosowali na naszą obronę, ja myślę, że byli bardziej agresywni. Wszystko się zaczyna od obrony. Stracone 104 punkty to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
15: Mówił Arkadiusz Miłoszewski, trener za Stalu. Teraz rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry, a mistrzem zostanie zespół, który wygra 4 mecze.
21: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
28: No, cześć! Proszę bardzo, Jonathan Liwka, PZ obejmują noce.
29: A my obejmujemy was.
28: Nieważne co robicie, czy jest kawusia poranna, czy już jedziecie do roboty, czy jesteście na miejscu w pracy, obejmujemy was.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: To nie jest Maciuba Ramen, tylko to jest Maciupa Romek.
1: Aha.
0: On mieszkał w Rzeszowie tam na Gwardzistów, wiesz, to jest Maciupa Romek, to jest on. To jest,
1: ale
0: to jest
1: i on fajnie. Pracował na nockach.
0: On na nockach właśnie pracował.
1: A mówiliśmy, że każdy, kto już wstał, dostaje 10 punktów i słuchacz pyta, a ile punktów ma ktoś, kto jeszcze nie spał? Czy przez nocną zmianę?
0: To taki ktoś, i to jest oficjalnie, to tak. My tutaj dajmy pieczątkę. Taki ktoś, kto jeszcze nie spał, ma 20 punktów, bo tak. To jest 10 z dzisiaj, tak. I masz jeszcze 10 z wczoraj.
1: A dla wszystkich, którzy właśnie skończyli nocną zmianę...

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
7: Bez kawy i

0: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: To wasz poranek. Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.

0: Mam dowody, mam papiery na to, że Polacy będą na mundialu 7 minut do godziny 7. Nie ma polskich piłkarzy wprawdzie.
1: Polskich piłkarzy nie ma.
0: Ale będą polscy sędziowie.
1: I to jest potwierdzone i to jest, słuchajcie, super. To jest chyba najlepszy w świecie pomysł na udział w mundialu.
0: Tak, bo to i taniej wyjdzie.
1: Taniutko.
0: Nie musisz drużyny wysyłać i taki sędzia nie odpada.
1: Tak, nie ma, że ktoś coś przegra i ciak, wracasz do domu i wiesz. Nie.
0: No, no i rządzisz na boisku.
1: Rządzisz.
0: Także patrz, Robercik, i się ucz.
1: To mocny skład tam jedzie. No. Z czego we faktach?
0: A teraz nowy Teddy Swims. To jest naprawdę, ale to naprawdę dobre. Mr. Know-it-all w RMF FM.
1: I tego się słucha do porannej kawy.

0: Sponsorem programu Wstawa i Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Reklama.
0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
3: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
4: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
9: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
10: No to ja widzę sobotę.
8: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Otwarcie szczerze w stylu Krychowiaka.
13: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
8: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl. RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
1: Po reklamie.
14: No i proszę, to już prawie siódma, skoro tak, to oczywiście czas na fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski w studio. Zapraszamy.
15: Lista chętnych do walki o Kraków coraz dłuższa.
16: Kolejnym kandydatem na prezydenta miasta ma być poseł Paweł Ślis z Polski 2050.
15: Potem w faktach papież w Barcelonie.
17: Concordia.
16: O harmonii i pokoju mówił w dniu setnej rocznicy urodzin architekta Boga Antonio Gaudiego.
15: Meksyk kontra RPA, to już dzisiaj wieczorem.
16: Pierwszy mecz Mistrzostw Świata, za chwilę o Mundialu rozmowa z Michałem Listkiewiczem.
15: Były prezes PZPN-u jest gościem Piotra Salaka. Poseł Paweł Ślis będzie kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa.
16: Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, prezentację kandydata z Polski 2050 zaplanowano w stolicy Małopolski na początku przyszłego tygodnia. A Kacper już teraz razem z nami w porannych faktach. Dzień dobry, Kacprze.
15: Witaj, Kacprze. Lista pretendentów do fotela prezydenta Krakowa coraz dłuższa.
16: Tak.
15: Czy jeszcze jakieś ugrupowanie tworzące rządzącą koalicję zdecyduje się na zaproponowanie swojego kandydata?
18: Niewykluczone, że swojego przedstawiciela wystawi klub parlamentarny Centrum, który nie poparł Moniki Piątkowskiej wspieranej przez PSL i Koalicję Obywatelską. Nie zrobiła tego także wspomniana Polska 2050, z którą, jak się dowiedziałem, nie rozmawiano w ogóle na ten temat.
19: Zaskoczona jest Koalicja Obywatelska i PSL sposobem prezentacji kandydata, kandydatką samą i w ogóle całym otoczeniem.
18: Usłyszałem od posła Bartosza Romowicza, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie widzi nic złego w tym, że ich kandydatka została zaprezentowana w Warszawie, a nie w Krakowie.
20: Każdy z kandydatów chciałby mieć taki mocny start, że premier, wicepremier jego kandydaturę popiera. Tak naprawdę to, że politycznie konkurenci pani Piątkowskiej to podnoszą, no to podnoszą to zazdrośnie, no bo nikt takiego mocnego wejścia w kampanię nie miał.
18: Jak mówił ostatnio premier Donald Tusk, wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej na początku września.
15: 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie.
16: Papież Leon XIV odprawił tam mszę w Bazylice Świętej Rodziny, której budowa trwa od 144 lat. Mszę odprawiono w dniu setnej rocznicy śmierci Antonio Gaudiego, autora projektu barcelońskiej Bazyliki.
15: W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego Bożym Architektem.
16: I podobizna Antonio Gaudiego pojawiła się wieczorem na barcelońskim niebie podczas pokazu dronów. O szczegółach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
17: Całość wywarła ogromne wrażenie na zebranych wokół Bazyliki Sagrada Familia. Pokaz światła odbywał się w całym kościele. Niesamowite i historyczne wydarzenie dla wszystkich Katalończyków. Coś pięknego i wspaniałego. Być tu razem z papieżem to fantastyczne doświadczenie. Mówili obserwujący to wydarzenie z bliska. Na sam koniec na niebie wyświetlona została sylwetka Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia. Obok pojawiły się słowa artysty. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
16: Po stolicy Katalonii dziś Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nigdy nie był żaden jego poprzednik. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria, a głównym tematem tego etapu pielgrzymki będzie migracja.
15: Nie tylko piłkarski świat odlicza godzinę.
16: Zostało ich dokładnie 14. W stolicy Meksyku wieczorem rozpoczną się dziś 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
15: O 21.00 współgospodarz Meksyk zagra z reprezentacją RPA.
16: Zagra na słynnym Estadio Azteca.
21: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
22: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
21: Takie jest nastawienie.
22: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
21: Znamy taki kibicowski temperament Meksykanów, oni mocno się przygotowują do tego dopingu, do tego meczu.
22: Tak, tak, no przecież to jest tutaj miejsce, gdzie powstała fala meksykańska. Także no,
21: zdania są podzielone.
22: Ale tak tu.
21: Została spopularyzowana, tak czytałem.
22: Tak, chociaż tak. Tutaj jest, słuchajcie, miejsce, gdzie w 70 roku pierwszy raz wprowadzono kartki, gdzie wprowadzono zmiany na boisku podczas gry, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje. Meksyk jest absolutnie przygotowany pod każdym względem futbolowym.
16: Tak podkreślała w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem Pawłem Żuchowskim Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku, licencjonowany przewodnik po tym kraju.
15: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
23: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM
15: i informacyjnym radiu RMF 24.
16: Piotr Salak i jego poranny gość, witamy.
24: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Michał Liskiewicz, były prezes PZPN-u, były sędzia i ojciec Tomasza, czyli jednego z naszych arbitrów, który jest teraz na mundialu. Dzień dobry, panie prezesie.
25: Dzień dobry, witam serdecznie z zalanej deszczem Gdyni.
24: To wszędzie, panie prezesie, dzisiaj 48 drużyn, 104 mecze. Niektórzy mówią, że to za dużo, pan też tak powie?
25: Oczywiście, że za dużo. Właśnie mam przed sobą terminarz i aż mi się w oczach plącze. Grup jest ile? 12 grup. Od A do L. Strach pomyśleć, co będzie za 4 czy za 8 lat. Może wszystkie litery alfabetu pan prezydent FIFA Gianni Infantino wymyśli.
24: A czy pan już rozmawiał z synem, panie prezesie? Czy wiadomo, kiedy syn Tomasz poprowadzi pierwszy mecz, czy jeszcze nie?
25: Nie, nie wiadomo. Tam najważniejsze, zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję nogi, ale wszystko zdążył, walczył i zdążył, zaliczył w czołówce te egzaminy bardzo wymagające fizyczne i czekają cierpliwie. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów sędziów na świecie, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
24: I o tym będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24. Przypomnę, Michał Liskiewicz jest razem z nami, słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękujemy.
15: Dziękujemy również. Tak jak mówił Piotr, Michał Liskiewicz, były prezes PZPN-u, pozostaje w naszym informacyjnym radiu w sieci.
16: Przed nami 104 mundialowe mecze, a za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM dziś Piotr Zgorzelski z PSL-u w cztery oczy z Tomaszem Telikowskim. Już teraz zapraszamy.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: I proszę, jest z nami Mariusz Kałamaga. Marek, cześć.
0: Dzień dobry.
14: Co w pogodzie?
0: Niestety, kurczę, nie przynoszę dobrych wieści. Pogoda jaka jest, każdy widzi. Przynajmniej na południowej części Polski, czyli Śląsk. No deszcz, leje, padze i tyle. Jak to wygląda w pozostałej części kraju, no to wy wiecie.
14: Te deszcze pójdą na północ, a na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj 10 w Olsztynie, czyli bez strzału, ale 17 stopni tyle będzie. To jest nasz biegun ciepła w Opolu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.
14: Czekajcie. Biomet.
0: No i co
14: masz? Ciacio!
0: Nastaw nas.
14: No nie,
2: nie będzie kolega jednak sprawdzał biometu.
0: To tak, nie mówimy nic o biometrze.
14: Biomet jest dla słabych poza tym.
2: Co to jest biomet?
14: Biomet.
2: Co to jest?
0: To się już dawno nie liczy w tym wieku.
2: Dokładnie.
0: W XXI wieku.
14: Jeden miał biomet, to mu stukli i przestał, także to tak nie.
2: W ogóle cmentarze są pełne ludzi, którzy przejmowali się biometrem.
14: I wy tacy nie bądźcie. Wy sobie dajcie głośniej.
0: Wy po prostu RMF FM macie nas w trójeczkę.

0: dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestramy. Od dawna wiemy, że to lubicie, dlatego wam puszczamy takie kawałki o poranku.
2: Nareszcie.
1: A żebyście łatwiej razem z nami wstali, się zbudzili i dotarli na miejsce do pracy.
3: Ważna informacja. Darmowa woda w restauracjach. Ministerstwo wprowadza nowe przepisy. Od 12 sierpnia 2026 w polskich restauracjach, barach i kawiarniach będzie można otrzymać do pół litra darmowej wody z kranu bez żadnej opłaty.
4: Ale co ty gadasz? Woda z kranu za darmo.
1: Tak.
4: Czyż oni nie są dla nas zbyt łaskawi?
1: Słuchajcie, czyli jeżeli jedziecie na urlop, to po 12 sierpnia.
4: Tak.
1: Wcześniej nie. Po 12 sierpnia w Mielnie bierze se frytki. Mm-hmm. Nie, no nie przesadzajmy. Bierze se sam ketchup.
4: Sam.
1: I do tego woda za darmo.
4: Pół litra.
1: Pół litra. Tak. I se siedzisz razem, król żyje.
4: Ketchup i pół litra. A, tak, tak. Na bogato.
3: A jeszcze weźcie z domu swoją cytrynę, listek mięty.
1: Ojej.
3: Czuj, że żyjesz.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
6: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
7: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
6: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
7: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
5: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Po reklamie.
1: Agnieszka pyta w SMS-ie pod 3322. Ile kaw trzeba wypić dzisiaj, bo biomet coś słabił?
4: Wszystkie.
15: Ekipa RMF FM mówi ci dzień dobry.
1: Aga, ile chcesz za każdą kawę? My ci dajemy 3 punkty. Jedna
4: tylko
1: kawa,
4: pamiętaj,
1: 3 punkty. 2,
4: jak 6. Będziesz miał oczy jak ping-pongi, to wyluzuj. To

0: Oj, Szanaja.
1: Oj, Szanaja, jak ty tutaj nam pośpiewałaś. 21 minut po siódmej.
2: Słuchajcie, ważne, mogę? Bo to
1: możesz.
2: Ważne. Mamy Igę Świątek, mamy Huberta Hurkacza, jest nasza cudowna, wspaniała nadzieja polskiej piłki Maja Chwalińska. A teraz jeszcze jedno nazwisko dołożymy do tego pant polskiej piłki tenisowej. Mariusz Kamaga! Polska tenisem stoi.
1: Nasz polski Ronald Gyros, chwal się.
2: Co tam?
3: No. Odbyły się właśnie mistrzostwa Polski artystów kabaretowych i siedzi z wami mistrz Polski w grze podwójnej, Ronald Gyros.
2: Ronald Gyros, tak, czyli jest mistrz Polski ogólnokabaretowego
3: dybla. Turniej pocieszenia też wygrałem, więc dobrze, że odpadłem, bo bym wszystko wygrał.
2: Kurczę,
1: no powiem ci tak, no wielkie gratulacje. No teraz reszta to ci może najwyżej rakietę naciągać.
3: Tak jest, albo owinkę zmieniać.
2: Mariusz Kamaga, pierwsza rakieta poranka.

0: są utrudnienia na Krajowej 70. Wypadek, szczegóły za chwilę w faktach. W faktach również fakty ekonomiczne. Dowiedzmy się, co z naszymi pieniędzmi.
1: Wszystko, co powinniście wiedzieć, zawsze w RMF FM.
0: Punktualnie o 7.30.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com. PL.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Po reklamie.
0: 7.30, mamy dla Was fakty. Proszę bardzo.
12: Tragiczny wypadek na Krajowej 70 w Łódzkiem.
13: W Mysłakowie w powiecie łowickim w zderzeniu ciężarówki z busem jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych.
12: W tej chwili droga jest zablokowana, wprowadzono objazdy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego wypadku.
13: Szymon Marciniak, sędzia główny finału mundialu 4 lata temu w Katarze.
12: Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.
13: W gronie arbitrów VAR Tomasz Kwiatkowski.
12: To Polacy, którzy pojechali na mundial. Sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
14: Najważniejsze zdali egzaminy celując, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję i czekają cierpliwie. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów sędziów na świecie, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
13: To Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, ojciec Tomasza Listkiewicza, który był dziś gościem Piotra Salaka w internetowym radiu RMF24.
12: Cała rozmowa z Michałem Listkiewiczem jest na stronie rmf24.pl. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe ma już kandydata na nowego rzecznika praw obywatelskich? Czy może ta nominacja jest elementem układu z Koalicją Obywatelską w sprawie szefa IPN-u?
13: O to zapytamy dzisiejszego gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie wicemarszałek Sejmu z PSL, Piotr Zgorzelski.
12: W warszawskim studiu o poranku Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. O co jeszcze, Tomku, chcesz zapytać swojego gościa?
15: Rezygnacja z głosowania nad Mateuszem Szpytną na tym posiedzeniu Sejmu przez PSL to temat. temat numer jeden. W kuluarach sejmowych pojawia się sugestia, że to element układu. Jakiego? O to zapytam marszałka. Ale będę też pytał o order Orła Białego dla Zełenskiego, postulaty Janusza Kowalskiego, by kontrolować pracowników ministerstw pod kątem pochodzenia etnicznego i wreszcie o przyszłość obecnej koalicji rządowej. Czy przekształci się ona w koalicję parlamentarną?
16: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
13: Frankowicze mogą otrzymać kolejne narzędzia do walki w sądach. I o tym już teraz. Igor Skrzypek, witamy.
17: Dzień dobry, kłaniam się. Sankcja kredytu darmowego. Nad nią pochyli się dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię, która może stanowić podstawę do nowej interpretacji przepisów. To będzie odpowiedź na pytania Sądu Rejonowego w Białymstoku.
18: Konsument złożył oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i wysłał pozew do sądu. I czy sąd badający sprawę ma obowiązek również rozpatrywać inne okoliczności zawarte w umowie kredytu, których nie podniósł konsument?
17: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski, czyli czy sąd przy wskazaniu jednej okoliczności ma jeszcze obowiązek szukać kolejnych uchybień. Jeśli tak, to mogłoby znacząco zmienić przebieg procesów frankowych. To sprawdźmy, po ile frank. 4,60 w skali tygodnia, raczej w tendencji spadkowej, a inne waluty? Euro po 4,25 w górę o grosz, dolar 3,67 bez większych zmian, funt brytyjski w tendencji zwyżkowej 4,92. Zmiany na kursach walut więc są raczej niewielkie, dużo za to dzieje się na notowaniach kruszców. Złoto najtańsze od kilku miesięcy, od listopada. 4000 dolarów za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. To oczywiście nadal bardzo wysoki kurs, gdy spojrzymy na poprzednie lata, ale przecież jeszcze w marcu kosztowało powyżej 5000 dolarów. W trendzie spadkowym także skromniejsza siostra złota, srebro, uncja po 63 dolary, a jeszcze pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mamy dla Was muzyczny prezent.

0: Uwaga, ważne, uwaga, ważne. Kumulacja szczęścia. Dzisiaj przed wami dwa finały z sejfami. Gracie dzisiaj nawet o 1 211 000 złotych. Zaraz wam powiemy, dlaczego 11. Skąd to się wzięło?
1: Możecie pobić rekord wygranej w historii RMF FM i polskiej radiofonii. 1 211 000.
0: To jest kasa na spełnienie marzeń, na dom, na podróże do końca życia.
1: Samochód wymarzony.
0: I mamy coś dzisiaj dla was, czego we Wstawaj Szkoda Dnia, czego w RMF FM jeszcze nie było. Bo dzisiaj w kalendarzu 11. A jedenastka?
1: To jest ta, ja wam powiem, co to jest jedenastka. No, są takie dwie ładne jedynki obok siebie.
0: Czyli jedynka, ciach jedynka.
1: Tak. I teraz przypomnijcie sobie swój numer telefonu.
0: Ale swój.
1: Bo mamy pewne ogłoszenie.
0: Uwaga. Szczęśliwy numerek. Dzisiaj to jedynka.
1: I sprawdźcie, ile razy macie cyfrę 1 w swoim numerze telefonu, bo przez 10 minut każdy, kto przyśle RMF pod 7474, zyskuje teraz 1000 losów, ale za każdą jedynkę w numerze dodajemy 1000 losów więcej.
0: Za jedną jedynkę dodatkowe 1000 szans, za dwie jedynki dodatkowe 2000 szans, za trzy jedynki 3000 szans ekstra.
1: I tak dalej. Im więcej jedynek w waszym numerze, tym więcej szczęścia. Gracie też na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z tej okazji tylko przez 10 szczęśliwych minut.
0: A zatem hasło RMF ślecie SMS-em pod 7474. Jeżeli macie na przykład jedenastkę albo dwie jedynki w telefonie, no to każdego waszego SMS-a mnożymy razy 3000. I tego jeszcze nie było.
1: www.rmf.fm, tam też możecie zagrać. Przypomnijcie sobie, ile jedynek macie w swoim numerze telefonu i działajcie. RMF pod 7474.

0: sobie wieziesz dziecko do szkoły.
1: No.
0: Albo podrzucasz gdzieś żonę czy męża. A tu ci leci elegancki podsiadło nowy. No, nówka sztuka na błysk.
1: Nieśmigany.
0: Nie,
1: byłem na koncercie, nowość. Piękna scena, cudowne show, wspaniałe widowisko.
2: 12 minut i będzie 8. Tu wstawaj, szkoda dnia.
0: Co się dzieje? O czym mówią media w Polsce?
1: Europarlamentarzyści ujawnili swoje majątki.
0: O, proszę.
1: Pan Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej na przykład 4,5 miliona oszczędności, nieruchomości za 3,5 miliona.
0: A popatrz, czyli można do czegoś w Polsce dojść ciężką pracą. Tylko po prostu trzeba regularnie odkładać.
2: Ale ja mam tutaj po
1: na
2: drugiej
1: SKO.
2: Stronie. Grzegorz Braun, zarabiając 0,5 miliona złotych rocznie w Europarlamencie, jego oszczędności wynoszą 2286 zł.
1: Przepraszam, 2286 zł i gaśnica.
0: Gaśnica.
1: A to w przypadku pożaru, no, bezcenne.
3: Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Będziemy jeździć na rowerze.
12: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
13: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
14: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
16: Marian, a gdzie mogę kupić?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: O reklamie.
0: Na pewno jesteście zainteresowani, co z Olbratowskim.
1: No właśnie.
0: Bo dzisiaj go nie będzie, jutro też nie. I bo Olbratowski...
1: Co się dzieje?
0: On, nie wiem, czy możemy mówić, że nie pojechał... Wiem.
1: Możemy, kurde.
0: Pojechał do Turcji, chce zrobić przeszczep haluksów.
1: Haluksów. No tak, bo słuchajcie, miał takie haluksy, że jak stał, to się tak bujał, że zasypiał. Takie haluksy, że po prostu się kołysał i zasypiał.
2: Ludzie są
0: bo zasypiał.
2: Ludzie są w trakcie śniadania teraz.
0: Ale to co? To jest
2: graj dżingla, zagraj dżingla.
1: Dobrze, że o piętach nic nie mówił.
11: Wstawaj, szkoda dnia.
2: Apacja, patrzy.
1: Apacja, patrzy. Pozdrawiam.

0: Zawsze jest dobra godzina, aby zagrać Justina. To jest Justin Timberlake w RMF FM. Dla tych, którzy z nami są o poranku i spędzają razem z nami czas. Za chwilę punktualnie o godzinie 8:00 kolejna porcja porannych faktów
1: i będzie między innymi o akcji policji o niespotykanej skali. O tym już za moment, punktualnie o 8:00.
2: Reklama.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach 8, w RMF FM, czas na fakty.
12: Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
13: Zapraszamy. A zaczynamy od akcji policji o niespotykanej skali.
14: W rękach funkcjonariuszy prawie 2000 osób poszukiwanych. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM.
13: Przed poranną rozmową pytanie o rządzącą koalicję.
14: Czy doszło do porozumienia w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
13: Za chwilę gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.
14: Zapraszamy.
13: Prawie 2000 poszukiwanych osób zatrzymali w wielkiej akcji policjanci i strażnicy graniczni.
14: Przez dwa dni w całym kraju działania prowadziło ponad, uwaga, 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Krzysztof Zasada razem z nami w porannych faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
15: Dzień dobry,
14: panie. Co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
15: No to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Mowa m.in. o Polaku, który był ścigany przez francuski sąd za przemyt 133 kg marihuany przez granicę hiszpańsko-francuską. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Między innymi Ukrainiec ścigany przez Niemców, ENA, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej ludzi do Europy. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
13: Czy rządząca koalicja doszła do porozumienia w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
14: Marszałek Sejmu po raz kolejny przesunął termin głosowania nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Jak twierdził Włodzimierz Czarzasty, zrobił to na wniosek wicemarszałka z PSL-u Piotra Zgorzelskiego.
13: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
16: Witam.
13: Witamy cię ponownie. Kiedy zatem możemy spodziewać się tego głosowania?
16: Według moich informacji niewykluczone, że już w przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Jak się dowiedziałem nieoficjalnie, poparcie PSL-u dla senator Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa sprawiło, że Koalicja Obywatelska ostatecznie da zielone światło dla kandydatury Szpytmy. Tu głównie chodzi o kwestię głosowania w Senacie, bowiem na sali sejmowej PSL, głosując wspólnie z opozycją, posiada niezbędną większość. W sejmowych kuluarach słychać także, że w najbliższych dniach dojdzie jeszcze do ostatecznych rozmów przedstawicieli koalicji rządzącej w tej sprawie.
17: RMF FM. Czas na rozmowę.
13: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i zapowiadany gość. Witamy.
0: Witamy, moim gościem jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej i poseł Polskiego Stronnictwa
18: Ludowego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, gratuluję dobrych źródeł.
0: No właśnie, zaśmiał się pan, czyli to wszystko prawda, dogadaliście się z koalicją obywatelską.
18: Może nie do końca, ale faktycznie jest tak, że polityka, panie redaktorze, to jest gra długodystansowa i czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę, bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
0: A co, w przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
18: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu, więc dzieje się w tej sprawie, myślę, coraz lepiej i warto, aby głos Polskiego Stronnictwa Ludowego mówiący o tym, że Mateusz Szpytma jest dobrym historykiem, jest historykiem, który dba nie tylko o historię ruchu ludowego, ale także jego dzieło życia, panie redaktorze, wie, o czym ja
0: tak,
18: mówię,
0: czyli
18: Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów, których postawę rozsławił na cały świat.
0: Dobrze, bo to czym pan go chwali, ale krytycy jego mówią, to jest człowiek Karola Nawrockiego. To jest człowiek, który będzie realizował jego linię.
18: To tak samo można powiedzieć, że to jest człowiek Kieresa, to jest człowiek Kurtyki, to jest człowiek, który 25 lat pracuje w IPN-ie, więc kilku
0: jak
18: prezesów...
0: Jak nosił teczki za wszystkimi, to może nie być dobrym prezesem.
18: Proszę nie mówić, że nosił teczki za nimi, bo ja tego nie powiedziałem, tylko pan. To jest człowiek, który naprawdę poprzez swoją koncyliacyjną postawę, zarówno do wewnątrz instytucji, ale także na zewnątrz, gwarantuje spokój. Pamiętajmy, że na czele Instytutu Pamięci Narodowej stoi taka czapa zwana Kolegium IPN-u i tam Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało do bólu swoje możliwości i wsadziło ludzi, którzy mają takie, a nie inne poglądy polityczne. Więc między Mateuszem Szpytmą a innymi kandydatami będzie ta oto różnica, że prawdopodobnie będą przez kolegium zgłaszani kandydaci związani bardziej z PiS-em lub...
0: Panie Rzeko, rozumiem, że to już jest dogadane z Koalicją Obywatelską. W Senacie czy w Sejmie,
18: Nie jest to dogadane. Nie jest to także elementem targu, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby robić jakiekolwiek targi. Tak jak powiedział reporter, który zbierał informacje, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca.
0: W kuluarach sejmowych mówi się, że jesteście na dobrej drodze, bo wiążecie to, nie jest zaskoczenie politycznie, z nowym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich.
18: Nie ma takich rozmów, które by wiązały wybór prezesa IPN-u z wyborem RPO.
0: A macie kandydata swojego na RPO?
18: Nie mamy.
0: No bo pan profesor Wiącek, to jakby to powiedzieć...
18: Tak, był przez nas rekomendowany, natomiast jego misja się kończy i kiedy marszałek Sejmu ogłosi nabór, to wtedy będą zgłaszać się kandydaci.
0: Ale są już jacyś kandydaci PSL-u, związani z PSL-em?
18: Nie albo... wykluczamy, ale na razie koncentrujemy się na IPN-ie.
0: Panie marszałku, teraz wrócimy jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie mogę nie zapytać o propozycję Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzić, jakiej narodowości i jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy.
18: Dno. Brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Dno i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, bo przecież pan dobrze wie, że Konfederacja Warszawska 1573 rok w swoich kryteriach zawierało coś, co byśmy dzisiaj nazwali prawami człowieka. To zostało wpisane do dziedzictwa światowego UNESCO.
0: Dzisiaj
18: słyszymy, że wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków. Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody, jestem tym oburzony, bo ci panowie po prostu przeszli na drugą stronę brunatnej szurii.
0: No, można powiedzieć, że i w II Rzeczpospolitej pan jako jeden z liderów ruchu ludowego na pewno pamięta, mieliśmy takie momenty, w których szukano...
18: Zawsze to się źle kończy. Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
0: No tak, zostali nawet Polakami. Czasem dobrze nie mówiąc po polsku.
18: Tak, to po prostu to jest tak coś absurdalnego i po prostu wykluczającego, co się nie mieści mi w głowie. Wiecie, no tak, pan, jak jestem poruszony.
0: Janusz Kowalski mówi tak, młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, Polacy kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców.
18: No po prostu idiotyzm. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co także robił rząd, który Janusz Kowalski popierał, bo co by nie mówić, Mateusz Morawiecki, jak był premierem, to robił to, czego oczekiwali od niego Polacy, czyli pomagał w imieniu Polski walczącej Ukrainie.
0: Dobrze, to teraz pytanie o Order Orła Białego. Pałac Prezydencki milczy od kilku dni. Wygląda na to, że zmienił zdanie, a może nie chce eskalować?
18: Wygląda na to, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który także cechę roztropności w jakiś sposób wprowadza do obiegu swojej prezydentury. I to dobrze, bo oczywiście reakcja moim zdaniem była taka adekwatna, prawda? Każdego z nas zabolało to, że jednostka ukraińska dostaje imię UPA, organizacji zbrodniczej, która dokonała na Polakach ludobójstwa, a nawet ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, inaczej mówiąc genocidum atrox. I ta formacja nosi imię, po prostu jest na sztandarach wojska ukraińskiego. To zabolało nie tylko prezydenta, ale nas wszystkich. Prezydent zareagował w ten sposób. Zobaczymy, bo dzisiaj, panie redaktorze, relacje polsko-ukraińskie musimy układać w co najmniej trzech perspektywach. Historycznej, o której pewnie jeszcze będziemy mówili, w perspektywie tu i teraz. I tu i teraz linia bezpieczeństwa Polski przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
0: Tu i teraz większym zagrożeniem dla nas jest putinizm niż narracje historyczne.
18: Pamiętajmy,
0: rosyjskie,
18: panie redaktorze, że ta armia ukraińska zabiła 352 tysiące ruskich żołnierzy. To jest naprawdę coś, co zużywa ruską armię i co może doprowadzić
0: do... Z całą pewnością ci żołnierze już nigdy nie zaatakują NATO. Ani Polski, ani państw bałtyckich.
18: Prawda? Więc to jest dla mnie oczywiste. No i oczywiście jest perspektywa przyszłości, gdzie musimy twardo stawiać warunki, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, że jeżeli przewagi rolnictwa nie zostaną zniwelowane, ukraińskiego rolnictwa, mówię o tych agroholdingach, mówię o tym, że Ukraina ma 1/4 najlepszej ziemi na świecie, czarnoziemów, prawda? Więc jeżeli te przewagi nie zostaną zniwelowane przez Unię Europejską i przez Ukrainę, to polskie rolnictwo w takiej sytuacji jest zagrożone.
0: I za chwilę do tych relacji wrócimy. Teraz przechodzimy do radia RMF24, naszych mediów społecznościowych, na portal rmf24.pl, a także na nasz kanał na portalu YouTube i żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM.
14: Dziękujemy. Polityka to gra długoterminowa. Usłyszeliśmy przed chwilą w porannej rozmowie. W przypadku politycznej historii PSL-u trudno się nie zgodzić.
13: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, poseł i przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, zostaje w radiu RMF24, a my z faktami wracamy punktualnie o 8:30.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
11: Dziś teraz, w tym momencie, my wszyscy jesteśmy markami. Dlatego zobaczmy, co w pogodzie. Deszcz w całej Polsce teraz pada wszędzie, od północy na południe, od zachodu aż po wschód, na termometrach.
1: A długo to będzie lało?
11: Wiesz co, no czekaj, na pewno o 14 widzę, że deszcze tylko w takim pięciokącie Gdańsk, Bydgoszcz, no, Poznań, Zielona Góra, Szczecin. Jutro też deszczowo wszędzie, w sobotę deszczowo i burzowo,
1: w niedzielę
11: burzyście, w poniedziałek burze, we wtorek burze na wschodzie,
12: i po co takie rzeczy robić?
11: W środę burze w Szczecinie.
12: Dlaczego?
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
11: Ale słuchajcie, jak nam nawodni glebę, jak ją tak tutaj, że tak powiem, zrosi, jak ta zieloność później nam się rozbuja, wiesz, końcem czerwca, to po prostu Polska będzie taka cacaniutka.
1: A ja mam posiane, mam.
16: Słuchajcie, ważna informacja, bo już za chwilę we Wstawaj Szkoda Dnia, szalona historia pewnego konia z Jabłonki.
11: Koń z Jabłonki.
1: Ja znam kawał, jak siedzi koń na jabłonce i je śliwki. No. I przychodzi krowa i się pyta: koniu, co ty robisz na tej jabłonce? A on mówi, że no śliwki sobie jem. No. A krowa: przecież to jest niemożliwe. A on mówi: wiem, masz mnie. Śliwki sobie kupiłem w warzywniaku.
11: Takie śmiechy.
1: No ale ta historia będzie ciekawsza.
16: Będzie. Bądźcie z nami, tu Wstawaj Szkoda Dnia. Jacek Tomkowicz,
11: Przemysław Skowron,
1: Mariusz Kołamaga.

0: 8:18, no spokojnie, można chyba trzecią kawę już pić w poranku, nie?
1: Łociuk.
0: A do tej kawy mamy dla was... Mariusz właściwie ma historię.
2: Tą historię o tym koniu. Pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem, że występowałem w Jabłonce?
0: Mówiłeś, tak. Jak znam, to jest taka mała gmina, to jest Orawa, Polska Południowa, Jabłonka.
2: Tak, dobrze, dokładnie. Zawsze jak gdzieś gram ze stand-upem, to sprawdzam sobie, co tam ciekawego w danej mieścinie słychać, na przykład na ich Facebooku, Instagramie.
3: I to była ta historia o tym, że znaleziono konia.
2: Znaleziono konia, no dziwne, no nie, bo mnie to rozbawiło, bo można zgubić klucze, dokumenty, a w Jabłonce ktoś zgubił konia.
0: Można zgubić klucze, można zgubić klacze, wiesz, tylko pytanie, jak trzeba mieć dużą dziurę w kieszeni i szeroką nogawkę, żeby ci koń wypadł. Stary, no. To jest już.
2: To słuchajcie teraz, więc ponad pół roku napisała do mnie pani Marta z gminy Jabłonka, bo to oni zaopiekowali się srandą i uwaga, cytuję.
0: Sranda
2: został adoptowany i wyjechał na spokojne zielone pastwiska, gdzie prowadzi życie bez polityki, bez internetu i z nieograniczonym dostępem do trawy.
0: Przecież jak profesor Czarnek usłyszy, że jest koń Sranda, to rozumiesz, to zdarzy z zachwytu.
2: Ale jak on się nazywał Wanda, tylko przyjechał Wanda. Czarnek.
3: Ale to się trzeba cieszyć, bo jak koń zadowolony, to i człowiek spokojny i wszystko
0: właśnie,
3: super.
0: Sranda. Co to znaczy? Sranda to się skąd wziął?
2: Sranda to jest ponoć po orawsku właśnie żart, ale ten żart zakończył się szczęśliwie.
0: Słuchajcie, i takie historie z happy endem uwielbiamy. Brawo koń, brawo gmina Jabłonka, brawo pani... wszyscy brawo. Wszyscy brawo.

0: Szamba Łamba.
1: To jest najlepsza muzyka w RMF FM. 2000 osób poszukiwanych i zatrzymania o niezwykłej i niespotykanej skali. Takie rzeczy dzieją się teraz w kraju, takie rzeczy za chwilę u nas w Faktach RMF FM, punktualnie o 8.30.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 50%.

0: 4 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: 8.30, czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
2: Wstrząsające sceny we Wrocławiu. Trzech mężczyzn z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji zwabiło do auta, a następnie porwało dwóch młodych Ukraińców.
3: Mężczyźni byli bici i więzieni w centrum miasta. O szczegółach teraz wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Do porwania doszło na podwórku przy ulicy Barckiej i parkingu przy Świeradowskiej. Wszystko uchwycił osiedlowy monitoring. Na zapisie widać, jak 20-latkowie zostali zwabieni, a następnie wciągnięci do samochodów. Później sprawcy wywieźli ich do piwnicy jednej z restauracji na Starym Mieście. Tam groźbami i przemocą wymusili od nich podanie haseł do aplikacji bankowych, ale także zaciągnięcie pożyczek wśród znajomych. Policji udało się ich szybko namierzyć i uwolnić dwóch młodych Ukraińców. Oprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty za m.in. pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenie i pobicie. Grozi im do 25 lat więzienia.
3: Czy ludowcy doszli do porozumienia z Koalicją Obywatelską w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
2: Między innymi o to w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z PSL.
5: Czasami lepiej trochę poczekać niż zrobić skuchę, bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
6: A co, w przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
5: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu.
3: Ludowcy chcą, by prezesem IPN-u został Mateusz Szpytma, który, przypominamy, był wiceprezesem Instytutu za czasów prezesa Karola Nawrockiego.
2: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim jest na rmf24.pl. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego wydało poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Dla tych terenów wydano również alert RCB w 10 województwach, natomiast obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Cree w Polsce.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
2: 12,5 godziny pozostało do rozpoczęcia mundialu.
3: O poranku kolejne mistrzowskie fakty sportowe RMF FM, które przygotował Wojciech Marczyk. Wojtku, pierwszy mecz wieczorem w Mexico City, zatem w Meksyku wielka ekscytacja.
9: O, bez wątpienia. W stolicy Meksyku na dziś zaplanowano też wielkie protesty wielu grup społecznych, które chcą zwrócić uwagę na swoją trudną sytuację, no ale tej sportowej ekscytacji jest też mnóstwo. Ona udzieliła się między innymi selekcjonerowi reprezentacji Meksyku, doświadczonemu Javierowi Aguirre. Nigdy w ciągu 50 lat gry w piłkę nożną nie czułem takiego podekscytowania jak na Mistrzostwach Świata na ojczystej ziemi. Doświadczyłem tego wszystkiego, ale to jest coś niezapomnianego, przyznał szkoleniowiec, którego reprezentacja o 21 polskiego czasu zagra z RPA. Żadna z tych drużyn nie powinna odegrać kluczowej roli na Mistrzostwach Świata, no ale mecz zapowiada się ciekawie, zaznacza Radosław Gilewicz, były reprezentant Polski.
10: Tak naprawdę oni zbyt mało też grali w ostatnim czasie drużynami europejskimi, przede wszystkim Meksyk. Jedno jest pewne, i Meksyk, i RPA grają bardzo ofensywną piłkę, więc ja liczę, że w tym pierwszym spotkaniu już pokażą oba zespoły naprawdę dobry futbol.
9: Wcześniej ceremonia otwarcia, w czasie której wystąpią Shakira i Burna Boy, a z Meksyku przenosimy się do Chin, a wszystko dlatego, że w państwie środka swój pierwszy turniej Ligi Narodów rozgrywają polscy siatkarze. Biało-czerwoni wczoraj pewnie 3-0 pokonali Kubę. Dziś poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej, bo rywalem będzie Słowenia, z którą zawsze naszej kadrze gra się bardzo trudno, ale plan na mecz jest prosty.
11: Drużyna ma takie same nastawienie, że idziemy tylko po wygraną i nie jesteśmy zadowoleni z przegranek.
9: Mówił Aleksiej Nasewicz, a początek meczu Polska-Słowenia o 14.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Cree w Polsce.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
1: I proszę bardzo. To dlatego włączacie radio. Dla takich numerów, dla Damiana Davida, dla utworów typu First Time, dla najlepszej muzyki.
12: A może nawet ktoś włączył dla nas.
1: Może ktoś włączył.
12: A to dostaje plus 3 punkty.
1: Pozdrawiamy
12: Tomkowicz
1: cię.
12: Tomkowicz z Kowronka Łamaga. Dzień dobry. Pozdrawiamy całą rodzinę.

0: Wilki.
1: Chwilę?
2: No. Co chwilę?
0: Co chwilę?
1: No właśnie co, przez chwilę jeszcze?
0: Nie,
1: no
0: możemy
2: jeszcze
0: wilki.
2: Przez chwilę wilki.
1: Dobra,
2: 18
1: ja wam
2: minut
1: powiem,
2: i będzie dziewiąta. Co jeszcze przez chwilę?
1: Przez chwilę, tak. Dla niektórych piłkarzy będzie to trzecie lato z rzędu, bez wakacji, bo już dziś ruszają Mistrzostwa Świata w USA,
2: no
1: Kanady
2: właśnie.
1: I Meksyku.
2: No.
0: A nasi piłkarze rodzimi na wakacjach właśnie. Słuchajcie, zupełnie no tak, jakby coś wcześniej ci nasi wiedzieli.
2: Ale to jest, słuchajcie, bardzo proste.
0: Jak mieć wakacje?

0: wakacji w lecie.
1: Wystarczy przegrać mecze i masz wakacje.
0: Nie załapać się na mundial i se siedzisz, drapiesz się po kokardzie.
2: Żebyśmy my, dorosłych ludzi, musieli uczyć.
3: Teoria i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wielosztuki w RTV.

0: na euro.com.pl. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: O, i umówiłam się na mammografię.
2: Tak z plaży, z leżaka?
1: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Wstawaj Szkoda Dnia.
11: Dzień dobry. Cześć, tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF Wemka, Maga Tomkowicz i Skowron. Kłaniamy się nisko, gramy wam Cranberriesa teraz. Możecie dać głośniej i spędzać z nami uroczo poranek. Polecamy.

0: Ja wam powiem tyle. Tyle wam powiem. Jedno.
1: No powiedz.
0: Że nagroda główna dzisiaj w kombinacji szczęścia, notujcie, to jest 1211100, czyli 1 211 000 złotych polskich.
2: Dzisiaj dwa finały i mało tego. Jednocześnie gracie w dwóch jutrzejszych losowaniach. Na jutro, z okazji półmetku czerwca, ktoś na pewno wygra 100 tysięcy złotych polskich. Tak. Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000.
0: Powtórzę.
2: Złotych.
0: Na pewno jutro z okazji półmetku ktoś wygra Volkswagena T-Crossa albo 100, albo 1 250 000 i wasze wejścia do zabawy. Wasze SMS-y, wasze zgłoszenia na stronach internetowych, które zarejestrują się w systemie teraz, biorą udział w dzisiejszych finałach i w tych...
2: Czekaj, dobrze liczę? W czterech losowaniach.
0: Raz, dwa, trzy, tak, cztery.
2: Cztery losowania.
0: A 1 211 000 mamy dla was nagrody głównej.
2: Teraz przygotowałem takie fanfary na mnożnik.
0: Czekaj, tu.
2: Ładnie? Jedyną dzisiaj super godzinę! I uwaga, od teraz każdego SMS-a przez godzinę pomnożymy razy 1300 szans!
0: I róbcie z tym, co chcecie.
2: My nie możemy zagrać.
0: Nie, my nie możemy, nie.
2: A wy możecie. Żebyście później nie żałowali, jak będziemy dzwonić do kogoś.
0: Nasi rodzice nie mogą, nasze dzieci nie mogą, nasze dzieci nie mogą, nasi koledzy nie mogą.
2: A wy możecie. Więc tak, wejdźcie do gry. Wyślijcie hasło RMF pod 7474.
0: Jeden SMS bierze udział w czterech losowaniach dzisiaj, w tych jutrzejszych. RMF SMS 7474.

0: moim imieniu.
1: Szona. Z RMF FM. Za chwilę 9:00, punktualnie o 9:00. Najnowsze wydanie faktów.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatność tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki Przysnacki, zawsze przy meczu.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
12: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
11: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23:00 w RMF FM.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Po reklamie.
17: 9:00. Fakty. Tomasz Stańszewski, Ewa Kwaśny.
1: Na miejscu.
17: Ruszamy.
18: Jesteśmy i zapraszamy. A na początek w faktach narkotyki w puszkach z mandarynkami.
1: Jak celnicy wykryli kontrabandę wartą ponad 2 miliony złotych? Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM.
18: Potem ostre słowa wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego w sprawie pomysłu posła Janusza Kowalskiego, by sprawdzać pochodzenie etniczne pracowników polskich ministerstw.
1: Nie zapominam o mundialu. Już dziś wieczorem mecz otwarcia Meksyk kontra Republika Południowej Afryki.
18: A w stolicy Meksyku jest nasz specjalny wysłannik.
1: 47 kg marihuany w puszkach z mandarynkami przejęli na stołecznym lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.
18: Wartość przemytu to ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Krzysztof Zasada teraz ze szczegółami. Krzysztof, jak celnicy wykryli tę kontrabandę?
19: Skontrolowali przesyłkę z Tajlandii. Zgodnie z deklaracją, w kilku pojemnikach z tworzywa sztucznego miało być 180 puszek z mandarynkową pulpą. Losowo wybrali 3 puszki i sprawdzili ich zawartość. W każdej z nich pod cienką warstwą owocowego miąższu natrafili na pakiety z suszem. Badania wykazały, że to marihuana. W sumie we wszystkich puszkach było 47 kg narkotyków. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Za ten przemyt grozi 20 lat więzienia.
1: A film z tymi wzbogaconymi mandarynkami zobaczcie na rmf24.pl. Nie wolno na to pozwolić, tak o pomyśle Janusza Kowalskiego, by sprawdzać pochodzenie etniczne pracowników polskich ministerstw, mówił w porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u.
20: Dno.
18: w warszawskim studiu ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, to nie były jedyne ostre słowa wicemarszałka, jakie padły właśnie w tej rozmowie.
0: Zdecydowanie nie były. Wicemarszałek z wykształcenia historyk nie krył oburzenia.
20: Brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową.
0: Nie można pozwolić, by w polskim Sejmie polski parlamentarzysta domagał się sprawdzania pochodzenia rodziców czy dziadków, urzędników państwowych.
20: Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody.
0: Polska tradycja patriotyczna jest zdaniem marszałka zupełnie inna.
20: Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
0: Ten pomysł jest także całkowicie sprzeczny z tym, co robił rząd Mateusza Morawieckiego, podsumował wicemarszałek Zgorzelski.
21: Przed Mundialem 2026.
1: Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. To spotkanie za 12 godzin oficjalnie rozpocznie Mundial, który, panie panowie, potrwa do niedzieli, 19 lipca.
18: Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Azteka w stolicy Meksyku, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
22: Dzień dobry w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, aby kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
1: No więc właśnie, Paweł w Meksyku, a prezydent Karol Nawrocki w niedzielę będzie w Waszyngtonie na zaproszenie obchodzącego w tym dniu 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa.
18: On weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC.
23: UFC Freedom 250.
1: Gala Freedom 250 na 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i amerykański Dzień Flagi. To prawdopodobnie będzie jedno z najchętniej oglądanych widowisk gal MMA i UFC w historii tego sportu, mówi jeden z jej bohaterów, Bo Nickel, a jedną z największych gwiazd gali, Brazylijczyk Alex Pereira. To wszystko nie ma znaczenia dla mnie. Presja to presja samej walki i to presja kontrolowana, podkreśla Brazylijczyk.
18: Ameryka będzie trzymać kciuki za rodaka.
1: Tak jest, Justin Gaethje. On walczyć będzie w Waszyngtonie z Ilią Topurią. Okej, widok tych wszystkich salutujących żołnierzy będzie wspaniale, no ale wchodzę do klatki, żeby walczyć z facetem, który próbuje mnie bardzo skrzywdzić, więc żadna z tych rzeczy nie ma dla mnie znaczenia. Nawet 80. urodziny prezydenta USA.
18: Donald Trump prywatnie jest fanem UFC i przyjacielem prezesa organizacji Dana White'a.
1: Tak jest. Dwóch mieszkańców okolic Waszyngtonu zwróciło się tymczasem do sędziego okręgowego USA, Amita Mehty, o wydanie tymczasowego nakazu wstrzymania gali UFC. Twierdzą, że imprezy sportowe są zabronione na południowym trawniku Białego Domu, a duża metalowa arena, wybudowana właśnie specjalnie na potrzeby UFC, nie uzyskała wymaganej zgody amerykańskiego kongresu.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Ktoś coś? Coś ktoś?
25: Ja myślałem, że Magdalena Karwat Marek.
17: Nie, jest tylko Maga Marek, Tomkowicz Marek i Skowron Marek.
26: Dzisiaj sporo deszczu. Tak naprawdę nie ma takiego miejsca w Polsce dzisiaj, gdzie deszcz się
25: to
26: nie pojawi.
25: Dlatego Magdy nie ma, nie chciała o tym mówić.
26: I z tym deszczem musimy się zaprzyjaźnić, bo z tego co widzimy, tak co najmniej do niedzieli będzie padać prawie w całym kraju.
25: Czyli kaloszki się przydadzą. Ewentualnie sandałki bez skarpety.
17: Kaloszki.
25: Bardziej.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Kaloszki i gacioszki w groszki, tylko że akurat te drugie mogą ci przemoknąć, także to już...
25: Tak, powiedziałeś dokładnie mój strój dzisiaj na dzień dobry ze słuchaczami, tak się ubrałem.
26: Nie chcieliśmy wiedzieć, że masz gacioszki w groszki, no ale w porządku to...
25: Bo nie miał.
17: Ale już ma.
25: Przepraszam.
17: Jak to mówią, biedroneczki są w kropeczki.
25: Daniel Dyk, dzień dobry.
17: Jedyny cudowny i niepowtarzalny sobie. Dyku specjalnie dla was.
25: Byle do piątku. Ciekawe, czy tyle, ile kropek, tyle lat.

oglądaliście głośniej. Ja też, Bibi Rexa i Faithless. Tu byle do piątku, 9:17 na zegarze, czyli niespełna 12 godzin. Wszyscy dzisiaj mamy plany na wieczór. O 21:00 zacznie się mundial. Nie wiem, czy widzieliście harmonogram meczów, ale Meksyk. Ten mundial oglądamy nocami, w dzień odsypiamy, także... No, zostało te 12 godzin, kibice piłki nożnej przepadną później na ponad miesiąc. To jest ostatnia okazja, by zamienić ostatnie słowo z mężem czy żoną, uściskać dzieci, no, pożegnać się z bliskimi.

0: zawsze z wami RMF FM. Gramy wam najlepszą muzykę, sprawdzamy, co się klika w sieci. Proszę, Karol Nawrocki leci do USA, to jest ważny temat, urodziny Donalda Trumpa, urodziny Ameryki, no i gala UFC przed Białym Domem. Będą moduły sportowych, szlachetnych walk. Przy okazji zbieżność wydarzeń, pewnie nasz prezydent obejrzy jakiś meczyk. Przecież wiemy, że Karol lubi kibicować.
1: Po prostu krzyknę, kto wygrał mecz!
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już jutro. Półmetek czerwca.
9: Ktoś na pewno wygra
10: 100 tysięcy złotych.
11: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni lub rekordową nagrodę główną.
12: 1 250 000 złotych.
8: Chcesz?
13: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
19: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroen.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka.

stacji szczęścia kończy się super godzina. Warto zgarnąć potężny bonus, aż 1300 losów w 4 losowaniach. We wszystkich finałach tego tygodnia zyskujecie po 1300 szans. Ogromne, rekordowe pieniądze czekają. Jak wiecie, dzisiaj gramy aż o 1 211 000 złotych. No właśnie, nie. Nie na mojej warcie. To aż się prosi, żeby tę sumę zaokrąglić i ja mam do tego narzędzie. Podnosimy, panie i panowie, 213 000, 215 000, 218 000 złotych. Uwaga, 1 220 000 albo...

0: Wiecie co? Jeszcze dołożę. 1 222 000 zł. No i teraz, proszę państwa, to są rumieńce, to są emocje. Zostało ostatnie 11 minut, żeby zdążyć. Prześlijcie więc hasło RMF za 4,92 pod numer 7474. Albo zagrajcie na www.rmf.fm. 1300 losów wpadnie do obu dzisiejszych finałów. Podkreślam, 1 222 000 czeka. Takich pieniędzy jeszcze nikt nie wygrał. No i wpadnie do dwóch piątkowych losowań, a jutro na półmetek czerwca to pewne. Gwarantujemy, ktoś z was wygra 100 tysięcy Volkswagena T-Rocka, przepraszam, T-Crossa lub 1 250 000 zł. Zresztą zobaczcie ten samochód do wygrania na www.rmf.fm. To jest jedyna dzisiaj super godzina. 1300 losów, RMF 7474.
1: Reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Marian, jakie zakupy mają sens?
4: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
3: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
4: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
3: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 8000 zł.
4: Dokładnie. Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi.

0: produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polistą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Po reklamie.
15: Miłego dnia życzy Wam RMF FM.

zegarek przypomina. Tylko 4 minuty. Jedyna dzisiaj super godzina się kończy. Jeszcze zdążycie złapać aż 1300 losów we wszystkich finałach kumulacji szczęścia w tym tygodniu. Nagroda główna podskoczyła. Rekordowe 1 222 000 czekają dzisiaj. A jutro na półmetek czerwca na pewno ktoś wygra 1 250 000 lub 100 000 lub Volkswagen T-Cross. 4 losowania. No i 1300 losów. RMF 74 74.

0: nocy. No znów zaiskrzyło między USA i Iranem. No i od razu skoczyły ceny ropy. Jak to obecnie wygląda, sprawdzimy już za moment w faktach RMF FM o godzinie 10.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
8: Słucham, co?
7: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
8: A, ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
9: Kup w Media Expert. Ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
7: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
8: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobabel, tak o sweterek zadbały?
7: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
9: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
12: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
13: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
12: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
13: No, no.
14: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 10, więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktu w RMF FM. Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
15: A w faktach Bruksela i finałowe starcie między krajami Unii a Parlamentem Europejskim.
16: Jeżeli w waszych planach podróż samolotem, posłuchajcie, bo chodzi o przepisy regulujące rekompensaty dla pasażerów.
15: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty.
16: A co wspólnego ma British Guiana One Sea Magenta z małopolską Trzebinią?
15: Chodzi o najdroższy znaczek świata. Przekonacie się już w tym wydaniu faktów. Zaczynamy od Brukseli i rewolucji w prawach pasażerów lotniczych.
16: Czy ta rewolucja stanie się faktem? Zaczyna się właśnie finałowe starcie negocjacyjne między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych.
15: Nieodwołalny termin na porozumienie mija w poniedziałek. A w faktach Katarzyna Szymańska-Burginą, Kasiu, czego konkretnie dotyczą negocjacje?
17: Na stole leży kompromisowa propozycja, korzystniejsza dla pasażerów niż wszystkie poprzednie. To Parlament Europejski walczył o prawa konsumentów i już uzyskał kluczowe ustępstwa w negocjacjach z krajami Unii, które raczej reprezentowały interesy linii lotniczych. Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
16: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas ostatnich zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one nieumyślnego niedopełnienia obowiązków.
15: Według śledczych podejrzani mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania. Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski poinformował, że podejrzani to osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.
16: Śledczy zarzucają im, że wskutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów na prezydenta Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.
15: Kolejna nocna wymiana ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wywołała kolejne wahania na światowych rynkach.
16: Ceny ropy zaczęła rosnąć. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igor, co w tej chwili mamy na wykresach?
3: O poranku cena za baryłkę sięgnęła 93-95 dolarów, ale teraz znów traci na wartości i jest już poniżej 90. Inwestorzy najwyraźniej nie przestraszyli się podobnego ewentualnego paraliżu cieśniny Ormus. Widać to po wynikach giełd w Azji, które już się zamykają, nie poniosły strat. Otwierają się za to europejskie. WIG20, indeks 20 polskich najważniejszych spółek, wzrósł już o prawie procent. Niepokoje na Bliskim Wschodzie nie zachwiały polskim rynkiem, ale inwestorzy na całym świecie są w stanie zawieszenia. Przed nami kluczowe finansowe wydarzenie tego tygodnia. Jutro za oceanem. SpaceX, gigant przemysłu kosmicznego, wejdzie na amerykańską giełdę. Szykuje się największy debiut giełdowy w historii, który może zatrząść globalnymi rynkami.
16: Hiszpańskie i katalońskie media nie kryją zachwytu po inauguracji wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie.
15: To teraz najwyższy chrześcijański kościół świata. Rozpisują się gazety w stolicy Katalonii. Tam jest nasz specjalny wysłannik, Benjamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, na co zwracają uwagę media w Hiszpanii?
5: Na pierwszych stronach hiszpańskich i katalońskich gazet zobaczyć dziś można jedno. Rozświetloną Bazylikę Sagrada Familia na tle nocnego nieba w towarzystwie wizerunku Antonia Gaudiego, wykonanego przy pomocy specjalnych dronów. Kataloński dziennik La Vanguardia skupia się na historii papieskich wizyt w Barcelonie, wspominając pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI. El Punta Vui zwraca uwagę z kolei na silne przesłanie papieża Leona XIV, podkreślając słowa dotyczące wojny, pokoju i jedności. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Barcelony. Ze stolicy Katalonii Benjamin Kubiak-Piłat.
18: To także są fakty.
16: Filateliści z całej Polski wystawiają swoje cenne zbiory na wystawie w małopolskiej Trzebini.
15: Powodem jest jubileusz 30-lecia działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście.
16: Jakie najciekawsze znaczki można tam podziwiać?
19: To najciekawszy to jest Jan Matejko i Życie i Twórczość. Znaczki, które zostały wydane, a nie wprowadzone do obiegu, ale znalazły się w rękach kolekcjonerów i one przewyższają stukrotną wartość danego znaczka według nominału.
15: Mówi nam Marian Kazieczko, komisarz wystawy, i dodaje, że nie tylko wystawiane są tam unikatowe znaczki.
19: Kartki pocztowe, telegramy, sekretniki, aerogramy, znaczki personalizowane, kasowniki okolicznościowe.
15: Dodaje Marian Kazieczko, filatelista, uwaga, od 60 lat.
16: Ta wystawa w gmachu Manufaktury w Trzebini dostępna jest dla wszystkich, czynna będzie do soboty.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Wszyscy pamiętamy, że deszcz jest bardzo potrzebny, ale może nie tak usilnie się ten deszcz niech przypomina, prawda? W najbliższym czasie będzie go bardzo dużo w Polsce. Dzisiaj właściwie nie będzie regionu, w którym ten deszcz się nie pojawi. No największe szanse na słońce mają Kraków, widzę, także Lubelszczyzna, trochę na Warmii i Mazurach poświeci, także w Wielkopolsce. No i nie za ciepło od 15 do 20. Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Zaraz u nas pojawi się Agnieszka Kołodziejska, jak co czwartek. A takie małe motto na dziś. Warto zostać z nami. A teraz, a propos fajnych dziewczyn, Urszula. RMF zawsze z wami.

0: Summer. W byle to piątku najlepsza muzyka. Na zegarze 10:16, a więc teraz, jak co czwartek u nas, Agnieszka Kołodziejska na dziś.
1: Jeśli ta jedna ciotka w święta znowu zapyta, kto ci poda na starość szklankę wody, odpowiedz, że stewardesa.
0: Dla tej jednej ciotki teraz muzyczna dedykacja. Pocałuj noc. Mariusz Manx w RMF-ie.

0: tak dzisiaj brzmi. Byle do piątku w Radiu RMF FM o 10.23. Kiedy jesteśmy najszczęśliwsi? Trafiłem coś takiego na portalach, naukowcy wskazali konkretny wiek, wyniki zaskakują. Rzeczywiście, ja jestem zaskoczony, bo to nie młode, szczęśliwe lata, a cytuję, osoby po 50 roku życia są najszczęśliwsze. Niech zgadnę, to ma coś wspólnego z tym, że dzieci się wyprowadzają?
1: Reklama.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
13: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: symulacja szczęścia. To aż 1 222 000 złotych. Podskoczyła nagroda główna.
1: Mega pieniądze, w ogóle niewyobrażalne jak dla mnie.
0: Chwilę was nie było w radiu, przy radiu, a tu dołożyliśmy na kilka metrów kwadratowych mieszkania. No właśnie, macie dzisiaj 1 222 000 na koncie. Inwestujecie w mieszkanie czy dom? Dla siebie czy dla dzieci? Może na wynajem? Ile to jest możliwości? Cudownie byłoby mieć takie rozważania. I umawiamy się tak, że pomyślicie później. Teraz czas działać. Szybki bonus rusza w tym momencie. Tylko 7 minut. Szanse mnożymy razy aż 1111. www.rmf.fm lub ślemy SMS hasło RMF pod numer 7474. Uwaga! Mnożymy wasze szanse we wszystkich losowaniach tego tygodnia. A to oznacza, że jesteście także w jutrzejszej grze. W piątek gwarantujemy, ktoś z was wygra na bank 100 tysięcy złotych lub Volkswagena T-Crossa lub 1 250 000 złotych, jeszcze więcej niż dzisiaj. Działamy. 1111 losów do zdobycia w czterech finałach. RMF 7474.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
8: Wyniki, relacje, komentarze.
7: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów

0: klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda

0: Fortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
5: I już tylko 3 minuty zostały. Aż 1111 losów we wszystkich finałach kumulacji szczęścia tego tygodnia. Dzisiaj 1 222 000 do wzięcia. A jutro jeszcze więcej. Na pewno ktoś wygra. Albo 1 250 000, albo 100 000, albo Volkswagena T-Cross. RMF 7474.

0: Zbliżamy się do godziny 11. Już za moment najnowsze wydanie faktów w RMF FM, a w nich między innymi pojawi się nielegalne mini zoo.
1: Reklama.
2: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Volkswagen czy Audi?
6: Nie wybieraj.
8: Graj o dwa naraz.
9: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Tylko w tym tygodniu.
11: Jeden twój SMS gra
12: o miejskiego crossovera Volkswagena T-Cross
13: i o eleganckiego SUV-a Audi Q3.
14: Chcesz?
15: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz.
20: Gol się jak Szymon Marciniak.
21: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
20: Kup w Media Ekspert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kilogramy na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 11, więc dajmy głośniej. Posłuchajmy najnowszego wydania faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
23: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Ustawowa ochrona przed nękaniem, zastraszaniem i ośmieszaniem w miejscu pracy. Do sejmowej komisji skierowano rządowy projekt antymobbingowy. Nocne starcia w Belfaście. Nie ustaje antyimigranckie wrzenie w stolicy Irlandii Północnej. Makabryczny atak drążownika z Afryki znów wywołał furię tłumów. Warszawa, stolicą teatru. Temat rozwiniemy w faktach kulturalnych RMF FM. Bardzo atrakcyjne są spektakle w programie. Sejm ponownie skierował do komisji ustawę antymobbingową. Rządowy projekt ma zwiększyć ochronę osób doświadczających mobbingu. Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie, zastraszanie lub izolowanie pracownika w miejscu pracy. Łączymy się z wiejską w Warszawie. W sejmowym studiu RMF FM jest nasz reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie, Kasper.
24: Zgadza się, dzień dobry.
23: Co przewidują nowe prawne regulacje?
24: Jeśli przepisy wejdą w życie, mobbingiem będą wszelkie zachowania, które mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały. Co ważne, nie będzie miało znaczenia, kto jest sprawcą, bo może to być przełożony, ale też współpracownik, podwładny, a nawet cała grupa osób. Tak mówiła w Sejmie minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
25: Ofiary mobbingu będą miały prawo w końcu do godnego zadośćuczynienia.
24: A to zadośćuczynienie ma wynieść nie mniej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to około 29 tysięcy złotych brutto. Zastrzeżenia do ustawy ma nie tylko opozycja, ale także kluby koalicyjne. Przed niecałą godziną większość ugrupowań złożyła swoje poprawki do projektu.
23: Nielegalne mini zoo z egzotycznymi zwierzętami odkryli policjanci, którzy interweniowali w sprawie 16-latka z Nowego Targu ugryzionego przez żmiję lewantyńską. Lekarzom z Krakowa udało się uratować mu życie. Nowe informacje o policyjnym dochodzeniu uzyskał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Macieju, co sprawdzają śledczy?
2: Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na utratę życia lub zdrowia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. W domu 16-latka policjanci odkryli owady, ptaki i gady, w tym takie, których nie można hodować w Polsce.
4: Część z tych zwierząt tak została zabezpieczona. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą żmiję lewantyńską. Jak się okazało, na miejscu były dwie takie żmije, śmiertelnie niebezpieczne, ale były też inne zwierzęta, były owady, był wąż boa, również zakazany.
2: Wymienia aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Nastolatek mieszka w Nowym Targu z rodzicami. Przypomnę, policję zaalarmowali lekarze z Prokocimia, którzy ratowali jego życie. Żmija ukąsiła go w czasie karmienia. By go uratować, trzeba było ściągnąć surowice aż z Monachium.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
23: To była kolejna noc zamieszek w Belfaście. W starciach w stolicy Irlandii Północnej rannych zostało 12 policjantów. Sytuacja się zaogniła po wtorkowym makabrycznym ataku imigranta z Sudanu. Ofiarą uchodźcy z Afryki był pracownik ochrony zdrowia. Stracił lewe oko, doznał urazu prawego oraz obrażeń szyi i pleców. Wywołało to furię. Reakcję na ten czyn opisze nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich Bogdan Firmorgan.
6: Tłum zamaskowanych młodych ludzi usiłował zaatakować hotel, w którym przebywają imigranci. By ich powstrzymać, służby porządkowe użyły armatek wodnych. W kierunku policjantów poleciały kamienie i butelki. To ekstremiści wykorzystują tę sytuację, a pomagają im w tym tacy ludzie jak Elon Musk, grzmiał w parlamencie lider liberalnych demokratów Ed Davey, zwracając uwagę na to, że głosy wzywające do przemocy pojawiają się w mediach społecznościowych. Rodzina mężczyzny poszkodowanego w ataku nożownika konsekwentnie apeluje o zachowanie spokoju.
23: Kolumny pojazdów wojskowych napotkacie dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur. Ćwiczenia Dzielny Dzik 26 są częścią większego przedsięwzięcia szkoleniowego pod nazwą Bursztynowy Obrońca. Apel w związku z tymi manewrami wystosował rzecznik prasowy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
10: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
23: Zwraca uwagę major Karol Frankowski. Dziś zaczynają się warszawskie spotkania teatralne. O tym na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
14: Dzień dobry,
23: Kasiu. Hasło?
14: Hasło tegorocznej edycji to przełomy. Osobiste, polityczne, artystyczne, ale też przełomy pokoleniowe czy emocjonalne. Widzowie będą mogli zobaczyć 16 głośnych spektakli. Będą teatry z Polski i goście z zagranicy.
26: Tiago Rodriguez, dyrektor artystyczny festiwalu w Avignonie ze spektaklem No Yogurt for the Dead. To bardzo piękny, poruszający, gdzieś taki bardzo bliski człowiekowi i takich pierwotnych doświadczeń spektakl. Do tego Romeo Castellucci razem z Isabelle Huppert w Berenice. Ten spektakl z kolei podbił europejskie sceny teatralne.
14: Mówi jedna z kuratorek festiwalu, reżyserka Julia Cholewińska. Warszawskie spotkania teatralne od dziś do 24 czerwca będą gościć u siebie dwa stołeczne teatry, dramatyczne i studio. Spektakl baletowy, szekspirowski Sen nocy letniej, to najnowsza produkcja opery wrocławskiej. Ma być opowieścią o wewnętrznych pragnieniach i o dochodzeniu do prawdy. Premiera pojutrze. W sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun The Social Reckoning. To kontynuacja nagrodzonego 3 Oscarami The Social Network z 2010 roku. Tym razem Marka Zuckerberga gra Jeremy Strong, a film skupia się na śledztwie, które ujawniło negatywny wpływ Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków i na roli tej platformy w rozpowszechnianiu dezinformacji. Premiera filmu w październiku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dzielny dzik. Bursztynowy obrońca. Ja uwielbiam te wojskowe kryptonimy, jakie pojawiły się w faktach RMF FM. Tutaj Daniel Dyk się melduje. Wchodzimy w kluczowy moment akcji pod kryptonimem. Byle do piątki.

0: 11.18, czyli ceremonia otwarcia mundialu i mecz otwarcia Meksyk-RPA. Już za niespełna 10 godzin, ależ to odliczanie brzmi. No właśnie, zdajecie sobie sprawę, że to będzie pierwsza z trzech ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata. Główną gwiazdą dzisiaj będzie Shakira, jutro w Kanadzie Alanis Morissette i Michael Bublé. W Stanach między innymi pojawi się Katy Perry. Ja nie wiem, czy nie najmocniejsza reprezentacja na mundialu to reprezentacja muzyki. No wystawili same gwiazdy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
3: A nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj zakupy bardziej przypominają randki? Częstsze, krótsze i właściwie bez większych oczekiwań.
4: Ja uważam, że sieci handlowe powinny się o nas bardziej postarać.
2: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już jutro po 14 w RMF FM.
5: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
12: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
13: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
14: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
20: Po reklamie.
21: RMF FM. Najlepsza muzyka.

tematy kryminalne, jak wiecie, mam zawsze na oku. Pojawił się pomysł na przepełnione więzienia w Szwecji. Tamtejsi przestępcy, została podpisana umowa, trafią do Estonii. Jak to czytałem, to brzmi trochę jak ulotka z biura podróży, bo to od sierpnia przestępcy będą wyjeżdżali do ośrodków za granicę, czekają ich tam spacery, zajęcia w podgrupach i wszystkie posiłki zapewnione. Takie estońskie all inclusive.

0: jesteśmy coraz bliżej pierwszego finału czwartkowej kumulacji szczęścia. Nasi słuchacze, ciesząc się z wygranej, często mówią nam, z jakiej są miejscowości.
1: Witam was serdecznie, kochani. Mam na imię Michał, mieszkam w Kielcach. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak udany dzień. Trzeba wierzyć, trzeba grać.
0: Kielce nieźle trafiły. 115 tysięcy złotych. Gdzie jeszcze było dużo szczęścia?
2: Jestem Zbyszek z Malanowa i wygrałem 47 tysięcy.
0: To może sprawdzimy, gdzie dziś szczęście koniecznie powinno się pojawić. Mam dla was coś specjalnego, coś, czego dawno w RMF-ie nie było. Zamówcie szczęście do swojej miejscowości, dokładnie tam, gdzie mieszkacie. 13 minut i w tym czasie, kto przyśle SMS z nazwą swojej miejscowości, zyska w 4 losowaniach aż po 1013 losów. Ślemy miejscowość pod numer 7474, 1013 losów. Dzisiaj nagroda główna to rekordowe 1 222 000 i dwa razy w tej sprawie zadzwonimy. A jutro kolejne dwa losowania, gwarantujemy, że będziecie w nich. I jeszcze większe pieniądze do wygrania, no bo na półmetek czerwca obiecaliśmy, na pewno ktoś wygra Volkswagena T-Cross lub 100 tysięcy złotych lub aż 1 250 000 złotych. Także zamawiacie teraz dużą wygraną do siebie, miejscowość numer 7474.
3: Reklama.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe

0: 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Zaczęło się.
2: Wypadają ci włosy.
1: Robią się zakola.
2: Wygląda to coraz gorzej.
1: Nie szukaj biletów do Turcji.
2: Mam coś nowego.
1: Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety.
2: Kerafortin dostarcza keratynę.
1: Tak, keratynę. Główny składnik włosów.
2: Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp.
1: Dla wzmocnienia i wzrostu włosów.
2: Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%.
1: Wyobrażasz sobie?
2: 19% więcej włosów.
1: Sam widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
12: Kochasz słońce?
13: My też.
12: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu. Po reklamie.
15: Tuż przed południem RMF FM.

Fakty RMF FM. Już za chwilę.

0: trzecie, ostatnie, a minuta, no półtorej. Zamawiamy szczęście do swoich miejscowości, ślemy nazwę miejscowości, w której mieszkacie pod numer 7474. Każdy taki SMS to teraz 1013 losów w czterech losowaniach. Dzisiaj gramy o 1 222 000, a jutro jeszcze więcej. Na pewno ktoś wygra 1 250 000 lub 100 tysięcy lub Volkswagena T-Cross. 7474.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już jutro. Półmetek czerwca.
6: Ktoś na pewno wygra
7: 100 tysięcy złotych.
8: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni.
9: Lub rekordową nagrodę główną.
10: 1 250 000 złotych.
5: Chcesz?
11: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
15: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
16: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
17: No i my, Daniel Dyk
18: i Kamil Barnowski.
16: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
19: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
20: Znowu lecicie?
21: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
20: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
21: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
1: Po reklamie.
0: Prawie godzina 12, więc dajmy głośniej, posłuchajmy faktów RMF FM w samo południe. Zaprasza Bogdan Zalewski.
24: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Ruszył proces w Toruniu w sprawie makabrycznej zbrodni sprzed roku. Wenezuelczyk ze szczególnym okrucieństwem zamordował Polkę. Klaudia przez 2 tygodnie walczyła o życie w szpitalu. W faktach także nasi dziennikarze w Brukseli o bezpodstawnym utajnianiu szczepionkowych umów przez Komisję Europejską. W Berlinie o spektakularnych pokazach lotniczych. I w Krakowie o harcach Lajkonika. Dziś, równo rok po brutalnym, śmiertelnym ataku na 24-letnią Klaudię w parku Glajza w Toruniu, ruszył proces w toruńskim sądzie okręgowym. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Na ławie oskarżonych zasiadł 20-letni Wenezuelczyk. Imigrant zadał doktorantce kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Polka walczyła o życie w toruńskim szpitalu. Po 2 tygodniach zmarła. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co ustalono w śledztwie przez ten rok?
25: Biegli zgodnie uznali, że mężczyzna był poczytalny zarówno w chwili ataku, jak i podczas całego postępowania. Oznacza to, że może odpowiadać przed sądem. Prokuratura oskarża dziś już 20-latka o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wenezuelczyk nie odniósł się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ostatni rok spędził w areszcie, grozi mu dożywocie.
24: Właśnie otrzymuję sygnał o dużych utrudnieniach na wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Warzywskiego ciężarówka z wysięgnikiem strąciła bramownicę z sygnalizacją świetlną, która spadła na jadący za pojazdem kolejny samochód. W tym momencie Zakopiańska w kierunku centrum Małopolski jest zablokowana. Przy wjeździe do miasta utworzył się kilkukilometrowy korek. Do Krakowa jeszcze wrócimy w tych faktach, a teraz Bruksela. Komisja Europejska bezpodstawnie utajniła część umów na szczepionki przeciw COVID-19. Chodzi m.in. o nazwiska negocjatorów oraz o zapisy o odszkodowaniach, oświadczył rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego opinia dotyczy odwołania, które złożyła komisji w reakcji na decyzję unijnego sądu. Uznał on, że nie zapewniono wystarczająco szerokiego publicznego dostępu do umów. O kolejnej odsłonie tego skandalu opowie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, jak rzecznik Trybunału Sprawiedliwości uzasadnił swoją opinię?
2: Rzecznik nie zgodził się z argumentami komisji, że ujawnienie informacji o odszkodowaniach mogłoby naruszyć interesy handlowe firm. Podkreślił, że przejrzystość negocjacji leży w interesie publicznym. Zaproponował więc oddalenie odwołania komisji i podtrzymanie wcześniejszego niekorzystnego dla niej wyroku Sądu Unii. Opinia rzecznika nie jest wiążąca, ale to sugestia często brana pod uwagę przez sędziów, co może być zapowiedzią ostatecznej porażki komisji.
24: Na lotnisku w Berlinie rozpoczyna się właśnie drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych. Przy płycie zaparkował wóz satelitarny RMF FM i zgłasza się nasz wysłannik Michał Krasoń.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
24: Michale, co dziś w programie pokazów?
3: Dzień otworzył wyjątkowy przelot potężnego pasażerskiego Airbusa A350. Kilka widowiskowych pętli nad płytą lotniska, niski przelot nad pasem i lądowanie. A to wszystko maszyną, która waży nawet 230 ton. Na ziemi można z kolei zobaczyć konstrukcję, która do produkcji wejdzie dopiero za kilka lat. To bezzałogowy śmigłowiec transportowy.
4: Po zaprogramowanej trasie ten śmigłowiec od punktu A do punktu B jest w stanie przewozić ładunki. Na panelu wciskamy start i odchodzimy.
3: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. Dziś organizatorzy szczególny nacisk kładą właśnie na systemy bezzałogowe. Takich najnowszych rozwiązań jest tu ponad 50. Z Berlina Michał Krasoń.
6: Przed Mundialem 2026.
24: Współgospodarz Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Wieczorem na Estadio Azteca odbędzie się pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to także był mecz otwarcia Mundialu w RPA. Na trybunach w Johannesburgu był wtedy Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, cofnijmy się do 2010 roku.
10: I od razu przypomina się ten zupełnie niezwykły dźwięk towarzyszący drużynie gospodarzy. Dziesiątki tysięcy kibiców z plastikowymi trąbkami, czyli wuwuzelami i efekt budzący początkowo trochę niepokoju, przypominający brzęczenie roju pszczół. Z biegiem czasu udawało się go ignorować, ale oglądanie meczów bywało podczas tego turnieju trochę męczące. Właśnie atmosfery na trybunach obawiali się 16 lat temu meksykańscy fani. Myślę, że to kibice będą naszym pierwszym przeciwnikiem. Tak, wuwuzele to ten pierwszy czynnik. Tak mówił mi w Johannesburgu jeden z meksykańskich dziennikarzy. Na murawie padł wtedy remis 1-1. Gospodarze odpadli w fazie grupowej, Meksyk w 1/8 finału. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko. Wydaje się jednak, że to 16 lat temu miał mocniejszą drużynę.
24: Może będzie jeszcze jeden łącznik? Wspólnie obejrzyjmy dzisiejszy mecz otwarcia. No szkoda, że to znów Mistrzostwa Świata bez Polski. 4 minuty po południu, już za pół godziny w centrum Krakowa swoje harce rozpocznie Lajkonik i tak będzie do wieczora. Przy wodociągach krakowskich, skąd co roku rusza pochód, jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Słychać już dobre muzykę w tle. Gdzie tak można jest będzie spotkać konika zwierzynieckiego?
18: 40-osobowy orszak złożony z łuczków i tatarów przemieści się w kierunku klasztoru Norbertanek. Późnym popołudniem Lajkonik zbierze haracz od sklepikarzy na ulicy Kościuszki. Przed 19 przy Filharmonii wykona taniec z chorągwią, a następnie ruszy na rynek główny, gdzie odbierze haracz od władz miasta. Niezwykle barwny pochód, mimo zachmurzonego nieba, tworzą od lat osoby związane z Krakowem.
26: Są synowie, kolejne pokolenia, które kochają te tradycje i chcą w tym uczestniczyć. Dla nich jest to po prostu święto też rodzinne. To nie są aktorzy. Są na co dzień zwykli krakowianie, którzy pracują w wodociągach, są prawnikami, studentami, muzykami. Żeby pójść w tym pochód jest to tak dla nich ważne i żeby też przekazać swoim potomkom te tradycje, no dzięki temu ta tradycja trwa.
18: Mówił mi Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Po raz czwarty w rolę Lajkonika wcieli się Mariusz Glonek. Sprzed krakowskich wodociągów Paweł Konieczny.
24: A ja dodam, że pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie Lajkonika widzą codziennie na tkaninach foteli.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest...

0: sprawdzam pogodę na piątek. No, jutro zdecydowanie więcej przejaśnień, ale nadal deszcze właściwie w całym kraju. Nie widzę żadnego regionu, gdzie nie spadnie choćby kropla. Jeśli chodzi o termometry, więcej dwudziestek. Więcej dwudziestek na termometrach, no i nie ma piętnastek, tak jak dzisiaj. Jutro tak od 18 do 20. No, może 17 maksymalnie na termometrach w Szczecinie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: No to już chyba z tydzień nie mówiliśmy takich słów. Zaczęliśmy ostatnie popołudnie w tym tygodniu bez weekendu. Daniel, dzień dobry, tu byle do piątku w RMF FM.

jest to słynne Mista Noino. Za chwilę słynna Szakulacha, czyli był Teddy Swims, będzie Bon Jovi w RMF-ie. A w Byle do Piątku teraz przełom w sprawie Chwalińskiej. Czytam w sieci, że Maja jest krok bliżej od występu na Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziennikarze jednej z zagranicznych telewizji zachęcali działacza, od którego zależy, do kogo trafiają dzikie karty, by zdradził, czy ma taką dla Polki. Odpowiedział, cytuję: myślę, że są spore szanse. W języku brytyjskiej tenisowej dyplomacji to podobno jak piłka meczowa. Wygrana jest tuż.

0: zawsze z wami. 12:24 na zegarze. Taki tytuł w sieci: centra handlowe pod kreską. Polacy nie chodzą tam już tak chętnie i mniej wydają. Może dlatego, że my tam bywamy od lat. Może my już stamtąd wszystko mamy.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowid. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: O, i umówiłam się na mammografię.
12: Tak z plaży, z leżaka?
11: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
16: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
18: Dobre popołudnie z RMF FM.

0: Czerwiec na półmetku. Więc mamy do was coś specjalnego. W kumulacji szczęścia gramy od razu o wszystkie cztery finały tego tygodnia. Dzisiaj dwa razy dzwonimy i dwa razy możecie zostać rekordowymi milionerami. 1 222 000 to jest nagroda główna. Jutro na pewno ktoś wygra albo Volkswagena T-Cross, albo 100 tysięcy, albo aż 1 250 000 złotych. No i uwaga, bo teraz ktoś będzie miał znacznie więcej szczęścia. Rusza super okazja. Tylko 10 minut. Wasze szanse we wszystkich czterech losowaniach mnożymy razy 1 250. Ale teraz do gry wchodzi szczęśliwy numerek. Kto będzie go miał, zyska podwójnie, aż 2 500 losów. No to myślę, że pora ujawnić cyfry, od których tak wiele zależy. Skoro gramy teraz w czterech losowaniach, to pierwsza z cyfr niech będzie 4. A skoro przed nami dzisiaj dwa losowania, to druga z tych liczb będzie 2. Jeśli macie 4 i 2 w numerze telefonu, z którego gracie, macie najlepszą okazję tygodnia. Aż 2 500 losów. SMS, hasło RMF, ślemy pod numer 7474 i już. Można też zagrać na www.rmf.fm. 10 minut. Podkreślam, każdy zyskuje 1 250 losów. A kto ma 2 i 4, podwaja szanse. Aż 2 500 losów. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy

0: znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Po reklamie.
8: RMF FM. Najlepsza muzyka.

zostało 1,5 minuty superbonusa. 1250 losów. A dla tych, którzy mają 4 i 2 w numerze telefonu, szczęśliwy numerek, lepszej okazji dzisiaj nie będzie. Aż 2,5 tysiąca losów wpadnie do 4 losowań. Nagroda główna 1 222 000. A jutro na półmetek miesiąca ktoś na pewno wygra albo 100 tysięcy, albo Volkswagena T-Cross, albo 1 250 000 złotych. Minuta. 2,5 tysiąca losów. RMF 7474.

0: to streaming. Wielu czekało na ten zakaz. Szczegóły ważne będziemy mieli dla was już za moment w faktach RMF FM o 13.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
11: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak...
12: No bo ja widzę sobotę.
10: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.

0: Luk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów 8,69 kupując 2, a kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
6: Zbliżamy się do godziny 13, a więc przenieśmy się do studia Faktów RMF FM. Szczegóły tego, co najistotniejsze o tej porze ma dla nas Bogdan Zalewski.
7: Kłaniam się nisko i zapraszam. Myśliwcy F-35, przelot nad Polską. Znamy zmiany trasy. Ustawowy zakaz patostreamingu szokujących internetowych transmisji na żywo. Będzie rozmowa prezydentów Trumpa i Nawrockiego w Waszyngtonie. Meksykańska fala na meczu otwarcia Mistrzostw Świata. Temperaturę piłkarskich emocji mierzy wysłannik RMF FM. Znaczki pocztowe jako znaki czasu w Trzebini. Te kawałeczki papieru to kawał historii. Super nowoczesne myśliwce F-35 przelecą także nad centrum Łodzi. Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło trasę powitalną najnowszych polskich samolotów bojowych. Jutro najnowsze F-y przelecą nad całym krajem. Ostateczny szlak zna Krzysztof Brenda. Witamy.
8: Zgadza się, dzień dobry.
7: To gdzie i kiedy warto jutro patrzeć w niebo?
8: O, chwilę po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku, no i polecą w stronę Trójmiasta. Dokładnie ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa, gdzieś około 10:10 maszyny przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, potem polecą w stronę Krakowa, żeby nad Wawelem pojawić się mniej więcej 10:35, zawrócą nad Łódź i nad tą Łodzią pojawią się jakoś 10:45.
7: Sejm przyjął właśnie ustawę zakazującą patostreamingu, czyli zamieszczania w internecie relacji prezentujących dewiacyjne zachowania, takie jak libacje alkoholowe czy przemoc. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach. Prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Waszyngtonie. Polski prezydent wybiera się w niedzielę do Białego Domu na zaproszenie amerykańskiej głowy państwa. W faktach teraz łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim, który jest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
9: Tak jest, witam, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Byłeś tam na konferencji ministra Marcina Przydacza. Jak będzie przebiegała wizyta Karola Nawrockiego w USA?
9: No, głównym powodem wyjazdu prezydenta są 80. urodziny Donalda Trumpa. Te wypadają w niedzielę i właśnie tego dnia w Białym Domu odbędzie się gala UFC Freedom z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Wtedy ma właśnie dojść do rozmowy obu przywódców. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił, że rozmowy będą dotyczyć
10: polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także i współpracy energetyczno-gospodarczej.
9: I oczywiście, co wpisuje się we wspomniane bezpieczeństwo, obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Marcin Przydacz podkreślił, że zaproszenie na urodziny Karol Nawrocki dostał od Donalda Trumpa już w styczniu, jako jeden z nielicznych prezydentów z Europy.
7: Pierwszy gwizdek w meczu otwarcia mundialu dopiero za 8 godzin, jednak kibice drużyny współgospodarzy Meksyku już są pewni wygranej z RPA. Przed Estadio Azteca w meksykańskiej stolicy rozmawiał z nimi nasz specjalny wysłannik na piłkarskie Mistrzostwa Świata Paweł Żuchowski.
11: Hola.
12: Hey.
11: Mexico echta.
13: Czy Meksyk jest gotowy na mundial? Myślę, że tak. Meksyk jest już przygotowany na mundial. Może odegrać dobrą rolę i miejmy nadzieję dotrzeć do tego tak upragnionego piątego meczu. Tak, Meksyk jest gotowy. Kto wygra mecz?
12: Mexico 2-0.
13: Meksyk 2-0. 2-0.
12: Mexico.
13: Meksyk 3-1.
14: Mexico va ganar.
13: Meksyk wygra 3-0. Dlaczego tak uważasz?
12: Porque somos locales.
13: Bo gramy u siebie, a tu własnego boiska ma znaczenie. Wygramy. Mówią mi tutaj w Meksyku kibice meksykańskiej drużyny. Z Meksyku Paweł Żuchowski.
7: Polecamy nie tylko kibicom naszą stronę. Na rmf24.pl znajdziecie m.in. świetny artykuł naszego dziennikarza Patryka Serwańskiego pod tytułem Mundial wraca do USA po 32 latach. Jakie wspomnienia z 1994 roku warto przywołać? Osobisty punkt widzenia i kawał historii, nie tylko futbolu. Ponad 1000 znaczków o różnej tematyce, cenne i rzadkie eksponaty można podziwiać na wystawie zorganizowanej w małopolskiej Trzebini. Okazją jest 30-lecie działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście. Każdy eksponat opowiada własną historię i pozwala odkrywać niezwykłe miejsca, podkreśla Marian Kasieczko, komisarz wystawy.
2: Kolega z Krakowa wystawia zbiór Sięgamy po skarby ziemi. Tam jest jeden z najcenniejszych znaczków generalnej guberni, które znaczki, które zostały wyprodukowane, a nie dostały się do obiegu, tak zwane górale. Tam jest szyb naftowy, ten znaczek jest bardzo rzadki, poszukiwany w eksponatach tematycznych o temacie górnictwo.
7: Pan Marian Kazieczko popularyzuje filatelistykę nie tylko wśród mieszkańców Trzebini. Wystawa w gmachu manufaktury jest dostępna dla wszystkich. Czynna będzie do soboty. Przekonajcie się, jak wiele znaczą znaczki pocztowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: A propos tego, ile znaczą, tego mnie dziadek nauczył, że jak się przegląda znaczki, to jak u dentysty, ważne są równe ząbki. Także tam na wystawie uważajmy na ząbki. Tu byle do piątku, Daniel Dyki.
7: Stomatolodzy.
6: No, oni tam są najchętniej witani, tak. Proszę zrobić przegląd. Daniel Dyk, dzień dobry. My robimy przegląd najlepszej muzyki. Teraz Toto, a za chwilę The Colors.

0: Royal za 8 godzin. Jest 13:17. Też do końca mieliście nadzieję, że nasi jednak wystąpią? Portale chyba miały, bo słuchajcie, czytam o polskich akcentach. Wygląda na to, że trzeba kibicować Irakowi, bo tam gra dwóch zawodników znanych z polskich boisk, z Krakowi i z Pogoni Szczecin. W reprezentacji Kongo gra obrońca Widzewa Łódź, w Bośni i Hercegowinie gra napastnik Jagiellonii, no i bramkarz reprezentacji Nowej Zelandii na co dzień broni Lechii Gdańsk bramki. 5 zawodników. No można powiedzieć, że my Polacy mamy na mundialu prawie pół składu.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
3: Dla niektórych piłkarzy będzie to trzecie lato z rzędu bez wakacji, bo już dziś ruszają Mistrzostwa Świata w USA, no Kanadzie i Meksyku.
4: A nasi piłkarze rodzimi na wakacjach właśnie. Słuchajcie, zupełnie no, tak, jakby coś wcześniej ci nasi wiedzieli.
5: Ale to jest, słuchajcie, bardzo proste.
4: Jak mieć wakacje w lecie?
5: Wystarczy przegrać mecze i masz wakacje.
4: Nie załapać się na mundial, no. Siedzisz, drapiesz się po kokardzie.
3: Ludzi musieli.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5:30 w RMF FM. Reklam.

0: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
1: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
3: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
4: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów. Tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55%. Lub czwarty 80%. Taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

przez moment dosłownie pomyślcie o swoich marzeniach. Dom, mieszkanie, samochód, w czasy. Jedna jest na to odpowiedź. 1 222 000 zł. To dzisiaj w kumulacji szczęścia. Dwa finały przed nami. A może 1 250 000 zł? Jeszcze lepiej by załatwiło takie marzenia. To jutro. To jutro nagroda główna. Kolejne dwa finały w piątek. 4 losowania w tym tygodniu zostały i we wszystkich tych losowaniach zyskujecie teraz więcej losów. Uwaga! Rusza jedyna 13 minut takie w tej godzinie, gdy każdy SMS zmienia się w 1000 losów. Hasło RMF ślemy za 4,92 pod numer 7474. Bonus 1000 także na www.rmf.fm. Właśnie jak gracie na naszych stronach, to zobaczcie tego Volkswagena T-Crossa. Czerwony metalik. Wykrywa pieszych, rowerzystów, żebyście czuli się bezpieczniej. Jutro na półmetek czerwca na pewno ktoś wygra. Właśnie albo tego Volkswagena, albo 100 tysięcy, albo 1 250 000 zł. 1000 losów, myślę, się przyda. RMF 7474.

prawdy duła w radiu RMF FM. Na zegarze 13:40. Prawdziwi kosmici w naszych lasach, czytam na portalach, nie są ani rośliną, ani zwierzęciem. Wykwit piankowaty to niezwykły mieszkaniec lasu. A propos, ja byłem w lesie teraz. Znajomi mówili, że się zaczął sezon na kurki. Ale dla mnie kurki też jak kosmici. Są tacy, którzy widzą.

0: lampa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
13: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
14: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: Po reklamie.
19: 3 minuty. Każdy SMS z hasłem RMF to teraz 1000 losów w 4 losowaniach tego tygodnia. Dzisiaj gramy o 1 222 000 zł, a jutro jeszcze więcej. Na pewno ktoś wygra 1 250 000 lub 100 000 lub Volkswagen T-Cross. 1000 szans. RMF 74.

0: właśnie brzmi RMF FM tuż przed godziną 14. Za chwilę najnowsze wydanie faktów w RMF FM.
1: Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
5: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
6: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
7: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
8: Czas na fakty w Radiu RMF FM o 14:00. Wszystko, co ważne, zebrał dla nas Bogdan Zalewski.
9: Kłaniam się nisko i zapraszam serdecznie. Nie wszyscy posłowie zagłosowali za ustawowym zakazem patostreamingu. Posłuchajcie, kto nie poparł przepisów przeciwko szokującym transmisjom w sieci. W faktach także o nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, o jutrzejszych maksymalnych cenach paliw, o meczu naszych siatkarzy na turnieju w Chinach, o laureatach honorowych Oscarów oraz o szkolnym skandalu w opinii uczniów z Ursynowa. Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą patostreaming. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie. Na linii sejmowe studio RMF FM temat rozwinie nasz reporter Kasper Wróblewski.
10: Witam serdecznie.
9: Dzień dobry, Kasprze. Zdradź nam, kto nie głosował za przyjęciem ustawy.
10: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
11: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe. I myślę, że dzisiaj swoje zadanie wykonuje polski parlament.
10: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Z kolei jedna z autorek ustawy, Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, podkreśla, że nowe przepisy całkowicie nie rozwiążą problemu zagrożeń w internecie.
12: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
10: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
9: Zgodnie z oczekiwaniami, sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. To były prezes Sądu Najwyższego, kierujący Izbą Cywilną. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią wiązana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dobre wieści dla posiadaczy pojazdów z silnikiem diesla. Olej napędowy będzie tańszy o 6 groszy. 6 zł i 37 groszy. To maksymalna cena. Niestety maksymalna cena za litr benzyny 95 będzie wyższa niż dziś o 6 groszy. Wzrośnie do 5 zł i 98 groszy. Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie swój drugi mecz na rozgrywanym w Chinach turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni mierzą się z reprezentacją Słowenii, która zawsze była wymagającym rywalem. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Będziemy dopingować biało-czerwonych, a jak sobie poradzili nasi, podamy w kolejnych faktach.
13: Tym żyje show biznes.
9: Poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów, ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott. Katarzyna Sobiechowska-Szukta z redakcji kulturalnej RMF FM opowie o innych laureatach. Katarzyno, kto jeszcze został wyróżniony?
14: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z z wytwórnią Walta Disneya i był pierwszym czarnoskórym animatorem zatrudnionym przez to studio, a pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli. 88-letni wspomniany już Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
9: Honorowe Oscary zostaną wręczone 15 listopada na gali w Los Angeles. Czas biegnie, wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a w szkołach wystawiane są oceny. To ostatni moment dla uczniów, którzy chcą poprawić stopnie. I czas na oddech dla tych, dla których wszystko jest już jasne. Z uczniami klasy 4 A ze Szkoły Społecznej nr 1 na warszawskim Ursynowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jak poszło?
15: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
16: Ja z angielskiego, a też dla mnie najtrudniejsza była matematyka i polski trochę.
17: Z matematyki to tak z polskiego i z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
18: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
19: Trochę, będę się uczyć, ale bardzo mało.
20: Uczyć w ogóle, ale czytać trochę.
21: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
9: Faktycznie, to jest absolutna afera, zwana Kujon Gate.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Dobrze was widzieć.
14: Panie, ale ciebie jak dobrze widzieć, jaki opalony.
22: Odkryłem nową miłość. Sup. Ja wiem, od czego ta nazwa się wzięła, że to jest super.
14: A bo to jest takie, że się pływa, ale nic nie trzeba robić. Mhm. Znaczy... Żywy ruch, a postoisz.
22: Fajne. Stoisz, a płyniesz.

0: New Religion w RMF FM w lepszej połowie dnia, kwadrans po 14. Ola Filipek,
1: Mateusz Opyrchał
0: i wszechświat, który wciąż się rozszerza. Czytamy o tym w sieci, coraz szybciej się rozszerza. Piszemy o tym zresztą na rmf24.pl.
1: Słuchajcie, to jak wszechświat się rozszerza, to my się chyba nie musimy martwić, że nam w pasie przybyło od zeszłego lata, co?

0: Dobre to nie jest złe, zwłaszcza jeśli śpiewa Bruno Mars. Tu lepsza połowa dnia i uwaga, 1 222 000 zł to jest suma, która czyha w jednym z 30 sejfów dziś.
1: Mówisz tak, jakby to było 5 zł do wygrania. To jest 1 222 000 zł, to jest kasa.
0: Czepiasz się, proszę bardzo.
1: Która może...
0: 1 222 000 zł.
1: No!
0: No i proszę!
1: I to są pieniądze, które mogą zagwarantować wam spokój, o którym marzy każdy. Spokój finansowy. Bez zastanawiania się, skąd wziąć pieniądze na wycieczkę wakacyjną dla dzieci. Bez zastanawiania się, jak połączyć to ze spłatą raty kredytu, jak połączyć to z własnymi podróżniczymi marzeniami. 1 222 000 zł. Jeszcze kupicie sobie samochód i mieszkanie.
0: Chcemy was wysłać po te marzenia, właśnie na taką wycieczkę po marzenia. Uwaga, wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474, dostaną 1200 szans, ale mamy coś wyjątkowego. Mamy zagadkę. Uwaga. Musicie odgadnąć hasło, które ma 6 liter. Zaczyna się na K, kończy na C. I może być na przykład Kreta.
1: Może być też Kościuszki w Krakowie, tutaj jest nasza siedziba.
0: Tak, tu siedzimy i gadamy, dokładnie.
1: Co to jest za słowo? Zaczyna się na K, kończy na C, ma 6 liter. Może być Kreta, może być Kościuszki w Krakowie. Jeśli znacie to hasło i wyślecie je pod 7474, to dostajecie 2 razy więcej szans w losowaniu.
0: Czyli 2400, to jest idealny moment, żeby załapać się jednym zgłoszeniem do obu dzisiejszych losowań, bo pierwszy finał po 15. Dokładnie tak, pierwszy, a mamy zaplanowane 2. Co to za hasło? 6 liter, zaczyna się na K, kończy na C.
1: Taka okazja potrwa tylko 10 minut. RMF 7474 albo hasło pod 7474.
2: Reklama.
3: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czego pragną kobiety?
12: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
13: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
14: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara kupiła!
2: kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
18: Na przykład orzechy nerkowca. Teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jeszcze tylko 6 minut. Mega okazji, bo nawet 2400 szans za odgadnięcie naszego hasła.
1: Zaczyna się na K, kończy na C. Ma 6 liter, może być Kreta, ale może być też Kościuszki w Krakowie, bo tutaj siedzibę ma. Radio RMF, co to może być?
0: Gracie nawet o 1 222 000, wysyłacie to pod 7474.

0: 20 minut do 15. To ci, którzy do trzeciej dzisiaj walczą, pewnie odliczają już ostatnie minuty. Już jesteście gdzieś tam w bramkach startowych, przynajmniej z kubkiem do umycia. Tymczasem uwaga, o sporcie będzie, no bo mundial rusza, a ja się zaczytałem o Wojtku Szczęsnym, który w rozmowie z TVP Sport przyznał, cytuję: trening jest dla mnie cierpieniem.
1: Słuchajcie, jeszcze nigdy nie byłam tak blisko świata sportu.

0: niskie ceny.
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
7: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2+1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Po reklamie.
15: Trwa lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: O tej porze jesteśmy blisko z kierowcami. Uważajcie, bo zablokowana jest trasa między Toruniem a Brodnicą. To jest Krajowa 15 i więcej o tym usłyszycie w Faktach RMF FM o 15.
1: To jeszcze na trasę coś, co uwielbiacie. Tame Impala w RMF FM.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
2: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Kubar, ale ładny sweterek nowy.
1: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
0: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
1: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
2: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
4: Aktualnie o 15 łączymy się ponownie ze studiem Faktów RMF FM.
5: A to wydanie Faktów ma dla nas Bogdan Zalewski.
6: Zgłaszam się. Dzień dobry. Zapraszam. 2 groźne wypadki w Kujawsko-Pomorskiem. Jeden na trasie S5, drugi na drodze krajowej numer 15. Litwa obawia się rosyjskich prowokacji. Opiszemy obronne działania Wilna. Zabobonni meksykańscy kibice boją się klątwy 4. meczu. O tych piłkarskich przesądach rozmawia nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Świata. A na koniec łódzki krajobraz z piwoniami. Zderzenie 2 samochodów w Cotoniu na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Poznania była zablokowana, ale już udrożniono jeden pas. Utrudnienia także na drodze krajowej numer 15 między Toruniem a Brodnicą. W Gronowie w Kujawsko-Pomorskiem zderzyły się 2 auta i bus. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje ruchem wahadłowym. Farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia poza aptekami. Jak dowiedział się reporter RMF FM, zakłada to projekt nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Michał Dobrowicz jest przed siedzibą resortu. Michale, o jakie nowe miejsca chodzi?
7: Na przykład w domach pomocy społecznej. Teraz jest to niemożliwe formalnie. Rozmawiałem na ten temat z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, Markiem Tomkowem. On deklaruje, że aptekarze są chętni i gotowi, by wyjść z aptek.
8: Przecież spójrzmy, że kiedyś były szczepienia na stadionach, więc dzisiaj można byłoby promować to wśród chociażby seniorów, na piknikach senioralnych i wielu, wielu innych miejscach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych czy higienicznych.
7: Projekt nowej ustawy ze zmianami ma być niebawem procedowany. W tej chwili punkty szczepień w całym kraju działają w ponad 2000 aptek. To jest co 5 apteka w Polsce.
6: Litwa wzmacnia ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej w związku z groźbą rosyjskich prowokacji w krajach bałtyckich. Na linii dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
9: Dzień dobry.
6: Na czym miałyby polegać działania Rosji?
9: Chodzi o zakłócenia działania systemów przesyłu gazu i prądu czy zniszczenia węzłów komunikacyjnych. Nie można wykluczyć, że w celu zaostrzenia napięć w regionie Rosja może planować złośliwe działania lub prowokacje przeciwko obiektom w państwach bałtyckich. Tak mówi szef MSW Władysław Kondratowicz. Z kolei minister obrony nie wyklucza wysłania żołnierzy, którzy mieliby wspierać funkcjonariuszy służb. Podstacje elektryczne, gazowe, porty, mosty, to wszystko jest nam niezbędne jako krajowi. Tak mówił szef resortu Roberta Skaunas.
6: A dlaczego według Wilna Rosjanie mieliby się dopuszczać prowokacji?
9: Chodzić ma o odwrócenie uwagi od niepowodzeń na froncie i osłabienie chęci wspierania Kijowa w wojnie z Rosją. Pretekstem miały by być twierdzenia Moskwy, że państwa bałtyckie udostępniają swoją przestrzeń powietrzną do dronowych ataków na Rosję.
6: Meksykańscy kibice modlą się, by odpędzić klątwę 4. meczu. Meksyk w mundialach zwykle wychodził z grupy, by odpaść w 1/8. Stało się tak 7 razy z rzędu. Przed wieczornym meczem otwarcia z RPA o piłkarskich obsesjach nasz wysłannik Paweł Żuchowski rozmawiał z Polką mieszkającą w Meksyku, licencjonowaną przewodniczką Agnieszką Kimlą.
10: Mają nadzieję, że Meksyk wyjdzie pierwszy z grupy, ale trauma 4. meczu jest w umysłach Meksykanów.
11: Ale ja tu słyszałem już od kilku osób, że Meksyk w tym roku wygra. Nie pierwszy mecz, ale mundial.
10: Wiecie, no miejmy nadzieję. No Meksyk nie ma łatwo, wiecie, to zawsze ta Argentyna, Brazylia. 4. mecz to jest jakieś takie, no wiecie, zabobony.
11: Jest tu dużo symboli tych piłkarskich, także samo Estadio Azteca.
10: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70. roku Pele, tak? W 86. Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
6: A oby było więcej epokowych bramek. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
12: Fakty RMF FM. Czysta poezja.
6: Piwonie kwitną, białe i różowe, a w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie, gromady żuczków prowadzą rozmowy, bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie. Tak o piwoniach pisał Czesław Miłosz. W apogeum ich kwitnienia łódzki ogród botaniczny odwiedziła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, oprowadzana przez Ewę Białasińską.
13: Proszę zobaczyć ten ursynów, ta najpiękniejsza.
14: No jest perfekcyjna.
13: I pięknie pachnie.
14: O,
13: to są właśnie odmiany.
14: Jest taki typowy, tak, pełniowy, zmieniony. zmieniony, taki bym powiedziała bardziej nowoczesny ten zapach.
13: Tak, i chciałam powiedzieć, że jak Państwo kupujecie piwonie, to przede wszystkim należy kupować oczami, czyli kupować wtedy, kiedy piwonie kwitną. A teraz zobaczmy Barbarę. Zaczyna kwitnienie dosyć ciemno, to jest też piwonie o kwiecie w zasadzie pełnym, anemonowym, pełnym, czasami to trudno odróżnić, ale proszę zobaczyć, jaka ciemna. A jak się pięknie starzeje na jasno, widzi Pani, jakie piękne kwiaty?
6: Pani Ewa w sobotę tak malowniczo będzie opowiadała o tym i tym, którzy kupią bilet wstępu do Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Można słuchać jej słów, podziwiać kwiaty i poczuć piwoni woń.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: W imieniu wszystkich słuchaczy lepszej połowy dnia marzy nam się słońce na ten najbliższy weekend i bardzo serdecznie prosimy Olę Filipek, żeby załatwiła. Dziękuję.
16: Czemu się nie odzywasz już teraz? Co to ma wyjść? Dlaczego zostawiasz mnie z tym problemem samą?
4: Przepraszam, proszę kontynuować. Dziękuję.
16: Dobrze, słońce jak słońce, ono jest potrzebne, ale deszcz również jest istotny w pogodzie. Natomiast, żeby cieplej chociaż było, tak 20 parę stopni? Dziękujemy.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Temperatura podskoczy właśnie teraz, bo przed nami pierwszy z dwóch finałów. W jednym z 30 sejfów 1 222 000, czyli tak naprawdę na wyciągnięcie ręki jest kasa, która daje wam spokój na całe wakacje, daje wam nowe mieszkanie, daje wam wymarzony remont albo nowy samochód, co tylko chcecie.
16: Daje wam też na przykład spłacony kredyt. Dobrze, teraz na poważnie, bo to są ostatnie chwile na to, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań. Za 2,5 minuty losujemy numer do kogoś z was.
4: 2 minuty 20 sekund, czas start. RMF, ślecie pod 7474 i razy 1222 mnożymy.
16: Dokładnie. I ten bonus ruszył też właśnie w tym momencie na www.rmf.fm.

0: Kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Patrzcie, ich po 15 będą dzwonić. No, nieźle. No właśnie, nieźle, bo mamy dzisiaj dwa finały, dlatego pierwszy jest tak wcześniej, a drugi jest później.
2: Dokładnie. Tak po prostu Mateusz tam wszystko rzeczy wyjaśnił. W jednym zdaniu,
1: no, co ty
2: koniec,
1: dużo gadać.
2: Koniec historii. Nie, tak naprawdę to jest początek historii, bo właśnie wybieramy numer do kogoś z was i za nami pierwszy sygnał, co oznacza, że to jest właśnie ta chwila, kiedy, no, jeśli dzwoni wasz telefon, to trzeba go odebrać, bo 6 sygnałów,
1: halo,
2: maksymalnie
1: halo.
2: Tyle czekamy. Halo?
1: Nie, kręcą tutaj głowami nasi realizatorzy. Halo, halo. Piąty Baga. Sygnał, ostatnia prosta.
2: Ostatni jak nie moment teraz, to na to, żeby odebrać telefon. Ha.
1: No i klops. No i nie pogadali. Niestety, tak nas regulamin trzyma. 6 sygnałów, chcielibyśmy dłużej, ale nie możemy. Nie udało się porozmawiać w tym pierwszym finale. Może los tak chciał.
2: Może tak miało być. Dobrze, kochani, na pocieszenie, na uśmiech, 1000 złotych. Proszę bardzo. Nie było i jest. I to jest bardzo fajne. Poza tym, w takie dni jak ten, nie smucimy się, bo przed nami jeszcze jedna szansa na to, żeby ktoś z was został milionerem. Przypominamy, że 1 222 000 złotych cały czas czeka w jednym z sejfów, więc w kolejnym finale ktoś z was ma szansę zgarnąć taką kasę.
1: Po 17 umawiamy się, że... No ale właśnie umawiamy się z tymi, którzy chcąc zagrać, wiedzą, że będą odbierali telefon po
2: Dokładnie.
1: Tej 17. Pamiętajcie, że jednocześnie gracie w dwóch jutrzejszych losowaniach, a jutro jest absolutny hicior. Na pewno ktoś z was wygra 100 000 złotych Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000 złotych.
2: Powtórz to jeszcze raz, bo to pięknie brzmi.
1: Volkswagena T-Crossa 1 250 000 albo 100 000.
2: Ostatnie 3 losowania w tym tygodniu i o te wszystkie losowania gracie jednym SMS-em.
1: Albo wchodzicie do gry na www.rmf.fm, bardzo proszę.
2: Wystarczy wysłać RMF pod 7474, a my tego SMS-a w ciągu 7 minut pomnożymy razy 1001.
1: Tak jest! Trzymamy kciuki, po 17 robimy z kogoś z was milionera. Tak się umawiamy, okej? Okay? RMF, ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Naszym producentem jest Beethoven dzisiaj. Dziękujemy ci za tę piękną muzykę.

0: reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
3: Bary masz! Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Gol się jak Szymon Marciniak.
12: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
11: Kup w Media Expert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
15: Czas na fakty o 15.30. Bogdan Zalewski.
16: Prezydent USA zagroził mocnym uderzeniem na Iran już tej nocy. Donald Trump zapowiedział też przejęcie wyspy Hark w Zatoce Perskiej i innych kluczowych punktów infrastruktury naftowej. Przejmiemy całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak w Wenezueli, zakomunikował amerykański przywódca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ulewy wystąpią na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskim. Przedstawiciele środowiska akademickiego, lekarze, badacze oraz organizacje pacjentów biorą udział w pierwszym krakowskim forum badań klinicznych. Na rolę tych badań wskazuje dr Tomasz Kowalski, organizator wydarzenia.
17: Tylko w 2024 roku blisko 27 tysięcy Polaków uzyskało dostęp do innowacyjnych terapii w ramach badań klinicznych. Warto przy tym pamiętać, że spośród około 10 tysięcy substancji badanych na etapie odkrywania leku, tylko jedna ostatecznie trafia do pacjentów jako zarejestrowany produkt leczniczy.
16: Między innymi o efekcie placebo przeczytajcie i posłuchajcie na portalu twojezdrowie.rmf24.pl. Tam jest cała rozmowa Marcina Czarnobielskiego.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
7: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
16: Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
20: Dzień dobry. Kontynuujemy temat zdrowych finansów w klubie ekonomicznym. Dziś z zupełnie innej strony, o bezpieczeństwie naszych pieniędzy. W dobie finansów cyfrowych nie jest to sprawa oczywista. Z badań Związku Banków Polskich wynika, że niemal 90% Polaków obawia się phishingu, czyli metody oszustwa polegającej na podszycie się pod osobę lub instytucję. W ostatnim czasie NASK informuje o nasilających się działaniach oszustów. Coraz częściej podszywają się pod banki, a to szczególnie niebezpieczne w czasie, gdy wakacje za pasem i możemy już być nieco rozkojarzeni. Na setki skrzynek mailowych docierają ostatnio wiadomości z informacjami o rzekomej konieczności weryfikacji danych. Wystarczy kliknąć i podać swoje dane osobowe. Wszystko się zgadza, bo jest logo banku. Adres mailowy nie wydaje się być podejrzany, więc wchodzimy i wpisujemy swoje personalia. To błąd. NASK ostrzega, by tego nie robić. Jeśli mamy podejrzenia, że może to być próba oszustwa, lepiej wszystko sprawdzić dwa razy. Ponadto jest mało prawdopodobne, że bank lub inne instytucje finansowe zdecydują się na aktualizowanie danych poprzez klikanie w odnośnik mailowy. Duże instytucje raczej zastosują bardziej zaawansowane metody wymagające dodatkowej weryfikacji. Przy podejrzanych wiadomościach warto zwrócić uwagę, czy ich treść narzuca nam presję czasu. Na przykład masz tylko godzinę, masz tylko dzień, bo inaczej usuniemy twoje konto. To klasyczna metoda. Nie dajmy się temu zwieść, a w razie wątpliwości zadzwońmy do banku.
19: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
21: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.

0: Coś pięknego dzisiaj startuje mundial. Coś fantastycznego, panowie. No, no nie? Nie? Czy nie?
1: Nie, no tak, tak.
0: A co znowu takie?
1: Nie, nic. Ja w ogóle nie mam problemu z mundialem.
0: Wczytałem się.
1: Sportowa inicjatywa, oby takich więcej.
0: 13 lipca, dziękujemy. 13 lipca 1930 roku o godzinie 15:19 Lucien Laurent zdobył pierwszą bramkę w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej w ogóle. I to był mecz Francja-Meksyk.
1: Lipca.
0: Tak.
1: To dlaczego my teraz już w czerwcu musimy wam oddawać dostęp do telewizora?
2: Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażony.

0: Dajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Volkswagen czy Audi?
4: Nie wybieraj.
5: Graj o dwa naraz.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Tylko w tym tygodniu.
4: Jeden twój SMS gra
5: o miejskiego crossovera Volkswagena T-Cross
6: i o eleganckiego SUV-a Audi Q3.
3: Chcesz?
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro.
13: Emocje rosną.
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
17: Citroën.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
21: Tu RMF FM. Gramy dla was!

0: problemy na jedynce w Łódzkiem. Tam zderzenie trzech samochodów, jedźcie ostrożnie. RMF zawsze z wami oczywiście. Jedyne, co można podkręcić, to nie gaz w tych rejonach, a pokrętło od radia.
1: Troszeczkę. Tak. Zwłaszcza, że Dawida Podsiadło wam zagramy.
0: O, proszę bardzo.
1: Nowego.
0: Ale to tak na błysk. Dajcie mu się rozkręcić.

0: sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Boktagon w RMF FM, czyli wielka muzyczna bitwa.
3: Po której stronie staniesz?
4: Legendarnych kawałków, które nuci cały świat?
3: Czy nowości prosto z internetu?
4: Wybieraj, co chcesz.
3: I baw się, jak lubisz.
4: Marcin Jędrych
3: i Maciek Rybak.
2: Już jutro po 20:00.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gol się jak Szymon Marciniak.
8: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam

0: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
1: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
2: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
1: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Hi everybody, this is Damian Dawid.
1: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
7: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
11: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
12: I witamy nasz popołudniowy duet Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński przy mikrofonach.
13: Dzień dobry, witamy i zapraszamy.
14: Prezydent znów zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.
13: To trzecia już taka decyzja Karola Nawrockiego w tej sprawie.
14: Autostrada A1 zamknięta w pobliżu Radomska.
13: Na jezdni w stronę Gdańska długi korek.
14: W Meksyku przed inauguracją mundialu rozmawiamy z polską konsul.
13: W Krakowie śledzimy trasę Lajkonika.
14: Prezydent zawetował rządową ustawę o kryptowalutach.
13: Jak informowaliśmy, Karol Nawrocki uczynił to po raz trzeci.
14: Wcześniej prezydent argumentował, że przepisy idą zbyt daleko i taka nadregulacja sprawi, jego zdaniem, że polskie firmy z branży krypto uciekną za granicę.
15: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie, żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Dlatego ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
13: Tyle Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
14: A według rządu ustawa realizuje wymagania unijnego rozporządzenia MiCA w sprawie kryptowalut.
13: Prezydent zawetował też ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
14: Zawiera ona przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Już za chwilę gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
13: Zapraszam, Marek Teichman. Marku, o czym dziś w twoim programie?
16: Spojrzymy na to, co ciekawego wydarzyło się w mijającym tygodniu i przyjrzymy się z bliska rosyjskiej gospodarce, z której sporo negatywnych sygnałów dochodzi. Pytanie, czy uzasadniają one wiarę w to, że Rosjanie ustąpią, jeżeli chodzi o dalsze trwanie wojny na Ukrainie.
14: Posłuchajcie gospodarczego tygodnia w Radiu RMF 24.
13: By włączyć naszą informacyjną stację, wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl.
14: Uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów na autostradzie A1 koło Radomska w Łódzkiem.
13: Zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska, utworzył się tam 6-kilometrowy korek.
14: Polski konsulat w stolicy Meksyku apeluje do polskich kibiców, aby stosowali się do zaleceń lokalnych służb, a na stadion wyruszyli wcześniej, bo dotarcie na czas mogą utrudnić zapowiedziane protesty.
13: W polskiej placówce dyplomatycznej w Meksyku z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał nasz specjalny wysłannik na Mundial, Paweł Żuchowski.
17: Pani konsul, na co powinni dzisiaj zwrócić uwagę wszyscy kibice, którzy będą chcieli dostać się na stadion?
18: Przede wszystkim muszą zwrócić uwagę na transport na stadion, dlatego że stadiony w Meksyku położone są raczej bardziej w centrum miasta i jest to dość trudna opcja dostania się na stadion.
17: Czy jest pani w stanie określić, ilu polskich turystów, polskich kibiców przyjechało do Meksyku? Mamy takie dane?
18: Niestety nie mamy takich danych, ale szacujemy, że będzie to około 5000 kibiców.
17: Zatem czekamy na pierwszy gwizdek na stadionie Azteka.
18: Jak najbardziej, nie możemy się doczekać.
14: A pierwszy gwizdek meczu otwarcia o 21.
13: Naszego czasu w Meksyku będzie wtedy 13.
11: To dzieje się teraz.
13: Ubrany w tatarski strój.
14: Otoczony hałaśliwym orszakiem.
13: Jeździec na białym koniku w Krakowie pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny.
14: Od kupców domaga się haraczu.
13: A widzów uderza buławą. Na szczęście.
14: Wśród śledzących trasę lajkonika jest reporter RMF FM Paweł Konieczny, z którym teraz się łączymy.
13: Witamy cię, Pawle. Gdzie się, teraz dobry. Jest lajkonik? No i chyba można zdradzić, że zapewniłeś sobie szczęście.
19: Tak, ja już to szczęście mam za sobą, ale co roku, aby je uzyskać, czasami trzeba naprawdę mocno się postarać, o czym przekonuje Mariusz Gonek, wcielający się w rolę lajkonika.
20: Troszeczkę trzeba być też sprytnym, gdyż lajkonik rozdaje to szczęście buławą. No ale no, nie jest w stanie wszystkich dotknąć, no, nawet nie jest w stanie przejść każdą drogą. No trzeba troszeczkę, że tak powiem, tym ramieniem się podstawić. No trzeba jednak pod tą buławą się znaleźć.
19: Lajkonik obecnie po pobycie u sióstr Norbertanek i po spotkaniu z pisakami na bulwarze Rodła zmierza ulicą Kościuszki, pobierając opłaty od lokalnych sklepikarzy w stronę krakowskiej Filharmonii. Przy budynku wykona taniec z chorągwią i około 20 dotrze na rynek główny, gdzie otrzyma haracz od władz miasta.
13: A wy otrzymacie od nas kolejną porcję informacji?
14: Już o 16.30.
13: Zapraszamy na fakty.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
11: Prosiłam pogodę. Dalej jak godzinę temu,
12: chyba
11: żeby...
12: Chyba niewystarczająco.
11: W nadchodzący weekend temperatura za oknami była troszkę wyższa niż 20 stopni. Czy to się da zrobić? Na razie mapy sugerują, że niekoniecznie. W sobotę 19, do 20 maksymalnie.
12: Aha, w sobotę. A jutro 19 max w centrum. Nie, 20, ale sporo przelotnego deszczu praktycznie w całym kraju.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: Nasz zespół się powiększa, mamy nowego prowadzącego.
11: Ale szczegóły za chwilę.
12: Nie możemy teraz zdradzić, ale jesteśmy podekscytowani.
11: Takiego radiowego transferu to już dawno nie było. Kurczę, no...
12: Cicho. Cicho, wyłączam ci mikrofon.
11: To jest
12: nie, możesz, nie, nie, możesz, nie możesz, nie możesz, nie możesz mówić.
11: Powód, dla którego sobota jednak będzie odrobinę...
12: Cicho, cicho.
11: Słoneczna i fajna.
12: Zaraz więcej.

0: is the answer.
1: Trzymaliśmy to w tajemnicy, ale wreszcie możemy to zdradzić. Nowym prowadzącym w radiu waszym ulubionym RMF FM będzie nie kto inny,
2: a Krzysztof Zalewski! Krzysztof, jak się czujesz z tym wyzwaniem?
3: Słuchaj, ja jestem jak Irena Kwiatkowska, kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję, więc jak dostałem takie zadanie, że mam prowadzić w RMF-ie programy, nie ma sprawy, natomiast trzeba stanąć, że tak powiem, w prawdzie i powiedzieć, że nigdy w życiu tak długo na antenie RMF-u jeszcze nie gościłem, więc no jest to obarczone pewnym stresem. Ale niewątpliwie przemycę jakieś swoje piosenki, więc wyjdzie to wszystkim na dobre.
4: Na to czekamy, ale widać ten błysk wokół, no widać, że po prostu się tym jarasz. No.
3: Jestem podekscytowany i wzruszony, że mogę podzielić się z wami swoimi przemyśleniami na temat męskiego grania, mogę się podzielić swoją ulubioną muzyką, więc bądźcie blisko radia i posłuchajcie mnie w godzinie z męskim graniem w RMF FM.
2: A to wszystko już w sobotę o 19:00.
1: Koniecznie bądźcie blisko radia. Dużo o męskim graniu będzie.

0: patrzmy na zegarek. No tak, godzina z takim hakiem? Nie, nawet niespełna godzina do drugiego finału kumulacji szczęścia dziś. Tak, bo drugi finał przed nami, umówiliśmy się, że grają ci, którzy chcą odebrać nie tyle telefon, co 1 222 000.
1: Przypominamy, że gracie o 1 222 000 złotych, bo tyle czeka dziś w jednym z sejfów, ale jednocześnie gracie też w dwóch jutrzejszych losowaniach. No a jutro ktoś na pewno wygra 100 000 złotych, Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000 złotych.
0: My nie czekamy, bo już długo zwlekaliśmy z tym. Wchodzi coś absolutnie wyjątkowego. Proszę bardzo.
1: To jest słynna koperta.
0: Nie zepsuj.
1: Nie, ostrożnie.
0: Nie zepsuj, tutaj. Tylko możesz podrzeć. Tak.
1: Olu, Mateuszu, ponieważ do finału i do ostatniego dziś losowania została już mniej niż godzina, postanowiliśmy pomnożyć szanse słuchaczom lepszej połowy dnia. Możecie ogłosić, że każde hasło RMF wysłane pod 7474 dostaje teraz więcej szans przy losowaniu.
0: Ile?
1: 1400 przez 10 minut. Ten bonus
0: 1400.
1: Startuje właśnie teraz w nawiasie. Naciśnijcie czerwony guzik. Naciśnij czerwony guzik.
0: Trzeba wyłączyć zegar. Ten?
1: Czerwony, no.
0: Musicie sobie uświadomić, że lepszej okazji, żeby wejść do gry jednocześnie do trzech losowań dziś już nie będzie. Razy 1400. Każde RMF, które ślecie pod 7474.

0: Tymczasem w świecie sportu drugi mecz naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Polska gra ze Słowenią i o tym usłyszymy w Faktach RMF FM punktualnie o 16.30.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
3: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
4: I to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
3: No wiadomo, Samsung w supercenie z Media Expert.
6: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w supercenie 1799 zł. Media Expert.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
4: Słucham, co?
3: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
4: A, ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
6: Kup w Media Expert. Ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, Ola La, 3,99 kupując 2.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
0: 16.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
14: Po śmiertelnym wypadku duże korki na drodze krajowej 16 między Orzeszem a Ełkiem.
15: W pobliżu Wierzbin samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
14: Jedna osoba zginęła w tym wypadku.
15: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
14: Nowelizacja zawiera przepisy wprowadzające zmiany w finansowaniu diagnostyki HCV i bezpłatnego leczenia HIV dla osób bez ubezpieczenia.
15: Znalazły się w niej też regulacje wydłużające do 1 maja przyszłego roku terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej.
14: Zdaniem Karola Nawrockiego właśnie ta część budzi poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.
16: To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę. Do potrzebnych zmian dopisują takie przepisy, które są złe i szkodliwe.
14: Prezydent, przypomnijmy, zawetował również po raz trzeci ustawę o rynku kryptoaktywów.
15: Wielkie emocje w drugim meczu naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Polska kontra Słowenia.
14: Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziewiszkiem. Witamy, Czarku.
10: Dzień dobry.
14: Jaki wynik?
10: 2-2. Mamy tiebreaka i ważą się losy tego spotkania. 14-14 teraz i trwa kolejna akcja. Polacy mieli okazję, żeby zakończyć to spotkanie. Mieli piłkę w górze przy jednym punkcie przewagi, ale niestety Słoweńcy to wybronili i ruszyli z kontrą i tak również zrobili w kolejnej akcji. Teraz to oni obejmują prowadzenie 15-14. Wielkie emocje w tym spotkaniu. Obawiam się, że Polacy po raz kolejny grają taką końcówkę już nie tylko w tym secie. Tak to wygląda, że wypuszczają wszystko z rąk w ostatniej chwili. No ale to spotkanie wciąż trwa. Słoweńcy serwują 15-14. Miejmy nadzieję, że jednak Polacy obrócą to wszystko na swoją korzyść.
14: Taką mamy nadzieję. Teraz inne emocje w faktach kulturalnych RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
15: Kasiu. Dzień dobry. I na początek pojawi się strach przed lataniem.
0: Ten spektakl powstał na podstawie słynnej książki Eriki Jong. Reżyserka Weronika Szczawińska robi go na scenie TR Warszawa. Ma być o kobiecie, która może popełniać błędy, która funkcjonuje poza cenzurą i poza współczesnymi normami tego, co kobietom wolno. Strona muzyczna i plastyczna przedstawienia odwołuje się do epoki disco, nawiązuje też do estetyki lat 70. i do amerykańskiej popkultury. Premiera Strachu przed lataniem pojutrze w obsadzie m.in. Marta Nieratkiewicz, Rafał Maćkowiak i Filip Zaręba. Życie w świecie, w którym odpoczynek jest grzechem. O tym opowiada Monodram już prawie, Tygrysie.
17: O bólu, o strachu przed przyszłością, metamorfozach mężczyzny i trochę toksycznej męskości. Taki koncept bólu, strachu, który jest bardzo adekwatny do czasów, w których teraz żyjemy.
18: Czego się teraz boimy?
17: Ja mogę odpowiedzieć za siebie i te odpowiedzi dam Państwu w spektaklu.
0: Z Michałem Adamem Góralem rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Premiera pojutrze na scenie Krajowego Centrum Choreograficznego w Lublinie. Ruszyły prace nad nową Jump Street, trzecią częścią hitowej komediowej serii. Jonah Hill, Channing Tatum oraz raper Ice Cube mają wrócić do swoich ikonicznych ról. To opowieść o nieudolnych policjantach, którzy pod przykrywką pracują w swoim byłym liceum, żeby rozbić gang narkotykowy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: uwielbiamy Oliwię Dean i kochamy, jak słuchacze do nas dzwonią.
1: Halo, halo?
0: Halo? Kojarzymy?
2: Siema Ola, siema Mati, słucham sobie lepszej połowy dnia i tak sobie pomyślałem, że w tej setliście, którą słyszę dotychczas, bardzo ładnie wlepiłby się numer kolegi Mroza, w którym ja co prawda pojawiam się gościnnie, ale nie o tym. Czy jest szansa na zagranie za daleko?
0: To jest szansa, słuchajcie, ale patrz, jaki utalentowany słuchacz w ogóle.
1: Jak Vito dzwoni, no co mówisz, masz Vito Bambino w RMF FM i Mrozu oczywiście za daleko.

0: sama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
10: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
9: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
10: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
11: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Marian, jakie zakupy mają sens?
9: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
14: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
9: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
14: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
9: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luze. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Kraj, no walczyli jak lwy, ale niestety, no przegraliśmy ze Słowenią. Mówię o polskich siatkarzach, 2-3.
1: Ale jeszcze jutro przed nami mecz z Japonią, więc trzymamy kciuki.
0: Dokładnie, ale oszczędzajcie gardła i kciuki przede wszystkim, no bo trzeba też się wydzierać na meczach Mistrzostw Świata, więc trzeba sobie to jakoś rozłożyć.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend.
4: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
9: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
10: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
11: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński ponownie w studiu. Witamy.
14: Dzień dobry, zapraszamy.
15: I zaczynamy Fakty RMF FM punktualnie o 17.
16: Dolnośląska Nysa pogrążona w smutku.
17: W wypadku w Bardzie zginął 9-letni uczeń szkoły muzycznej.
16: Życie stracił też jego ojciec.
17: Okupacja biura dyrektora w kopalni Ruda.
16: Powiemy, czego się domagają związkowcy w gabinecie.
17: Za 4 godziny pierwszy mecz mundialu.
16: Nasz wysłannik odlicza czas do meksykańskiej 13 wraz z Polką mieszkającą w stolicy Meksyku.
17: A jest 17. Kierowca, który śmiertelnie potrącił wczoraj dwie osoby w centrum dolnośląskiego Barda, nie usłyszał jeszcze zarzutów.
16: Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 52-latka. On przeszedł operację.
17: Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec.
16: Przyjechali z Nysy na wycieczkę do Barda.
18: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej. Grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: na tanku byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
16: Związkowcy z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej okupują biuro dyrektora do spraw pracowniczych.
17: Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice. Ta część kopalni od lipca będzie likwidowana.
19: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek jest likwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszic. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszica, jak i z Synerkomu, ze spółki, powiedzmy córki polskiej grupy górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
20: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy z Bielszowic.
19: Tak, dokładnie. I to by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
16: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
17: Polska Grupa Górnicza podkreśla, że górnicy przenoszeni są tam, gdzie jest praca, do kopalń, które będą fedrować najdłużej.
16: Teraz ostrzeżenia dla kierowców w zachodniopomorskiem.
17: Są problemy na trasie S3 między miejscem obsługi podróżnych Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz.
16: Z rowu jest tam wyciągana ciężarówka i są problemy na jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego.
2: Sport w faktach RMF FM.
16: Po emocjonującej końcówce niestety porażka naszych siatkarzy 2-3 ze Słowenią.
17: W drugim meczu Ligi Narodów, przypomnijmy, wcześniej biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0.
16: A jutro zmierzą się z Japończykami. Meksyk na 4 godziny przed meczem inaugurującym Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Teraz w faktach. W pierwszym spotkaniu gospodarze zmierzą się z RPA.
17: W Mexico City jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski i jego gość Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju.
21: Wielkie emocje, w zasadzie już odliczamy do tego spotkania. Dzisiaj w stolicy Meksyku wielkie święto.
22: O tak, odliczamy dosłownie minuty do wielkiego meczu, który będzie o naszej 13, tak w Polsce o 21, no, żeby wszyscy mogli oglądać.
21: Dzieci mają wolne dzisiaj tutaj.
22: Dzieci mają wolne, nie ma szkoły w mieście Meksyk, a nawet jakby była, to i tak by nie było.
21: Urzędy też mają wolne?
22: Urzędy mają wolne, ludzie mają siedzieć w domu i oglądać mecz.
21: Czyli pierwszy gwizdek już wkrótce, mieszkańcy stolicy Meksyku, no, przygotowani do kibicowania.
22: Przygotowani jak najbardziej, ubrani w koszulki reprezentacji i no i trzymamy kciuki za Meksyk.
21: Z Meksyku, Paweł Żuchowski.
16: Ze Studia Faktów. Następne nasze informacje za niespełna pół godziny.
17: Zapraszamy już teraz na 17.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Tak w pogodzie żółto-niebieski zupełnie, jak radio RMF FM, czyli trochę deszczu, trochę słońca, ale też burzowo na Warmii i Mazurach. Tutaj przygotujcie się, że naprawdę nie tylko będzie kapać, ale też będzie... Co? No te takie... Mm-hmm. O, pioruny, o.
24: Dobrze.
13: Będą na niebie.
24: Piątek, powiedziałeś o piątku.
13: Tak, tak, tak.
24: Sobota również deszczowa, troszkę cieplej, bo do 21 stopni. Krzyżówki to będzie dobry pomysł na weekend.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: A 6 poziomo na M.
24: Muzyka?
13: Milion.
24: Ale nie dałeś żadnej podpowiedzi,
13: Mateusz. Nie wiem, trudne się wylosowało.
24: Trudne bardzo.
13: 1 222 000 to jest kwota, która czeka w jednym z sejfów. Wyobraźcie sobie moment, kiedy właśnie ty, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, losujesz ten właściwy sejf i wygrywasz taką kasę.
24: Ty mówisz milion, a to nie jest milion, to jest 1 222 000 złotych. Takie pieniądze jeszcze dziś mogą być... wasze.
13: Szybka, krótka piłka. Uwaga, ostatnia szansa, żeby załapać się do 3 ostatnich losowań w tym tygodniu. Za moment losujemy i przez ten czas, czyli 3 minuty, które zostały do losowania,
24: mnożymy wasze szanse razy 1201. Każde RMF, które w tym czasie do losowania wyślecie pod 7474.
13: Trzymamy kciuki. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest jedno z przyjemniejszych déjà vu, jeśli chodzi o kumulację szczęścia, bo mamy dzisiaj drugi finał i właśnie obietnicę od was, że odbieracie w tym finale w przeciągu 6 sygnałów.
2: Na mały paluszek to była obietnica i mamy nadzieję, że faktycznie ktoś z was za chwilę w ciągu 6 sygnałów odbierze telefon. Na to liczymy. No i oczywiście, że jesteście przygotowani z wyborem sejfu, bo to też jest kluczowa informacja dla nas, bo w jednym z tych sejfów czeka dziś naprawdę przepiękna kasa.
1: Halo,
2: przepiękna.
1: Halo? Nie, jeszcze nie. Trzeci sygnał, jesteśmy na półmetku. Halo, halo!
2: Odbierajcie, odbierajcie. Rzucamy już magiczne zaklęcia w stronę telefonu. Ostatnia szansa na odebranie telefonu. Ja mam kciuki zaciśnięte bardzo mocno. Halo?
1: Szósty sygnał, to jest niewiarygodne, słuchajcie. Dlaczego tak się stało? Czy wy już na przykład wyłączyliście telefony, bo czekacie na mecz? Czy co?
2: Może ktoś idzie przez deszczową ulicę, strugi deszczu po prostu lecą z nieba i ktoś bał się o telefon, że nie wiem, zaleją mu ekran.
1: Myślałem, że płyną po ekranie, ale ekran się wyłączył.
2: Ale słuchajcie, nawet gdyby zepsuł wam się telefon, to za 1 222 000 dałoby się kupić nowy. Dałoby
1: się. Ale jest 1000 zł. Kolejny już dzisiaj pocieszający 1000 dla kogoś po drugiej stronie, kto nie mógł z nami porozmawiać.
2: Ale poczekajcie, bo bardzo dobra wiadomość jest taka, że ktoś, do kogo przed chwilą zadzwoniliśmy i nie odebrał telefonu, wciąż ma szansę na jutrzejsze wygrane, ponieważ przypominamy, że ten SMS wszedł też do dwóch jutrzejszych losowań.
1: Tak, bo jutro półmetek czerwca. Tak zapowiadaliśmy ten dzień. Ale to będzie wyjątkowy dzień w kumulacji szczęścia. Dwa finały z sejfami. Ale słuchajcie, jutro ktoś z was, być może właśnie ty, na pewno wygra 100 000 Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000 zł.
2: To będzie dzień, który... Ja to czuję gdzieś tak podskórnie. Przejdzie do historii. Ktoś z was wygra jutro na pewno albo 100 000, albo przepiękny czerwony samochód z podgrzewanymi przednimi fotelami. Albo 1 250 000 zł. No,
1: bardzo.
2: To jest coś pięknego.
1: Ekonomiczny ten Volkswagen, jak patrzę na parametry. W ogóle kolor czerwony, King's Red. No coś pięknego. System wykrywający pieszych i rowerzystów.
2: Niecałe 6 litrów paliwa na 100 kilometrów. To faktycznie ekonomicznie.
1: Super.
2: To na wakacje w ogóle jak znalazł.
1: Może być wasz. Zobaczymy, co jutro się wydarzy. Uwaga, wchodzicie do gry już teraz. Przez 5 minut pomnożymy razy 1250 każde RMF, które wyślecie pod 7474.
2: Ale to nie koniec, bo ten bonus ruszył też w tym momencie na www.rmf.fm. I tak właśnie robimy pierwszy krok w kierunku spełnionych marzeń.
1: Słuchajcie, właśnie dostaliśmy SMS. Trzeba było do mnie zadzwonić, abym odebrał. Nie róbcie tego błędu jutro, bo będziecie żałować. Jutro bardzo ważny dzień w kumulacji szczęścia. Trzymamy za was kciuki. RMF. Ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: tu kolor z RMF FM, a za chwilę fakty i sporo informacji dla kierowców. Bądźcie bliska.
1: Reklama. Truskawkowy sezon w pełni, a Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Farm.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen. Po reklamie.
12: 17.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
13: Już 7 kilometrów ma korek na łódzkim odcinku autostrady A1.
14: Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w okolicach Radomska na jezdni w kierunku Gdańska zderzyło się aż 5 samochodów.
13: Wcześniejsza informacja mówiła o kolizji 3 aut. Autostrada była zablokowana, teraz ruch odbywa się pasem prawym.
14: Problemy są też na trasie ekspresowej S5 między węzłami Miedzyń, Bydgoszcz, Błonie.
13: W Drzewcach po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Poznania, przez co utworzył się 1,5-kilometrowy korek.
14: Polska powoła organ, który będzie nadzorował rynek sztucznej inteligencji.
13: Kto stanie na jego czele? Oto Magda Sakowska zapyta w popołudniowej rozmowie w RMF FM wicepremiera i ministra cyfryzacji z Nowej Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego.
14: Zapraszamy za pół godziny.
13: A jednak się rozszerza i to coraz szybciej.
15: Międzynarodowy zespół naukowców potwierdził prawdziwość danych wskazujących na coraz szybsze rozszerzanie się wszechświata. Obalił zeszłoroczne twierdzenia koreańskich naukowców, którzy we wcześniejszych obserwacjach dopatrywali się błędu.
14: W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński.
15: Dzień
14: z redakcji
15: dobry.
14: Naukowej RMF FM. Witamy cię, Grzegorzu. Sprawa nie ma bezpośredniego przełożenia na nasze życie,
15: to
14: ale
15: prawda.
14: Dla astronomów jest absolutnie kluczowa.
15: Te ubiegłoroczne doniesienia wywołały poważne poruszenie i wręcz spór, gdyby się potwierdziło, oznaczało oznaczałyby rewolucję w kosmologii. Koreańczycy wskazywali, że system pomiaru odległości we Wszechświecie w oparciu o jasność tzw. supernowych typu 1A jest nieprecyzyjny. Nowe analizy pokazały, że to oni się mylili. Pozostajemy więc przy obecnym obrazie, w którym za coraz szybsze rozszerzanie Wszechświata odpowiada tajemnicza ciemna energia. Astronomowie wciąż nie wiedzą, co to jest, ale mogą szukać jej dalej, tak jak do tej pory, a po doświadczeniach najnowszych analiz może nawet skuteczniej.
13: Przeczytajcie więcej na ten temat na rmf24.pl.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM. Zaprasza Krzysztof Beranda, witamy.
16: Dzień dobry, nadciąga wielkie prześwietlanie umów kredytowych w Polsce. Chodzi o kredyty konsumenckie, czyli te do 250 tysięcy złotych, na przykład ratalne, samochodowe, karty kredytowe, pożyczki gotówkowe. Dzisiaj zajął się nimi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wydał tak zwaną opinię Rzecznika Generalnego. To jest formalny dokument, który za pół roku ma zamienić się w wyrok. No i zdaniem Rzecznika Generalnego TSUE sądy w Polsce mają obowiązek sprawdzać, czy banki nie oszukują nas na umowach kredytowych, nawet jeżeli o to nie pytamy. Dzisiaj jest tak, że możemy pozwać bank, bo na przykład uważamy, że gdzieś w umowie oszukał nas na przykład na naliczaniu odsetek. No i dziś sąd może sprawdzać tylko to, o co zapytaliśmy, czyli na przykład właśnie te odsetki. Teraz TSUE mówi, że sądy mają obowiązek patrzeć na nasze kontakty z bankiem szerzej. Te sądy mają badać wszystko, mają badać, czy oszustwa nie ma tam, gdzie nawet my tego nie dostrzegamy. No i to wszystko ma sprawdzić, że klienci mają być lepiej chronieni. To przyszłość, a teraz widać, że nie jesteśmy chronieni przed skutkami niegasnącej wojny na Bliskim Wschodzie, bo znowu mamy drożejące waluty, co boli zwłaszcza przed wakacjami. Euro kosztuje w tej chwili 4,25 zł, dolar 3,69, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 4,93.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ale to jest piękna nowość. Talk to you w RMF FM. Słuchajcie, bo mundial rusza dziś. Czy to się zgadza?
1: To się zgadza. Potrzebujemy eksperta, który nam powie, kto wygra mecz.
0: Czy
1: ale
0: mamy
1: nie tyle
0: numer
1: ten, co finał.
0: Do jakiegoś piłkarza?
1: No mamy, do Radka Majdana numer.
0: Ale
1: przecież
0: to dzwonimy za chwilę, sprawdzimy, co warto śledzić w tym roku.
1: Koniecznie zostańcie z nami.
2: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50%.

0: drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i stwędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
9: No nie wiem.
8: Bo porywa publiczność.
10: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5.30.
11: Skowronka, Łamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen.
17: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
18: Po reklamie.

0: niebawem wielkie sportowe emocje, a z nami Radek Majdan, który tak jak my czeka na start mundialu. No to kogo typujesz?
1: Ja w ogóle czekam na rozpoczęcie mundialu, natomiast zawsze czekam na moment, kiedy zagra Brazylia. Co prawda pierwszy mecz to nie jest jakiś wymagający przeciwnik dla Brazylijczyków, no ale mimo wszystko zawsze miło jest popatrzeć na magików futbolu, ale też Hiszpania, Francja.
2: Musimy jeszcze o jedną rzecz zapytać. Z tego, co dobrze liczymy, to będzie już drugi mundial w życiu Henryka. Tylko pierwszy raczej ciężko było razem z nim śledzić. Czy plany na ten rok są takie, że oglądacie razem wszystkie mecze na kanapie?
1: No nie wiem, czy wytrzyma wszystkie, ale...
0: Zwłaszcza te o 4 rano.
1: Razem. Tak, tak. No, ale wtedy powtórka. Jeżeli nie będzie w przedszkolu. Oczywiście, jak już mu się zaczną wakacje, to pewnie tak. Bardzo gdzieś tam staram się mojego syna natchnąć do futbolu, bo z drugiej strony on też się, że tak powiem, garnie, bo właśnie jestem teraz na treningu, oglądam go, jak trenuje, a z drugiej strony to, jak są mecze polskiej ekstraklasy, to sobie czasami siadamy na te kanapie, ja sobie oglądam mecz, on tak troszeczkę bajki, trochę mecz, więc cały czas tak delikatnie, jak to się mówi, przemycam te DNA piłki nożnej.
2: No to chyba plan dnia na najbliższe tygodnie w rodzinie Majdanów jest jasny, wszystkiego dobrego tak. Życzymy
0: ale
2: w takim razie.
0: Można to pogodzić, Radek, niech ten mundial będzie jak bajka po prostu, no tego sobie życzmy wszyscy.
2: A już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. I niech to będzie puenta.
1: Taką miejmy nadzieję wszyscy, tak.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
2: Czyli?
1: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
2: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
3: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już w sobotę po 19 w RMF FM.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
8: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23 w RMF FM.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
14: Słucham, co?
13: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
14: Ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
15: Kup w Media Expert ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
5: Po reklamie.
17: A to już prawie 18, jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM.
18: A to zapraszamy. To wydanie Faktów mają Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
19: Meksyk na godzinę przed ceremonią otwarcia
20: piłkarskich Mistrzostw Świata 2026.
19: Zapełniają się strefy kibice.
20: Posłuchajcie relacji naszego wysłannika.
19: Alarm w Pentagonie.
20: Do budynku skierowano ekipy w maskach gazowych.
19: Polecamy też popołudniową rozmowę w RMF FM.
20: Goście minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
19: Pytania wicepremierowi będzie zadawać Magda Sakowska. Świat odlicza już minuty do początku Mundialu 2026.
20: Ceremonia otwarcia ma się zacząć za godzinę.
19: A dwie godziny później pierwszy mecz Meksyk-RPA.
20: W Mexico City bramy stref kibiców otwarte.
19: Choć jak zauważa nasz wysłannik Paweł Żuchowski, jeszcze wczoraj prezydent Meksyku ostrzegała, że największa strefa w stolicy może być zamknięta.
21: Wielka radość w Meksyku, właśnie otwarto strefy kibica w stolicy tego kraju. Jeszcze wczoraj istniała groźba, że strefy kibica, w tym największa w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, będzie zamknięta ze względów bezpieczeństwa, bo w mieście trwają protesty. Przed chwilą otwarto bramy, kibice już wchodzą, co chwilę słychać tutaj okrzyki meksykańskich kibiców, którzy są przekonani, że to dzisiaj ich drużyna zwycięży i pokona drużynę z RPA. 3-2, 3-0, 3-1 to najczęściej typowane wyniki. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
20: Ewakuacja w Pentagonie.
19: Pracownicy części siedziby amerykańskiego Ministerstwa Wojny musieli opuścić biura. Kolejne części sławnego budynku są zamknięte.
20: Tamtejsza straż pożarna podaje, że chodzi o incydent związany z niebezpiecznymi materiałami, a według świadków cytowanych przez amerykańskie media na miejscu są specjaliści w kombinezonach i maskach gazowych.
19: Wzajemna polsko-ukraińska równowaga na torach to cel ustawy proponowanej przez PiS.
20: Grupa posłów wskazuje, że ukraińska firma należąca do tamtejszych kolei państwowych zarabia przewożąc towary pociągami w Polsce. Ale rząd w Kijowie nie dopuszcza polskich operatorów na ukraińskie tory.
19: Autorzy projektu przepisów podkreślają, że regulacje o wzajemności mają dotyczyć wszystkich krajów nienależących do Unii, nie tylko Ukrainy.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
19: Magda Sakowska już ze swoim gościem.
20: Witamy.
0: Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Lewica.
20: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie premierze. Na początek decyzja prezydenta dzisiaj i po raz trzeci weto do kryptowalut.
1: I patrzę na to z niedowierzaniem, bo prezydent wetując ustawę o kryptoaktywach, o rynku, o regulacjach, de facto zezwala dalej na to, żeby przestępcy szaleli, żeby okradać Polki i Polaków, żeby rynek mógł dalej ciągnąć kasę od tych, którzy po prostu staną oszukani. I to jest też akt oskarżenia dla prezydenta, bo prezydent wetując tą ustawę de facto przyczynia się do tego, żeby kryć przestępców, ale sam kryje też tych, którzy być może z jego byłą formacją związani z PiS-em czy z Konfederacją po prostu na tym korzystali. Ja uważam, że to jest taka recydywa, do której dopuścił się prezydent w kryciu przestępców.
0: A jak pan to tłumaczy? Dlaczego wetuje? Dlaczego prezydent nie chce tego podpisać?
1: Ja nie wiem, dlatego że słyszałem urzędników pana prezydenta, którzy mówili, że regulacje są niezbędne, że oszukano przez zonda krypto tysiące ludzi, że mamy firmy, które też nie wiadomo jak tutaj działają i że to wszystko nie mieści się w głowie. I to było dwa tygodnie temu, dzisiaj znowu weto. Albo w tej sprawie są gdzieś blisko pałacu jakieś brudne ręce, które coś ukrywają, coś mataczą, albo to jest wprost działanie pozwalające na to, żeby jakieś firmy tutaj zarabiały, bo kiedyś wspierały partię rządzącą w Pałacu Prezydenckim.
0: Mówi się do 3 razy sztuka, ale będzie do 4 razy sztuka. Jeszcze raz postaracie się przez Sejm to przeprowadzić i położyć na biurku prezydenta kryptowalutę.
1: Dla mnie decyzja prezydenta ma charakter czysto polityczny. To nie jest prezydent, który niezależnie podejmował decyzję, to jest prezydent PiSu, który podejmował dobrą decyzję dla PiSu i Konfederacji. I teraz na pewno rząd nie odpuści. Nie będzie tak, że w Polsce przestępcy na rynku kryptoaktywów będą szaleli, będą kolejne ustawy aż do skutku. Trzeba oświadczyć to prezydentowi. Jeżeli uważa, że będzie krył na rynku kryptoaktywów przestępców, to rząd będzie mu podstawiał tutaj nogę i zrobi wszystko, żeby Polska w tym obszarze była bezpieczna.
0: Ale panie premierze, co, złożycie jeszcze raz taką samą? To będzie kolejne
1: weto. Ale przypominam, że to nie była taka sama ustawa, więc opowieści o tym, że
0: ja wiem,
1: cały czas
0: ale taką samą, jak już właśnie dzisiaj została zawetowana. Czy jednak postaracie się jakoś porozumieć?
1: Te ustawy się zmieniały, poprawki były wprowadzane, opowieści z Pałacu Prezydenckiego, że chcą cały czas więcej. To jest taka gra w ciemno. To znaczy, prezydent mówi, trzeba chronić ludzi, na koniec wetuje ustawę. Ja coś pani powiem o tych też wetach, bo to trzeba w końcu obnażyć.
0: Już 37, rekord.
1: Prezydent Nawrocki w ciągu 10 miesięcy zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski w ciągu 10 lat. Kwaśniewski 35-10 lat, Nawrocki 37-10 miesięcy. Czy to nie jest patologia? Długopis prezydenta stał się przeszkodą w rządzeniu, ale i niebezpieczeństwem dla Polek i Polaków. Musimy o tym pamiętać. Tutaj nikt nie będzie teraz dzisiaj mówił, że są przypadki. W sprawie kryptoaktywów nie ma przypadku.
0: No, ludzie prezydenta odpowiadają, jakbyście składali dobre ustawy, to by były podpisywane, ale jakbyście chcieli się dogadać z prezydentem. A tak, no to są weta.
1: Gdyby prezydent chciał chronić obywateli, to też by chciał się dogadać. W tej sprawie brudne ręce są u tych, którzy nie chcą regulacji, a nie u tych, którzy systematycznie i konsekwentnie składają ustawy. To rząd robił to z wiarą, że w prezydenckim obozie i u samego pana Nawrockiego przyjdzie rozsądek. Nie ma rozsądku, jest krycie przestępców.
0: To już ostatnie pytanie do tej sprawy. Czy według pana po prostu prezydent nie chce się porozumieć w tej sprawie?
1: Gdyby chciał, to by się porozumiał. Gdyby rzeczywiście chciał chronić Polaków, to ważniejsze by było przygotowanie dobrego prawa, a nie szukanie alibi. Bo dzisiaj alibi się szuka po to, jak się jest winnym. A winny jest ten, który kryje przestępców. No przecież ta afera się wydarzyła. Mamy pokrzywdzonych. Dziesiątki milionów złotych stracone. Wyprowadzone pieniądze. właściciele uciekli do Izraela. Przecież to ja nie opowiadam o rzeczach, które są jakieś wzięte z sufitu. To wszystko jest na stole. Pałac Prezydencki wie. Były informacje służb. Premier przedstawiał informacje też na spotkaniach indywidualnych. Decyzja jest tylko polityczna. Jest ochrona przestępców, nie ma ochrony Polaków.
0: Dzisiaj Sejm przyjął ustawę o patostreamingu, o karaniu tego zjawiska. Teraz Senat i potem prezydent. Według pana będzie podpis?
1: Słyszałem, że tak. Ale pani redaktor, ja z panem prezydentem naprawdę nie wiem, jak będzie. Ja wiem jedno. Jako minister cyfryzacji i ojciec trójki dzieci. Patostreamy muszą się skończyć. Namawianie w internecie do samookaleczenia. Przedstawianie filmików z okaleczania zwierząt. Namawianie do samobójstw. Prowadzenie hejtu i robienie wszystkiego, co może wpłynąć źle na młodego i starszego człowieka. To jest jakaś granica rozsądku. To, co nie jest legalne w normalnym świecie, nie może być legalne w internecie. Patostreamy muszą być zamknięte, ograniczone i bezwzględnie ścigane, bo to jest ta ustawa. Wierzę, że prezydent ją podpisze. Kolejny krok już za 2-3 tygodnie. Nowa ustawa w parlamencie. Ściąganie nielegalnych treści szybko i bezwzględnie. Platforma ma to robić, a nie może to robić. I też do prezydenta znak zapytania. Albo chronimy internet dzieci starszych i młodszych, albo nie chronimy i mówimy wolna amerykanka. Ja się na to nie zgadzam. W imieniu polskich rodzin, bo to też tak to trzeba powiedzieć. Panie prezydencie, pana małżonka, pierwsza dama, której obronie i pana dzieci występowałem osobiście, jak byli hejtowani. Nieraz apelowali, czas skończyć z hejtem w internecie. Nie może być tak, że pierwsza rodzina ma zapewnioną ochronę w internecie, a reszta polskich rodzin nie. Ja się na to nie zgadzam.
0: Lato streaming to też tak zwane freak fighty. To teraz chciałam o innej walce, której świadkiem jako gość będzie prezydent w Waszyngtonie. Walka UFC, 80. urodziny Donalda Trumpa. Wyjazd prywatny, nieoficjalny, jak słyszymy, leci w niedzielę prezydent. Niektórzy się nabijają z tego wyjazdu, mówiąc wprost, niektórzy politycy z koalicji rządowej. Ale według pana dobrze, że leci? No, został trochę zaproszony.
1: Tak powiedzmy sobie też uczciwie, jak wygląda ci jego polityka. Ona trochę zwariowała. Zwariowała, bo mamy też takiego troszkę ekscentrycznego amerykańskiego prezydenta. No, nie ma co to ukrywać, przecież Polacy też to widzą. Więc skoro zaprasza naszego prezydenta i się będą dobrze czuli w swoim towarzystwie, to ja nie mam nic przeciwko, żeby nasz prezydent wypił sobie drinka, wypił sobie szampana, poklepał się po plecach, jeżeli to ma służyć Polsce. I ma służyć temu, że będzie na przykład więcej żołnierzy i że będziemy mieli tutaj załatwione jakieś sprawy i nie będzie dotykały błędne decyzje Polski, to piwko Trumpa z Nawrockim nic mi nie przeszkadza.
0: A kto jest z rządu leci? Wie pan?
1: Nie słyszałem, żeby ktoś został zaproszony na urodziny 80. pana Trumpa, ale tak jak powiedziałem w kontekście urodzin, każdy chodzi na urodziny do kogo chce, pije z kim chce, je ciastko u kogo chce i tyle. I jak ma zaproszenie, to niech leci. Nie widzę z tym nic nadzwyczajnego.
0: A jakieś słuchy doszły do was, do koalicji rządowej w sprawie, jaka będzie ta decyzja, jeśli chodzi o order Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego? No bo kapituła się zebrała, coś postanowiła i na razie nie ma ostatecznej decyzji prezydenta.
1: No, chyba trochę wiemy. Zebrała się kapituła i wprost powiedziała, że...
0: To byli zgodni. Nie,
1: że to trzeba coś robić, ale też mieć jakiś rozsądek w tym wszystkim. Ta dyskusja, które się przebijają do mediów, mówią, że jakiś rozsądek był. No i myślę, że u pana prezydenta też powinien być rozsądek na deeskalację, bo w tym wszystkim nie chodzi o to, żebyśmy pokłócili się z Ukraińcami na śmierć i życie, a chodzi o to, żebyśmy Ukraińcom powiedzieli, Wołyń był zły, macie o tym pamiętać, macie to szanować, nigdy nie może się powtórzyć sytuacja, że będziecie upamiętniali UPA. I to jest polska racja stanu, a nie okładanie się kijami w postaci tego, że ktoś komuś coś odbiera.
0: I żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale cały czas zostajemy w Radiu RMF 24, naszym internetowym i w naszych mediach społecznościowych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: No, pewnie szukacie miejsca parkingowego teraz, żeby zrobić szybkie zakupy, bo jutro wiadomo, zatłoczone sklepy. Spokojnie, my wam wybierzemy takie.
18: Poczekaj, jeszcze jedno okrążenie. O, tam widzę, pan zwalnia.
3: Ale to może być za ciasno, wiesz?
18: Ale może być, może no, być, może być. Dobrze, to spokojnie, to zanim znajdziecie, to posłuchacie muzyki w RMF FM. Wybraliśmy dla was tylko najlepsze kawałki.
3: No, tak właśnie. A propos, jesteśmy blisko. The Weeknd. W lepszej połowie dnia. Ola Filipek.
18: I Mateusz Operchał.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jennifer Lopez. Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
5: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
11: Kto powiedział, że jest weekend?
12: RMF FM.
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne.
14: Jest weekend.
11: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
15: Sponsorem programu Jest Weekend jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro.
17: Emocje rosną.
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie. 18.30 i czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
19: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oskarża na naszej antenie prezydenta o recydywę w kryciu przestępców.
18: W ten sposób Krzysztof Gawkowski komentuje trzecie weto do ustawy o rynku kryptowalut.
20: Dzisiaj znowu weto. Albo w tej sprawie są gdzieś blisko pałacu jakieś brudne ręce, które coś ukrywają, coś mataczą, albo to jest wprost działanie pozwalające na to, żeby jakieś firmy tutaj zarabiały, bo kiedyś wspierały partię rządzącą w Pałacu Prezydenckim.
21: W popołudniowej rozmowie w RMF FM wicepremier zapowiedział też, że rząd nie zrezygnuje z kryptoustawy.
18: Wyliczył też, że Karol Nawrocki w ciągu 10 miesięcy zawetował więcej ustaw niż prezydent Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat.
21: 6-kilometrowy korek utworzył się na autostradzie A4 na wysokości Szanowa.
18: Na jezdni w kierunku Krakowa zepsuty samochód dostawczy zablokował jeden z pasów na remontowanym odcinku.
21: Auto zostało odholowane, ale rozładowanie zatoru jeszcze trochę potrwa.
19: To już za pół godziny początek piłkarskich mistrzostw świata.
18: Najpierw ceremonia otwarcia.
21: Na dwie godziny później pierwszy mecz.
18: Meksyk kontra RPA.
21: Na ulicach miasta Meksyk sporo grup kibiców przekonanych o zwycięstwie z własnej reprezentacji.
22: Mexico! Mexico! Mexico! Mexico! Mexico! Mexico! Mexico! Mexico!
18: Mexico City. Będziemy tam oczywiście wracać w kolejnych faktach RMF FM.
21: Następne, najbliższe o 19.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: do meczu Meksyk-RPA zaledwie 2 godziny i oczywiście ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
1: A kiedy meczu wszystko?
0: Ale my nie gramy na tych mistrzostwach, Ula.
1: A to nie będziemy... Jakie to będą spokojne mistrzostwa?
0: Więcej o nich oczywiście w Faktach o 7.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej masz.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
11: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób

0: lub farmaceutą.
1: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
2: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
3: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Poniedziałek, wtorek,
6: środa,
5: czwartek.
6: Szybko zleci.
5: Byle do piątku.
1: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
11: RMF FM. Najlepsza muzyka na cały dzień.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Poruszające zwierzenia.
4: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
3: Osobiste historie.
5: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
3: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już dziś po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
0: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na

0: Idź w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, dziękujemy za dziś. To była lepsza połowa dnia, a teraz przenosimy się do studia faktów.
3: Fakty o 19:00 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
4: Ogromne emocje w Meksyku.
5: Za 2 godziny mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
4: Gospodarze zmierzą się z Republiką Południowej Afryki.
5: Ale wcześniej ceremonia otwarcia.
4: Co wiadomo o jej programie, o tym za chwilę.
5: Poza tym w faktach RMF FM o 19:00.
4: Odwołany alarm w Pentagonie.
5: I tajemnicza polska szara skrzynka podziwiana na berlińskim Schönefeld.
4: Zapraszamy.
5: Ceremonia otwarcia 23. Mistrzostw Świata w piłce nożnej wkrótce się rozpocznie w Mexico City na słynnym Estadio Azteca.
4: Będzie ją śledził nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek, którego witamy w faktach. Witam. Czarku, dobry wieczór. Co jest w programie tej ceremonii?
6: Oczywiście występy, a w nich gwiazdy. Będzie Shakira ze swoim mundialowym hitem Die Die. Nie zabraknie meksykańskiej ambasadorki turnieju, aktorki Salmy Hayek, która ma zaplanowane wystąpienie. I oczywiście wiele, wiele innych postaci świata muzyki i kultury. Ceremonia ma się rozpocząć około 19:30 i potrwać aż do meczu otwarcia między Meksykiem i RPA o 21:00. Warto zaznaczyć, że będzie to jedna z trzech ceremonii otwarcia. Pozostałe dwie odbędą się przed pierwszymi meczami pozostałych krajów gospodarzy, czyli Kanady i Stanów Zjednoczonych.
5: Czyli za 2 godziny, jak słyszeliście, mecz otwarcia mundialu.
4: W centrum wydarzeń jest nasz wysłannik Paweł Żuchowski.
7: Rozpoczynają się największe w historii Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jak słychać, emocje ogromne, oczekiwania duże. Do pierwszego gwizdka jeszcze chwila, ale to już wstęp do tego piłkarskiego święta. 48 reprezentacji, 104 mecze, 16 stadionów i aż 3 kraje gospodarze. Meksyk, USA, Kanada. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany na tak ogromną skalę. Dla kibiców oznacza to nie tylko więcej spotkań i więcej emocji, ale też gigantyczne wyzwanie logistyczne. Turniej rozciąga się na tysiące kilometrów Ameryki Północnej, a podróż między stadionami będzie i długa, i męcząca, no i nie oszukujmy się, kosztowna. Tu dzisiaj w stolicy Meksyku, zdominowanym przez meksykańskich kibiców, w zasadzie nie widać kibiców z RPA. Meksykanie chcą zwycięstwa i są przekonani, że to będzie długi wieczór i długa noc w Meksyku. Z Meksyku, Paweł Żuchowski, RMF FM.
4: Śledzimy fakty.
5: To był fałszywy alarm. Stał się powodem zamknięcia i ewakuacji części pięter i korytarzy Pentagonu, informuje stacja CNN, powołując się na 3 źródła.
4: Rzecznik ministerstwa mówił wcześniej o wykryciu problemu z jakością powietrza. Według doniesień w budynku widziano policjantów w maskach gazowych i kombinezonach ochronnych. Łaziki kosmiczne, najnowsze rakiety i satelity, które niebawem polecą w kosmos.
5: W Berlinie drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych ILA, które odbywają się przy lotnisku Berlin-Brandenburg w dzielnicy Schönefeld.
4: W stolicy Niemiec jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co jeszcze można było dziś zobaczyć?
8: W Berlinie można też zobaczyć niepozorną szarą skrzynkę polskiej konstrukcji, która skrywa ogromne możliwości.
9: Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie. Służy to między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
8: Mówiła mi Martyna Gatkowska z Polskiej Agencji Kosmicznej. Oprócz sprzętu do podboju kosmosu, aż do niedzieli można tu oglądać pokazy lotnicze. Dziś mogliśmy zobaczyć między innymi akrobację w wykonaniu śmigłowców bojowych Tiger. Z Berlina, Michał Krasun.
5: Na jutro, jak już informowaliśmy, uroczyste przeloty F-35 nad Polską.
4: Nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem.
5: Możecie przeczytać o tym na naszej stronie rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ola poszła sobie, nie ma Oli. A jest Ola?
10: Coś ty.
3: Obecna?
10: Mistrz
3: obecna?
10: Ostatniej prostej.
2: Meczu szukałeś w telewizorze?
10: Nie.
3: Ja też, dlatego wyszłam ze studia, myślałam, że gdzieś tam się w redakcji.
10: Ja szukałem Shakiry na otwarcie już za chwilę. Mecz 21, no ale wcześniej przeboje, z miłością. Dla ciebie, Mateusz, z miłością.
2: O, dziękuję, super.
10: Save my love.

Poplista, już nie szukajcie hitu, do którego przetańczysz ten cały, chociaż deszczowy się zapowiada weekend. No i letniaczek już gotowy. Kygo, Kali, The Griffin, Save My Love. Tu Poplista, tu Darek Maciborek. Jeśli macie ochotę na intymność we dwoje, no to polecamy Material Lover. Sienna Spyro, wyjątkowo duszne nagranie z takim oddychaniem z instrumentami w jednym powietrzu. I ciągle mówimy o muzyce.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

Kubeczek zanurzony w swoim gitarowaniu. No, po tym nagraniu urwany film nabiera zupełnie innego znaczenia. Kuba i Koba, Styginie Lato. Poplista i wiesz, że mamy najwięcej nowej muzyki. Jasiek, halo Piwowarczyk, halo Houston, halo do zagłosowania natychmiast na naszych stronach www.rmf.fm. Zakładka Poplista. Coś mi się wydaje, że to może być gorący hit tego lata.

0: Teddy Swims, takie słoneczne smyczki i taki popsoulowy klimat i taki zapach w nagraniu na jakiejś świeżości. No jak zaraz, jak po Bożym. Mister Now It All.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMFFM.
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne.
11: Jest weekend.
8: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
13: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
14: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: maczesz, delikatnie musuje, orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Poblista w RMF FM. Notowanie.

no najtrudniej jest wymyślić takie przebojowe tu. David Guetta zakręcił no starym nagraniem innego twórcy Milki Just The Way You Are na top ten poblisty. Teraz słoneczny kierunek. Było już takie radosne nagranie Iść w stronę słońca z historii polskiej muzyki. DJ producent Hugel, Moving to the Sun w propozycjach do poblisty i już myślicie o wakacjach. RMF.

0: I nawet jak jeździcie teraz gdzieś tam pięknie, no tam gdzie piękna aura rolkami, to okazuje się, że przy tym nagraniu rolki w rytmie R&B się poruszają. W jednym dobrym stylu kultowym zawsze umroza. R&B, Rhythm and Blues. Nie ma miejsca jak dom.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę. Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już w sobotę po 19 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.

0: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
6: Mam coś nowego, prosto z apteki. Keraford

0: wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: 54 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
3: Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
4: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: RMF FM zawsze z wami.

Bardzo szybka analiza teraz, ta odpowiedź na pytanie: pamiętacie swoją pierwszą miłość? Pierwszego chłopaka, pierwszą dziewczynę? Pierwsze emocje, te najważniejsze, które wpłynęły na to, co teraz robicie. I o tym jest cały projekt Sarsy, z nostalgią i ze wspomnieniem. Sarsa wraca do emocji i doświadczeń, które ją ukształtowały. Czy będziemy się pamiętać? No to projekt na pewno osadzony mocno w miłościach.

0: Fever Dream.
1: Gdybyśmy chcieli określić Alexa Warrena, to jest artysta stworzony do odkrywania serca przed swoimi słuchaczami. Odkrywamy nasze karty przed naszymi słuchaczami, bo robimy to zawsze razem. Męskie granie, orkiestra, więcej muzyki z tego sztabu. I Krzysztof Zalewski w RMF FM po 19 od tej soboty. A męskie granie, orkiestra nareszcie. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem Poplisty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primahol Professional.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poruszające zwieszenia, osobiste historie. PS I Love You by Ama. Już dziś po 23 w RMF FM Anna Maria Sieklucka i jej goście. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
9: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hakatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
10: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
9: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
11: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
12: Bosch. Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
8: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
1: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
13: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
19: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
20: A temat numer 1. Inauguracja mundialu.
21: Tak jest. W stolicy Meksyku trwa ceremonia otwarcia.
22: Mexico receives you with smiles from our heart.
20: Znamy unijną wstępną propozycję budżetu na lata 2028-34.
21: Ile dostanie nasz kraj? Słuchajcie relacji naszej korespondentki.
20: Na mapie faktów również serce Krakowa.
21: Lajkonik kończy swoje harce. Mistrzostwa świata w piłce nożnej otwarte
20: w Mexico City na słynnym Estadio Azteca.
21: Ceremonia otwarcia rozpoczęła się mniej więcej kwadrans temu.
20: Piłkarze gotowi.
21: Zapewniali już w teledysku słyszanej przed chwilą na żywo piosenki Shakiri Dai Dai.
23: Shakira, we are ready.
24: We are ready.
25: We are ready.
26: We are ready.
27: We're ready.
28: We're ready.
29: We are ready.
30: We are ready.
31: We are ready.
32: We are ready.
33: We are ready.
34: We are ready.
35: We are ready too!
20: W tej wielkiej imprezie organizowanej w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
21: weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze na 11 stadionach w ciągu 39 dni.
20: Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna.
21: Polaków, przypomnijmy, niestety nie zobaczymy w grze mundialowej w tym roku.
20: Mecz otwarcia między Meksykiem a RPA rozpocznie się za godzinę.
21: U nas będzie 21,
20: w Meksyku 13.
21: A u nas już niebawem fakty sportowe RMF FM. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane.
20: Wkrótce ogłosimy datę i miejsce jego podpisania, oznajmił amerykański przywódca.
21: Dodał, że zaplanowane na nadchodzącą noc ataki na Iran zostały odwołane.
20: Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski w nowej propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034.
21: Te propozycje przedstawił Cypr, sprawujący teraz w Unii prezydencję.
20: Kluczowe dla nas interesy są chronione, cięcia są w obszarach, które Polskę bezpośrednio nie dotykają, przekazał w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli Ignacy Niemczycki, minister do spraw europejskich.
21: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jaka dodatkowa suma jest przewidziana dla Polski?
0: To będzie kwestia negocjacji. Suma ta nie może być wyższa niż 1,5 miliarda euro na kraj. Cały nowy fundusz to nieco ponad 5 miliardów euro do podziału na 15 krajów, których dochód narodowy brutto jest niższy niż 90% średniej unijnej. Jak ustaliłam, w Warszawie już trwają pilne wyliczenia, o jaką konkretnie sumę chodzi. Cypryjska prezydencja argumentuje, że komisja narzuciła kosztowne obowiązki, nie dając na nie odpowiednich środków. Propozycja Cypru już spotkała się ze sprzeciwem państw skąpców, które uważają, że zaproponowane cięcia są niewystarczające. Można spodziewać się gorącej dyskusji na ten temat już w przyszłym tygodniu na szczycie unijnych przywódców.
2: Tym żyje Kraków.
21: Taka okazja zdarza się tylko raz w roku.
20: To już ostatnia szansa, by spotkać lajkonika. Konik zwierzyniecki grasuje jeszcze w okolicy rynku głównego.
21: Tam już niebawem odbierze haracz od władz miasta. Na trasie ustawiły się tłumy mieszkańców i turystów.
5: Przyszłyśmy zobaczyć lajkonika, no na szczęście albo...
16: Jakie bułamy, można nie dostać, żeby się szczęście trzymało cały rok.
17: Bardzo lubimy tę tradycję krakowską. Jesteśmy z Krakowa i zawsze przychodzimy, jeśli tylko można. Po prostu, no lubimy to upamiętnienie właśnie tego najazdu Tatarów na Kraków. Lubimy też taniec lajkonika, taniec z chorągwią.
24: To lajkonik właśnie ewidentnie się z Krakowem kojarzy, także fajnie.
20: Usłyszał od uczestników pochodu lajkonika nasz reporter Paweł Konieczny.
21: Na lajkonika warto dziś spotkać, bo uderzenie jego buławy przynosi, przypomnijmy, szczęście na cały rok.
20: Warto też słuchać kolejnych faktów.
21: Tak jest, to od 21 będzie przedstawiać Anna Wachowska.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
26: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
21: Mistrzowskie fakty sportowe niespełna godzinę przed meczem otwarcia mundialu.
20: Zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
27: Witam ponownie. Dobry wieczór na Stadio Azteca w Mexico City. Ceremonia otwarcia o 21:00 spotkanie Meksyku z RPA. Kibice gospodarze mają nadzieję, że ich drużyna zrzuci klątwę czwartego meczu. Meksyk na kolejnych mistrzostwach regularnie wychodził z grupy, ale odpadał w 1/8 finału. Między mundialami w 1994 roku a 2018 aż 7 razy z rzędu, o czym więcej prosto z Meksyku. Korespondent RMF FM, Paweł Żuchowski. Witam ponownie, Pawle.
35: Kłaniam się. Stało się to narodową piłkarską obsesją i źródłem żartów, frustracji oraz poczucia niespełnionych ambicji. Dlatego kibice nie mówią o niczym innym, tylko o powstrzymaniu klątwy. Słyszymy wiele optymistycznych prognoz, że Meksyk dotrze do półfinału, że pójdzie dalej. Przywozimy dobrą energię, nadchodzą dobre rzeczy i musimy wspierać Meksyk. Wszyscy jesteśmy Meksykanami i musimy iść naprzód, powiedział kibic z Tijuany. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
27: Dziękuję, Pawle. Czekamy na pierwszy gwizdek. Drugi mecz grupy A, Korea Południowa, Czechy o 4:00 nad ranem. Naszych południowych sąsiadów czeka zatem nieprzespana noc. Aż chciałoby się mieć taki problem. Poza mundialem porażka naszych siatkarzy z reprezentacją Słowenii 2-3 w drugim spotkaniu Ligi Narodów. Porażka trochę na własne życzenie. W tiebreaku mieliśmy w końcu piłki meczowe.
28: Prowadziliśmy chyba 2 razy. Niestety złamali nas zagrywką, mogli się skończyć ataku. Dociągali wszystkie piłki do siatki. I bronili się bardzo dobrze, dlatego przegraliśmy. Jutro postaramy się wyjść z jeszcze większą motywacją i wygrać mecz.
27: Mówił jeden z Polaków, Jakub Majszak. Jutro o 14:00 spotkanie z Japonią.
25: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
26: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
29: Poplista Plus, romantyczny Jeremy, ten najnowszy. 3 otwarcia mundialu i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Oj, ten romantyzm nas nie opuści. Ale najpierw do rzeczy. Dobry wieczór, chciałem przywitać. Czy to Jeremi? Ja upewniam się.
1: Dobry wieczór, tak, wszystko się zgadza.
0: Jeremi Sikorski, bo już sobie wyobrażałem, że będziemy mieć dwa dziwne zdarzenia, słuchaj, w jednym przy okazji premierowego twojego nagrania dzisiejszego. Bo wprowadzę słuchaczy, że telefonuję do ciebie z naszym specjalnym telefonem, w którym możemy się połączyć z całym światem, a Jeremi mówi, czy to Mateusz? Nie, Darek, ale czy to Jeremi? Tak, Jeremi. To dobrze, słuchaj, bo druga
1: tak
0: informacja
1: było.
0: Jest dość taka dziwna, że okazuje się, że wiesz co, zgubiliśmy twoją piosenkę w naszej bazie.
1: O, no to widzisz, to mogę wam zaśpiewać w takim razie utwór. Ile masz czasu?
0: Bardzo bym cię poprosił. No, to spróbujmy.
1: Kochani słuchacze RMF FM, mam nadzieję, że utwór Tylko My wam się spodoba, a teraz telefonicznie kawałeczek.
0: Dobra.
1: To tylko my, a więc to nie tak, bo ciebie tu mam. Nie liczy się nic.
0: Jeremi, to już się wszystko wyjaśniło. Bo wiesz co, w bazie był.
1: Może jednak się uda znaleźć.
0: W bazie był podpisany Only You, nie wiem dlaczego.
1: A, widzisz. No
0: bo on był chyba dedykowany tylko dla twojej narzeczonej. Chciałem posłuchać tej historii. jak do tego doszło, powiedz mi, pierwsze spotkanie. O miłości, osobista, romantyczna piosenka,
1: piękna,
0: o bliskości,
1: piękna
0: poczuciu
1: historia,
0: bezpieczeństwa. Zaraz będziemy słuchać tej opowieści, ale chcieliśmy tak autobiograficznie od ciebie znaleźć te emocje teraz.
1: W utworze Tylko My jest zawarte wiele emocji. Jest to taka podróż, wydaje mi się, poprzez pełen wachlarz doświadczeń, które się spotyka w momencie, w którym wchodzi się do relacji z sobą, której człowiek jest pewny, ale ta pewność bycia z tą drugą osobą jest przepełniona różnymi historiami, które spotykają nas jako ludzi, którzy zakochują się w sobie. I w momencie, w którym faktycznie człowiek pozna tę drugą osobę, tak całkowicie, z wadami, ona pozna też ciebie, to wtedy moim zdaniem naprawdę można mówić o miłości i ta relacja, która faktycznie łączy mnie z moją narzeczoną Adą, jest czymś pięknym. Kochanie, jeżeli teraz słuchasz, a wiem chyba, że słuchasz, to pozdrawiam cię serdecznie. I też ogólnie osób, które słuchają teraz radia, a mają tę drugą połówkę, to właśnie wam dedykuję też ten utwór, dzieląc się swoim doświadczeniem i mam nadzieję, że też w nim odnajdziecie coś dla siebie.
0: Jeremi, słuchaj, czasami nie masz wolnych wieczorów w czwartek, bo ja planuję taki program w wakacje na pobliście. Love is in the air. Taka godzinka, co?
1: Z przyjemnością. Z tobą w duecie?
0: Tak.
1: Zawsze.
0: A gdzie się poznaliście, powiedz? Bo to jest ten początek. Jak do tego doszło?
1: Historia jest ciekawa z racji tego, że ja pierwszy raz zobaczyłem Adę na dużym ekranie, z racji tego, że była w programie Top Model. I no wtedy wpadło mi w oko, ale później długo się nie widzieliśmy, aż w pewnym momencie stwierdziłem, że nie może tak być. Złapałem za telefon, zadzwoniłem do niej, bo udało mi się zdobyć numer telefonu. Spotkaliśmy się na kawę, a następnego dnia spotkaliśmy się jeszcze raz. No i tak zostało do teraz. Widzimy się codziennie. Faktycznie nasza relacja od samego początku była bardzo, bardzo taka intensywna pod kątem spędzania czasu, pod kątem rozmawiania o wszystkich tematach i tych pięknych i dobrych, ale też o tych takich trudnych, które każdy z nas gdzieś tam przeżywał i z nimi był w swoim życiu, więc faktycznie no tak w wielkim skrócie to tak to wyglądało.
0: W wielkim skrócie ci powiem, musisz być ciągle zakochany z Adą, bo dzięki temu my mamy do przeżywania piękne piosenki. Jeremi Śpiewski, premierowo. Tylko my.
1: Zapraszam. Premiera w RMF FM.

0: Emocjonalne. Jak zawsze emocjonalne sytuacje związane z tym artystą Benson Boone. Świat troszkę zwariował na zagranicznych stronach internetu. No, fani podzieleni. Autor hitu Beautiful Things podzielił fanów po założeniu koronkowej sukienki w nowym klipie. Ale do teledysku, do nowej piosenki. I po prostu bądź sobą, kochanie, komentują fani na zagranicznych stronach internetu. No bądźcie sobą. Bądźcie sobą.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP 1.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
22: Po reklamie.

0: Gwiazdorska złota, ale skromna, ale jednak gwiazdorska ceremonia otwarcia mundialu już za nami w Meksyku. Na scenie Shakira, Burna Boy, J Balvin, Mana i Tyla. Ale to jeżeli ktoś ewentualnie przespał ceremonię otwarcia w Meksyku, to jeszcze dwie inne przed nami w Kanadzie już jutro, a na scenie Michael Bublé, Alanis Morissette między innymi, a w Stanach Zjednoczonych no to będzie już trzecia ceremonia tego mundialu. Katy Perry i Anita i Lisa z Blackpink. A żeby tego było za mało, to już właśnie teraz w Mexico City rozpoczęła się tak zwana ceremonia oficjalna, ceremonia protokołu mundialu.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
6: Myślisz?
7: To posłuchaj.
8: Naprawdę? Jaja sobie robicie? O kurde,
9: kumulacja szczęścia w RMF FM.
10: Czeka
11: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
13: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest

0: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
6: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
12: RMF FM, twoje ulubione kawałki.

0: mama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
4: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodową z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w Pre-Zero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
5: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
6: Nie ma rzeczy mojego szefa, który mi się nie podoba.
7: Jest pan zachwycony, rozumiem.
8: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
9: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
10: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
11: Za późno, za późno, panie redaktorze.
12: Lepiej późno niż wcale.
5: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
16: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
17: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.
23: Zbliża się 21. Dzień w faktach. RMF FM przejmuje Anna Wachowska. Dobry wieczór, witamy.
24: Witam, zapraszam. To wielkie piłkarskie święto. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Rusza mecz otwarcia RPA kontra Meksyk. O tym na początek faktów i mistrzowskich faktów sportowych. U nas także informacje ważne dla kierowców z Kujawsko-Pomorskiego i odliczanie do finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Mexico City na legendarnym Estadio Azteca rozpoczyna się właśnie mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Meksyk podejmuje Republikę Południowej Afryki. Fakty o 21:00 otwiera Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
25: Witam serdecznie.
24: Czy można powiedzieć, że w pierwszym dniu mundialu historia zatacza koło?
25: Jak najbardziej, można tak powiedzieć. Jeśli ktoś jeszcze sobie powtóreczki mundialowej nie robił, to przypomnę rok 2010, stadion Soccer City w Johannesburgu i pierwszy afrykański mundial, spotkanie RPA z Meksykiem. Wtedy było 1-1. Nawet Shakira na otwarcie się zgadza. Dzisiaj na szczęście nie ma za to wuwuzeli, czyli pewnie pamiętacie długich trąbek wydających dźwięk przypominający stado szerszeni. Oj tak, nie da się tego zapomnieć. Dzisiaj faworytem wydają się Meksykanie, o czym jeszcze powiem w faktach sportowych już za chwilę. Natomiast na pierwszy gwizdek jeszcze czekamy. Grają hymny.
24: To teraz oddajmy głos kibicom. W Meksyku rozmawiał z nimi wysłannik RMF FM na mundial Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle, co usłyszałeś?
0: tutaj mocna wiara w zwycięstwo meksykańskiej drużyny. Wszystkie strefy kibica w stolicy tego kraju wypełnione są po brzegi. Wielu kibiców nie zmieściło się ulice Starego Miasta. To morze ludzi w zielonych koszulkach. Kibice mówią, że czas odczarować fatum ciążące na meksykańskiej drużynie. Czas na szybkie wyjście z grupy, a potem kolejne etapy mistrzostw. Wierzą w zwycięstwo, pełna mobilizacja kibiców. Zamknięto szkoły, zamknięte są urzędy, a mieszkańcy kibicują drużynie narodowej.
24: Która drużyna okaże się lepsza? W RMF FM sprawdzajcie fakty.
1: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
24: Zablokowana jest A1 w stronę Łodzi w Kujawsko-Pomorskiem. W Nowej Wsi między węzłami Toruń Północ i Lubicz trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Ostrzegamy. Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Dobry wieczór, Michale. Jak to nowe rozwiązanie ma działać w praktyce?
2: Dobry wieczór. Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk tłumaczy mi, że to ma pomóc w sytuacji, gdy brakuje ważnych leków w aptekach.
3: Jeżeli danego leku brakuje w jednej aptece, a wykupiłam tu jeden lek, to będę mogła ten drugi, którego akurat nie było w tej aptece, bo nie zabezpieczyła czy nie zatowarowała, będziemy mogli kupić w innej aptece.
2: Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W resorcie zdrowia dostałem zapewnienie, że w przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania. Pierwsze punkty już zadeklarowały to w Łodzi i w Kaliszu.
24: Pojutrze w Krakowie 18. odsłona Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie rozstawionej na rynku głównym wystąpi 12 finalistów. Towarzyszyć im będą gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
19: Nie wierzyłam w to, że doczekamy pełnoletności, że napijemy się później szampana może. I o godzinie 18.30 rusza pierwszy koncert, kategoria dzieci. Mamy fantastyczne jury, które niech drży, bo w tym roku jest wysoki poziom, więc się pobiją chyba. Mamy cudowne gwiazdy, 6 gwiazd i Krzysztof Cugowski i Ralf Kamiński. Będą z różnych pokoleń Iwo Walaszek, Kasia Sochacka, Julka Pietrucha, Alicja Majewska.
24: Zapowiada Anna Dymna z Fundacji Mimo Wszystko.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem Mistrzowskich Faktów Sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
24: Rusza mecz otwarcia mundialu, a u nas mistrzowskie fakty sportowe, które przedstawi Cezary Dziwiszek.
25: Tak jest, witam raz jeszcze. Wciąż nie ruszył. Jeszcze na ten pierwszy gwizdek czekamy, ale już naprawdę lada chwila. Meksykańskich gospodarzy do zwycięstwa ma poprowadzić napastnik Fulham, 35-letni Raul Jimenez. I oczywiście selekcjoner Javier Aguirre, który prowadzi Meksyk już w trzecim mundialu. Natomiast bramkarz Guillermo Ochoa, dla którego to już 6. mundial w karierze na ławce rezerwowych.
20: Mexico is the best team in the group.
25: Meksyk to najlepsza drużyna w tej grupie. To będzie dla nas bardzo trudny mecz. Musimy zagrać na swoim najwyższym poziomie i mieć trochę szczęścia. Przyznaję, Hugo Bros, nie mylić z Hugo Boss, belgijski trener RPA, świadomy, że w swojej drużynie Bafana, gwiazd jednak mu brakuje. Zostawiamy na chwilę mundial, bo a propos gwiazd, ciekawy moment wybrał sobie Real Madryt na oficjalne ogłoszenie trenera. Został nim oczywiście José Mourinho, wykupiony z Benfiki Lizbona. To wielki powrót słynnego Portugalczyka do królewskich po 13 latach. Teraz tenis i 2 awanse Polaków do ćwierćfinału w holenderskim Sertonghen Bos. Magdalinet w turnieju pań i Kamila Majchrzaka w turnieju panów. Kamil pokonał Australijczyka Jamesa McCabe'a w 2 setach.
26: Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to dzisiaj naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem, zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
25: W ćwierćfinale Kamil Majchrzak zagra z 4. tenisistą rankingu ATP, Felixem Ożerem Aliasimem. Łatwo nie będzie. Magdalinet niżej notowaną Turczynką Sonmez. I wracamy na Stadio Azteca, na którym mundial został otwarty po raz 3 w historii. Już piłkarze w gotowości, już ustawieni i lada moment. Dosłownie pierwszy gwizdek w meczu otwarcia. Meksyk kontra RPA.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
6: Polista Plus z meczem otwarcia mundialu. Intymna restauracja. Selena Gomez i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: 16 lat temu drużyny grające na mundialu zremisowały. Meksyk i RPA. Teraz na otwarcie mundialu Meksyk i RPA. Kielice liczą, że ten mecz otwarcia będzie obfitował bramki. Na razie Meksyk ciśnie, nie wychodzi z pola RPA. W czwartej minucie mieli szansę maksymalną na bramkę po strzale z powietrza, z lewy róg bramki, ale bramkarz RPA wyciągnął się jak struna, ale teraz to jest niesamowita sytuacja. Błąd w obronie. Meksykanie przyjmują piłkę przed polem karnym i Meksyk prowadzi w meczu otwarcia mundialu. No już w 8 minucie 1-0 z RPA.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
7: Czego pragną kobiety?
1: W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Poniedziałek,
14: wtorek,
15: środa,
13: czwartek,
14: szybko zleci,
1: byle do piątku.
7: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Po reklamie.
1: Pop lista w RMF FM.

0: dust. All that I adore.
1: A jeżeli na przykład, nie wiem, w drodze i zajęci troszkę, no to skierowanie absolutnie, fokus na drogę, albo na drugiej zmianie, a może na słuchawkach gdzieś tam RMF FM, bo RMF zawsze razem z wami, bo dziewczyna woli romantyczny serial. To będziemy wam podawać sportową rywalizację na mundialu, mecz otwarcia Meksyk-RPA. Na razie 1-0 dla Meksyku. To taki mały odlocik klubowy bym proponował. Piwo przed piątkiem. Eben i jego Hollow.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Na pewno pikantne to były dania, nagłówki, od których bolą główki. Jeden wybrałem na dzisiejszy wieczór z sieci. Selena Gomez pokazała, jak Benny Blanco całuje jej biust restauracji, no nie na miejscu, tyle z nagłówku. Ale tak, są po ślubie. Jak patrzę na to zdjęcie, chłopak się tylko tak przytulił, położył głowę na ramieniu. No świat potrzebuje więcej miłości. Miłości, jak mówił Michael Bublé.
1: Reklama.
2: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
3: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
2: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
6: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
11: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
13: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
14: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec! Ma piąty produkt za złotówkę! I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Po reklamie.
20: RMF FM. Najlepsza muzyka.

A może zestresowani są, cały świat na nich patrzy, na piłkarzy z RPA. Na razie mecz trochę otwarcia mundialu do jednej bramki. Meksyk prowadzi 1-0. Tak patrzę na

Piłkarze z RPA i nasi biało-czerwoni zagraliby lepiej z Meksykiem. No obiektywnie, obiektywnie. O matko, jedyna afrykańska. Ale byłoby 2-0. No, słupek uratował bramkarza RPA. Więcej z mundialu w faktach sportowych RMF FM po 22:00.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych.
4: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
3: We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
8: Aha.
7: Majorka.

0: najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Anna Wachowska.
8: Mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Po pierwszej połowie wygrywa Meksyk z RPA 1-0. Od piłkarskiego święta zaczynamy fakty o 22 i mistrzowskie fakty sportowe. Stany Zjednoczone blisko porozumienia z Iranem. Dokument, który ma oznaczać koniec wojny, ma zostać podpisany w najbliższych dniach. Rozmowa dwóch prezydentów, amerykańskiego i polskiego, w najbliższą niedzielę. Meksyk prowadzi z Republiką Południowej Afryki 1-0 po pierwszej połowie meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
9: Dobry wieczór.
8: Czarku, kto został strzelcem pierwszej bramki na tym mundialu?
9: Julian Quiñonez. Być może mało komu mówi coś to nazwisko. Jest to w zasadzie Kolumbijczyk, naturalizowany Meksykanin. 29-latek skorzystał z prezentu po prostu, jaki przyszykowała Meksykanom obrona RPA. Kilka niefrasobliwych podań przed własnym polem karnym. Strata. To musiało się po prostu skończyć utratą bramki. Doszło do niej już w 9 minucie gry i od tamtej pory Meksykanie kontrolują mecz, powinni prowadzić wyżej, bo choćby wspomniany Quiñonez trafił jeszcze w słupek. Teraz przerwa w tym na razie jednostronnym meczu otwarcia mundialu i dalej oczywiście będę go śledził w faktach sportowych. Zapraszam już za chwilę.
8: Kilkaset osób ogląda pierwszy mecz mundialu w strefie kibica na warszawskim Powiślu. Co mówią?
10: Nawet jeżeli Polaków nie ma, to i tak zawsze jest to widowisko do oglądania.
11: Pani będzie oglądać ten mundial?
12: No myślę, że tak, ale mam sesję, więc zobaczymy jak wyjdzie.
13: Tak, za każdym razem jak jest taka impreza, to oglądam. Jak najwięcej ile się da.
10: I fajnie zobaczyć na najwyższym poziomie rozgrywki.
11: Jest już pierwszy gol, Meksyk strzelił.
10: Tak.
11: Czyli mundial na dobre rozpoczęty.
10: Myślę, że tak, jak najbardziej.
11: Jaki to będzie mundial, jak nie ma pan oczekiwania?
10: Myślę, że będzie trochę inny, przez to, że jest więcej drużyn, więc na początku poziom może być trochę niższy, ale myślę, że na pewno będzie ciekawe też, biorąc pod uwagę polityczną sytuację.
8: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: Cały świat patrzy na Stany Zjednoczone.
8: Porozumienie z Iranem zostanie sfinalizowane w ciągu kilku dni, zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i dodał, że być może zostanie ono podpisane w Europie. Co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej, co było celem tego, przez co musieliśmy przejść, aby to osiągnąć. To była wielka, bardzo wielka sprawa. Wkrótce podpiszemy dokumenty, które są już prawie gotowe, więc zobaczymy. Trump dodał, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta zaraz po podpisaniu ostatecznego porozumienia. Będzie rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Ogłosił to dziś szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Obaj przywódcy spotkają się w najbliższą niedzielę. Polski prezydent wybiera się do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Rozmowa polskiego i amerykańskiego prezydenta ma dotyczyć, jak mówił Marcin Przydacz, kwestii bezpieczeństwa.
13: Poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest ona oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski.
8: Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, 8:02, będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM, którą poprowadzi Tomasz Terlikowski. Wcześniej, tuż po 7:00, na pytania Piotra Salaka w internetowym radiu RMF 24 odpowie Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Polecamy tę rozmowę.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
15: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
8: Mecz otwarcia mundialu w mistrzowskich faktach sportowych, a zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Czekamy na rozpoczęcie drugiej połowy w meczu otwarcia. Przypomnę, że Meksykanie zasłużenie prowadzą 1-0 z RPA po golu Juliana Quinonesa. Drugi mecz w grupie A będzie o 4 nad ranem. W Guadalajarze Korea Południowa zmierzy się z Czechami. Nasi południowi sąsiedzi długo czekali, żeby znów zagrać na mundialu, aż 20 lat. Trener Miroslav Kołbek najbardziej obawia się największej gwiazdy Koreańczyków.
16: Tak, najpochybnie są nie...
9: Cóż, są to wielkie nazwisko dla mundiali. Legenda w swoim kraju chyle czoła. W ogóle Korea to zespół o wielkiej jakości, potrafiący grać w ataku pozycyjnym. Mają też innych świetnych napastników.
16: Ofensywnych pozycjach.
9: Uzupełnię, pewnie chodziło o Kanga In-Lee z PSG, czy Hee Chi-Hwanga z Wolverhampton. W napadzie Czechów natomiast będzie straszył super strzelec Bayeru Leverkusen, czyli Patrick Schick. Zostawiamy na chwilę mundial. 45-letni Fernando Alonso zapowiedział, że prawdopodobnie w ten weekend po raz ostatni wystąpi w wyścigu o Grand Prix Katalonii. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1 przekazał, że w lecie zdecyduje, czy będzie kontynuował karierę, ale w Barcelonie wystąpi po raz ostatni, bo nie ma jej w przyszłorocznym kalendarzu. Na pewno za rok karierę zakończy piłkarz, były reprezentant Polski Kamil Glik. Obrońca przedłużył umowę z Krakowią, ale jak zapowiedział ostatnią. Wracamy na Stadio Azteca. Tutaj wciąż piłkarze jeszcze na murawę nie wybiegli. Przypomnę, Meksyk RPA 1-0 na razie w meczu otwarcia Mistrzostw Świata. Czekam na drugą połowę.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
15: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
7: Parasole, deszczowo, burzowo. W weekend, piątek, przelotnie popada deszcz. We wschodniej części Polski mogą pojawić się burze od 19 na przeważającym obszarze do 20 na południu. W sobotę przelotne opady deszczu, ale też z burzami. Temperatura 18 Warmia, Suwalszczyzna, 20 stopni. To tak prawie wszędzie. Poplista Plus. Cukierki, kwiaty i buty na koncertach. Naga Doda i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

Alex Warren, Fever Dream. Informacja, co robi przed koncertem. Mamy to dla was i to się dość mocno klika. Chłopaki spędzili cały dzień na słońcu, więc są głodni. Mam dla was pyszne przekąski pod ręką. No proszę uprzejmie. Ale u nas też jest taka tradycja. Pamiętam, że Kwiatkowski kiedyś rozdawał róże, a Sanach rozdaje. To też już tradycja na trasie koncertowej, Sanach na stadionach, buty na obcasie. No i kolejna szansa jest 26 czerwca na stadionie we Wrocławiu. Widzimy się. Będą bilety dla was.

0: A to się rozniosło. To się rozniosło bardzo mocno. Całkiem naga Doda chwali się, że tą płytą czytam. A my tu patrzymy show biznes. No pozuje nago, ale zasłaniając ciało otrzymanym wyróżnieniem. Złota płyta za singiel. Pamiętnik, oprawiona cała złota płyta. No i tam z tej całej złotej płyty wystaje Doda. Jest podpis. Nie staram się być sexy. Sexy stara się być mną. No i złota płyta i złoty cytat za jednym zamachem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już w sobotę po 19 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Poniedziałek,
8: wtorek,
9: środa,
7: czwartek,
8: szybko zleci,
7: byle do piątku.
10: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
16: Kochasz słońce?
17: My też.
16: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu.
17: Dax Sun.
16: I masz słońce pod kontrolą.
15: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
14: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
18: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
1: Po reklamie.
14: RMF FM zawsze

0: przyjemne te najnowsze momenty Kasi Sienkiewicz w wersji solo. I słodkie, i gorzkie. Były momenty w propozycjach do waszej poplisty. W momentach po 23 też możecie się zanurzyć.
1: Kim jest dzisiaj Misiek Piruk?
2: Nie jest jakaś duża zmiana, bo ja się nie zmieniłem. Moje marzenia się nie zmieniły, moje cele się nie zmieniły. Postanowiłem po prostu ten hotel, który był mi fundowany w postaci stałych przychodów i jakichś dopływu popularności i odstawić, odrzucić.
0: Po 23 PS I love you.

Gorączka festiwalowa zdecydowanie wystartowała. Mecz otwarcia Meksyk RPA, ta bramka wisiała zdecydowanie w powietrzu. Do przerwy było 1-0. Shakira jakby wyśpiewała: daj, więcej emocji chcemy w tym wielkim przeboju, ale też w meczu otwarcia i w drugiej połowie na 2-0 Realu Jimenez. Piękne dośrodkowanie. No i jeszcze lepsza główka i dobicie na trzecim metrze od bramki. Meksyk prowadzi z RPA 2-0 na minuty przed zakończeniem spotkania.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Dno, brunatna szuria i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody?
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
8: No nie wiem.
7: Bo porywa publiczność.
9: Panie! Dawaj szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
1: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxibra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: Kumulacja szczęścia w RMFM.
15: Pieniądze szczęścia nie dają.
16: Myślisz?
17: To posłuchaj.
18: Super! Dziękuję bardzo.
17: Kumulacja szczęścia w RMFM.
16: Czeka
14: ponad milion złotych.
16: Zagrasz?
19: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
21: Money, money, money!
22: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
21: Wygrałam w Cherry Money!
22: Cherry Money?
21: Nowy ekspres los!
22: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
23: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
24: Dobrej, spokojnej nocy. Darek Maciworek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty z RMF FM, które przedstawia Anna Wachowska.
25: Zapraszam. Dobiega końca mecz otwarcia mundialu. Meksyk wygrywa z RPA 2-0. Rywalizację śledzi dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Połączymy się z nim za chwilę. Wcześniej Iran odpowiada na zapowiedź Waszyngtonu. Chodzi o porozumienie pokojowe, które ma stać się faktem w ciągu kilku dni. Kierowców z Lubelszczyzny prosimy o ostrożność. Władze Iranu nie zatwierdziły jeszcze porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ale zapewne to zrobią. Takie informacje podaje agencja powiązana z Irańską Gwardią Rewolucyjną. Wcześniej prezydent Donald Trump poinformował, że uzgodnił główne punkty umowy, które zostały przekazane na najwyższy szczebel irańskiego przywództwa i zatwierdzone. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Cieśnina Ormuz zostanie otwarta, jak tylko porozumienie zostanie podpisane. Według Donalda Trumpa porozumienie z Iranem może zostać sfinalizowane w ciągu kilku dni. Dokument może zostać podpisany w najbliższy weekend w Europie. prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione. Chodzi o propozycję unijnych przepisów w tej sprawie, a szczegóły zna korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: Jutro już powinniśmy wiedzieć, jaka będzie ostateczna reakcja krajów członkowskich Unii na kompromisową propozycję prezydencji cypryjskiej, którą wstępnie poparli dzisiaj eurodeputowani. Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
25: Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa nr 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu Dąbrowy Tarnawackiej, chodzi o odcinek Zamość Chrebenne, z ciężarówki przewożącej miód rozlała się część ładunku. Trwa sprzątanie nawierzchni. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne, informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Czynami zabronionymi według ustawy są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie, przeciwko była niemal cała Konfederacja, ugrupowanie Grzegorza Brauna i były poseł PiSu Janusz Kowalski. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
3: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
25: Meksyk kontra RPA 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Łączymy się z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
6: Witam ponownie.
25: No właśnie, spotkanie już się zakończyło?
6: Już prawie. 7 minuta doliczonego czasu gry właśnie się rozpoczęła, no ale nie oszukujmy się, można już mówić, że Meksyk to spotkanie wygra i wygra je zasłużenie. Od początku do końca tak naprawdę był lepszy. W 9 minucie wynik otworzył Julian Quinones. Natomiast od początku drugiej połowy Meksykanie ruszyli po kolejne gole. Jeden z nich w sytuacji sam na sam był faulowany. Z boiska z czerwoną kartką wyleciał Yaya Sitole i RPA od 49 minuty grało w dziesiątkę. Przewagę udało się udokumentować Meksykanom prawie 20 minut później, kiedy Roberto Alvarado wrzucił z prawego skrzydła w pole karne i głową do bramki skierował piłkę do siatki Raul Jimenez. RPA kończy spotkanie w dziewiątkę, bo w końcu czerwoną kartkę za uderzenie rywala otrzymał jeszcze Temba Złane, a Meksykanie w dziesiątkę. Tu także była czerwona kartka. Spotkanie jeszcze się nie zakończyło, no ale Meksyk, co ciekawe, gra już po raz 8 mecz otwarcia Mistrzostw Świata w swojej historii i wygra dopiero po raz 1. Właśnie się zakończyło to spotkanie, udało się dociągnąć do końca. Meksyk RPA zatem 2-0 w meczu otwarcia, a drugie spotkanie grupy A, Korea Południowa kontra Czechy, rozpocznie się o 4 nad ranem.
25: Na koniec faktów piłkarskie pamiątki. Pojawiły się w niektórych polskich sklepach w związku z rozpoczęciem piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. A nie chodzi tylko o książki, plakaty czy koszulki.
8: To będzie lampka nocna, LED-owa, w kształcie piłki, czyli taka pewnie, żeby można było ją położyć wszędzie, z tego co widzę, bo ona nawet nie ma za bardzo podkładki. Będzie w kształcie piłki, no i będzie LED-owe światło, takie biało-żółte.
16: Pani wybiera klocki z Messim?
26: Tak.
16: A tam jest taka gigantyczna piłka z klocków.
26: Droga pewnie.
16: To są naklejki mistrzowskie?
8: Tak, z piłkarzami.
16: Biografię Messiego już masz?
8: Mam.
16: Czekoladowa koszulka, piłka, zawodnik, puchar, korki, czyli takie mistrzostwa na słodko też?
8: No, czekoladki też, no, tak widać nawet słodycze, no to tak jak mówię właśnie, teraz wszystko w klimacie Mistrzostw Świata.
25: W jednym z katowickich sklepów, gdzie pojawiły się mistrzowskie piłkarskie pamiątki, był reporter RMF FM Marcin Buczek, a my z nowymi faktami wracamy o północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: I love you w RMF FM. I love you.
25: Dobry wieczór, już po 23, a więc czas na PS I Love You by Ama w RMF FM. Tu Anna Maria Sioklucka i ze mną dziś wyjątkowy gość Michał Pieruk. Pogadamy o zaczynaniu od nowa, o przerwie od telewizji, ale też o miłości do samego siebie. Zostańcie z RMF FM.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś ze mną człowiek, którego myślę, że nie trzeba przedstawiać. Prywatnie mój kolega z teatru i bardzo zastanawiam się, jak to jest budować siebie na nowo po 40. Michał Piruk.
1: Zacznę jak ty? Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że w końcu jestem.
0: Bardzo się cieszę. No właśnie, a pociągnij to pytanie, słuchaj. To moje zastanawianie się, bardzo cię proszę. Jak to jest budować siebie po 40. na nowo? Potem rozwinę, o co mi chodzi. Czy w ogóle uważasz, że to jest na nowo?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie, ale ja powiem, że nie jest to nowością u mnie, ponieważ ja mam taką tendencję w swoim życiu, że jak już coś robię, to nagle to wszystko przewracam i mówię, a zacznijmy od początku. Ale nie dlatego, że tamto coś, co robiłem wcześniej, było nie tak, tylko ja jestem jak dziecko w pewnych kwestiach.
0: Dziecko?
1: Trochę jak dziecko, że otwierasz jedne drzwi i idziesz, i wiesz, jak to jest fascynujące, ale fajnie, ale... A co jest za tymi drzwiami? A już wiesz, że nie powinnaś zajrzeć. Ale mówisz, a dlaczego nie? Otwieram, to też jest super. No to pomieszkamy i w jednym, i w drugim pokoju. Można mieszkać tak w trzech, czterech. A potem otwierasz piąty i mówisz, no już pięciu, to nie pogodzę. Więc z jednego trzeba zrezygnować i zaczynać nową przygodę w jakimś innym otoczeniu. I ja tak trochę mam. I tak trochę zawsze robiłem. I też tak od dziecka pamiętam, że zawsze mnie do tego ciągnęło. A z jednej strony rodzina, rodzice, szkoła, wszyscy mi mówili, trzeba się ukierunkować, podążać wyznaczoną drogą. Ja mówię, super, ale mogę zrobić błąd, jak miałem lat 7, bo muszę się tak do końca życia już tego trzymać. Czy może mi się odmienić po, nie wiem, po 10 roku życia, po 14 roku życia, po 17? Mamy prawo. Pytanie, czy każdemu starczy odwagi, żeby powiedzieć, dobra, to kończę, odkładam, teraz zajmuję się tym. O, to też jest super, ale tamto też brzmi interesująco. Więc czy ja się wybuduję na nowo? Na pewno zrobiłem zdecydowaną pauzę i zatrzymałem pociąg, którym jechałem do tej pory i mówię, zmieniamy trasę.
0: Zatrzymam się tutaj. Czemu zmieniłeś tę trasę? Bo ja tak oczywiście przewrotnie zapytam. Czy za tym kryje się jakaś tajemnica, o której może tutaj powiesz?
1: Więc zacznijmy, czy skończyłem zupełnie z telewizją. Nie wiem. Na pewno poczułem, że muszę zrobić sobie przerwę, ale nie dlatego, że telewizja już mnie bardzo, bardzo zmęczyła. Natomiast telewizja, znam ją bardzo dobrze, dała mi wiele niesamowitych przeżyć, fajnych projektów, znajomości. Też dużo nauczyła mnie. Natomiast będąc tylko w telewizji, albo aż w telewizji, albo ciągle w telewizji, przymykamy sobie, o ile też nie zamykamy, pewnych furtek. Stajesz się twarzą z telewizji, ludzie ci kojarzą z danym brandem, z danymi programami, twoje nazwisko przestaje być twoim nazwiskiem, już przestajesz być byłym tancerzem, choreografem, tylko zostajesz panem od modelek. Zostaje ci przepięta taka duża łatka, która niby nie jest zła, ale w innych dziedzinach mojego życia zaczyna być uciążliwa.
0: Co to znaczy?
1: No, idziesz na casting i pytania. Ten od modelek będzie grał tą rolę? Tak. Ale ten od modelek. Pan od modelek. Nie, ale przecież to jest pan od modelek.
0: Czyli tajemnicy również żadnej też nie ma, tak? W związku z twoim odejściem.
1: Są takie tajemnice. No to tak, po pierwsze to jest chęć i ciekawość tego świata, jak bez tej ewentualnej łatki pana od modelek się pożyje i czy też jak się żyje bez telewizji.

0: Pa, PS I Love You by Ama w RMF FM. A dziś ze mną w studiu Michał Piłk.
1: PS I Love You w RMF FM.
0: Kim jest dzisiaj Misiek Piruk? Po prostu to odejście z telewizji jest bardzo świadome. No to kim ty dzisiaj jesteś? Co ty chcesz zbudować? Albo co ty dzisiaj budujesz poprzez siebie, swoje wybory?
2: Uświadomiłem sobie, że trochę wiele rzeczy mi przychodzi. Być może za to, że jesteś znany. Być może za to, że ludzie cię oglądają i to się poniesie. A zapomniałem dostawać odpowiedzi, że coś dostaję za to, że jestem dobry.
0: Chodzi o propozycje, że one przychodzą.
2: Tak,
0: dlatego,
2: ale że... też, że musisz fizycznie zapracować na pewne rzeczy. Dlatego między innymi skończyłem się na robienie kostiumów do spektakli, które jest ciężką pracą. Nosić kartony, proszę bardzo. Wnosić w tom i z powrotem, przesyłać, odsyłać, wynosić, jeździć po sklepach po nocy, po próbach. Robię to. I ktoś by powiedział, po co, jak mógłbyś zrobić post na Instagrama za dużo większe pieniądze? Mógłbym. Ale to jest prawdziwa praca. Ja ją muszę na nowo zacząć robić od początku do końca. Nie tylko liczyć na rezultaty. Bo w telewizji dużo ludzi pracuje na to, żebyś stanęła przed ekranem. Musisz mieć tą charyzmę, coś do powiedzenia, ludzie ci muszą mówić. Ale za dużo się rzeczy dzieje, które budują sytuację, w której ty świecisz. A ja postanowiłem wrócić jeszcze raz do tego, że od początku układamy i ten efekt jest proporcjonalny czasami od pracy, którą włożysz. I chcę, potrzebuję tego. Potrzebuję to robić.
0: A powiedz mi, jak bardzo ty stawiasz siebie na pierwszym miejscu w życiu?
2: Że ja jestem na pierwszym?
0: Jak bardzo ty siebie stawiasz na pierwszym miejscu w życiu? Czy w ogóle to istnieje u ciebie?
2: To też jest skomplikowane pytanie, bo jeżeli angażujesz się w projekt, to najważniejszy jest projekt. Mhm. Ważne jest to, jak ja się w tym projekcie czuję, żeby było komfortowo i żeby było miło i żeby ktoś nie przekroczył granic, ale projekt jest projekt. Efekt końcowy jest ważny. Tam nie ma miejsca na mnie. Tak gdyby nie jestem najważniejszy, że ja dzisiaj się źle czuję, więc wszyscy będziemy to robili inaczej. Nie, bo to nie o to chodzi. Zespół pracuje zupełnie inaczej, to jest inny system oddechowy, wspólny, to jest jakiś nowy twór, więc tam nie ma miejsca na to, że ja jestem najważniejszy. Na programie też nie ja jestem najważniejszy. W życiu takim codziennym umiem siebie postawić na pierwszym miejscu, bo ważne jest, jak ja się czuję. Umiem powiedzieć, pomimo tego, że mam jeden wolny wieczór, się umówiliśmy ze wszystkimi, że się teraz spotkamy, bo jest wolny, a jak jestem zmęczony potwornie, no to mówię sorry, ale nie. Wiem, że zawiodłem kogoś, wiem, że byliśmy umówieni, ale wiem też, że potrzebuję zostać i potrzebuję się odciąć. Nie mam jakichś takich, pomimo tego, że ludzie mi zarzucają bardzo często, że jestem egoistą, że mam rozbuchane ego, nie wydaje mi się. I nie wydaje mi się, bo z kolei wiem to od ludzi, którzy są blisko mnie, że często mówią, a może byś kiedyś tak powiedział, że ma być inaczej, bo ty tego potrzebujesz? Ja nigdy nie uważałem, że jestem pępkiem świata. A to, że w wielu kwestiach wiem, że mam niesamowicie dobrą intuicję, wiem, że mój spokój, który mam i pokorę, którą mam, ona kiedyś zaprocentuje. Albo jestem naiwny, albo ta intuicja, która mi podpowiada, że spokojnie, nigdzie się nie spiesz, nie złość się na świat, że jeszcze ci tego nie dał. Bo być może to nie jest ten moment. Być może teraz jakbyś dostał tą szansę, to byś ją nie wykorzystał tak, jak powinieneś wykorzystać. Bo każdy w swoim życiu na coś wspaniałego ma małe okienko. To jest tu i teraz w tym odpowiednim momencie. Jak będziemy za bardzo pchać, żeby to się wydarzyło już teraz, bo tak bardzo chcemy, może ono się uchyli i nam przytrzaśnie drzwi.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdź Powiedzcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kumulacja szczęścia.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
7: To posłuchaj.
8: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
1: Kumulacja szczęścia. RMF FM.
4: Czeka
1: ponad milion złotych.
4: Zagrasz?
3: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Po reklamie.
3: Anna Maria Siechlucka i PS I Love You w RMF FM.

0: Amasiek Ludzka i PS I Love You. I jak co tydzień goszczę wspaniałe, inspirujące osoby. Dziś ze mną wyjątkowy gość, choreograf, aktor, juror Michał Piruk. PS I Love You w RMFM. I Love You. Jest coś w tej całej twojej drodze, czego ty się boisz, obawiasz?
1: Wiesz co, był taki moment, który mnie gdzieś paraliżował. To przede wszystkim jak zrobiłem You Can Dance, przestałem tańczyć. No pół kraju mówiło, no wiesz, nikt nie wiedział jak tańczył i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy sobie wkręciłem, jak już zacząłem chodzić, bo ja miałem taki epizod, że nie chodziłem no, prawie 9 miesięcy w trakcie You Can Dance. Nagle zacząłem czuć taką presję za to, że to ci ludzie to mówią, że ja teraz muszę wrócić i im udowodnić. I wtedy potwornie się bałem, że ja nie jestem w stanie sprostać oczekiwaniom, ale czyim, bo nie swoim. Ja chciałem sprostać czyimś oczekiwaniom. A po co my mamy w życiu sprostać czyimś oczekiwaniom? No okej, coś innego zrobić smaczną zupę pomidorową dla twoich gości, że mówią wszyscy, o, jest dobre, ale to nie jest, zupa pomidorowa nie jest kwestią całego twojego charakteru i myślenia o tym, do czego dążysz. Bo zawodowo zaspokoić wszystkich, to zapomnieć o swojej ambicji. I o tym, gdzie dążysz.
0: No i co zrobiłeś?
1: Olałem te oczekiwania ludzi. Poszedłem po swojej drodze.
0: Jest tak po dziś dzień?
1: Tak, jest tak. Dzisiaj robię to, co ja uważam, że ja chcę zrealizować, to, w czym ja chcę się zrealizować, to nawet jeżeli ktoś mówi, po co ci taki projekt? Dlaczego ty robisz takie... Nie wiem, bo lubię tego reżysera, bo lubię tą obsadę, bo jeszcze tego nie robiłem. Tak, chcę to zrobić.
0: Bo otwierasz kolejne drzwi, które są
1: ci nieznane. Nie wiem, czy otwieram. No, wiesz, no teraz na przykład wszyscy mówią, że całe życie pracowałem, wiesz, z zawodowymi tancerzami. Robiłem teraz choreografię do spektaklu, gdzie tańczą aktorzy. No, aktorzy nie są tancerzami. Jedni lepiej się ruszają, drudzy gorzej. Ja mówię, kurde, co ty sobie robisz? No przecież nie dostaniesz tego efektu, który chcesz. Będziesz daleko od tego efektu, jak wiesz, że to powinno wyglądać. Ale to też mnie uczy pewnych rzeczy. Plastyki w moim myśleniu, w tym, jak to ugryźć, żeby oni byli w stanie to zrobić. Jak to zrobić tak, żeby oni byli w stanie pokazać, że widz odbierze, że oni dobrze to robią. Bo łatwo się pracuje, jak świat jest ci przychylny. Wiesz, łatwo zrobić wielką rzecz ze wspaniałymi ludźmi. Trochę trudniej, jak nie masz koparki, a musisz wykopać duży dół.
0: Tak.
1: Jesteś w stanie to zrobić. Więcej musisz się napracować.
0: Tak, dokładnie. Więcej musisz się napracować.
1: Ale jak już go wykopiesz, to jesteś 10 razy bardziej dumna. Ja się dzisiaj też w różnych projektach uczę satysfakcji nie tylko z efektu, tylko z ogromu pracy i drogi dojścia do tego efektu.
0: Może też z tego wiesz, że sobie pozwalasz na to, żeby to w ogóle, żeby taka przestrzeń w twoim życiu była.
1: Wiesz, też sobie pozwalam, bo ja sobie zadaję miliony pytań różnych, które też buduje mój świat, bo bardzo dużo podróżuję i nie jestem podróżnikiem, który zatrzymuje się w super hotelach, jeździ do modnych destynacji, bo jestem ciekaw świata. I czasami jak siedzę w jakiejś małej wiosce, gdzie nie ma prądu, nie ma wody i siedzę z tymi ludźmi, i obserwuję ich życie, to niby im brakuje wszystkiego, a nie brakuje im niczego.
0: Bądźcie blisko RMF FM, a do rozmowy z Michałem wracamy za chwilę.

0: Gdybyście właśnie dopiero włączyli, to słuchacie RMF-u i PS I Love You by Ama. Przed mikrofonem Anna Maria Siekludzka, a dziś w studiu ze mną Michał Piruk. PS I Love You w RMFM. I Love You. To kim jest dzisiaj Misiek Piruk?
1: Nie jest jakaś duża zmiana, bo ja się nie zmieniłem. Moje marzenia się nie zmieniły, moje cele się nie zmieniły. Postanowiłem po prostu ten hotel, który był mi fundowany w postaci stałych przychodów i jakichś dopływów popularności i odstawić, odrzucić.
0: A ty już nie potrzebujesz się dopływu popularności, tak? Tak mniemam, tak sądzę.
1: Oj, zobaczymy wszystko.
0: Zobaczymy wszystko.
1: Ale też jest nowe. Też sobie powiedziałem, jeśli teraz tego nie spróbuję, to kiedy to spróbuję? Wiesz, 25 lat, to jest bardzo długo. Jak skończyłem praktycznie liceum, byłem na studiach, zacząłem pracować w telewizji. Ja trochę nie znam, jak wygląda życie bez telewizji.
0: No właśnie, to jest trochę tak, jakbyś wrócił do tego momentu, kiedy ty naprawdę jesteś tym dzieckiem. Oczywiście w cudzysłowie tym dzieckiem. I że te drzwi, które otwierasz teraz, są realnie tobie nieznane.
1: Trochę samo nieznane, ale być może będą tak samo beztroskie jak moja młodzieńczość.
0: Tego ci życzę.
1: A właśnie.
0: Tego ci życzę, naprawdę. A masz jeszcze takie momenty smutku, że skoro to 25 lat, to jednak szmat czasu
1: i
0: czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, że kurczę, może dobra, to była w pewnym sensie strefa komfortu i może jednak mnie to smuci i dotyka, że wybrałem inną drogę na teraz?
1: Tego nigdy nie możesz być. Wiesz, jak kiedyś ktoś mi zadał pytanie, czy ja żałuję pewnych kwestii i teraz zależy, jak byśmy na to spojrzeli. Po co mam tak myśleć? Nie wiem. Się nigdy nie dowiem, więc nie będę o tym myślał. Często ludzie mówią, gdybym nie wyszła za ciebie, to bym była... Nie wiesz,
0: nie
1: kim byś była.
0: Nie ma czegoś takiego.
1: Więc ja się nauczyłem nie zawracać sobie tym głowy.
0: Tak.
1: Podjęłaś taką decyzję, nawet jeżeli się dałaś namówić, mogło do czegoś to służyć. Nigdy się nie zastanawiam. Dzisiaj podjęłem taką decyzję, przeżyję. Jak mi się zmieni, to wrócę. Jeżeli jeszcze ktoś będzie mnie chciał.
0: Tylko tak, żeby wiedzieć dokładnie, czego się chce.
1: Idziemy przez życie zaprogramowanie. I sobie mówimy, czemu mnie to nie spotkało, czemu mnie tam to nie spotkało i czemu. Bo jak idziesz tam, to nie widzisz tego, co jest tam za rogiem.
0: Tak.
1: A żeby wiedzieć, co chcesz i żeby dostać to, co ewentualnie świat ci daje, musisz zajrzeć, musisz być ciekawska. Musisz zajrzeć pod każdy kamyk. Musisz zobaczyć, skąd to wyrasta, jak to wyrasta i dlaczego to rośnie koło tego. Jeżeli sobie nie zadasz tego pytania, to idziesz biernie przez życie.
0: Tak.
1: I wtedy ci może minąć wszystko. Mhm. Jeżeli nie boisz się zejść z tej drogi bezpiecznej i pogrzebać w świecie, może się okazać, że tam na ciebie czeka coś wspaniałego. Nie dostajemy tego, bo nigdy nie mieliśmy odwagi nawet zajrzeć, nawet się przyjrzeć i przemyśleć, czy to nas bardziej nie interesuje. Ja mam zamiar zaglądać wszędzie.
0: Za chwilę północ, a to oznacza, że PS I Love You by Ama w RMF FM dobiega.

0: wybiła północ, a to oznacza fakty w RMF FM, na które zaprasza Anna Wachowska.
1: Wielkie piłkarskie święto w Meksyku po wygranej z RPA w meczu otwarcia mundialu. Atmosferę opisze wysłannik RMF FM. Podatek cyfrowy w Polsce? Jeśli będzie zielone światło ze strony koalicjantów, projekt ustawy w tej sprawie może trafić do Sejmu pod koniec roku. Wakacyjna strefa relaksu. Właśnie otwarto ją w Łodzi. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. W Meksyku jest wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, na ulicach Mexico City zwycięstwo gospodarzy świętują kibice.
2: Niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki, radości i dźwięki trąb. W stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami. To będzie naprawdę długie popołudnie i z całą pewnością długa noc na wielu meksykańskich ulicach. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
1: Za 4 godziny Korea Południowa zmierzy się z Czechami. Sejm wybrał kolejnego, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To profesor Sławomir Patyra z UMCS w Lublinie ma zająć stanowisko, które zwolni się w Trybunale pod koniec czerwca. Od objęcia urzędu dzieli go tylko jeszcze złożenie ślubowania wobec prezydenta. Czy będzie z tym problem? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Nieodebranie ślubowań od wybranej w marcu czwórki sędziów Trybunału Kancelaria Prezydenta uzasadniała niejasnościami, czyje miejsca i od kiedy mieliby zajmować. Szef Kancelarii Zbigniew Bogucki twierdził jednak, że tym razem Sejm dochował wymaganych procedur i wątpliwości już nie miał. Sam profesor Patyra także nie.
4: Nie wyobrażam sobie, aby pan prezydent miał jakiekolwiek podstawy prawne, aby uniemożliwić wybranemu sędziemu stanięcie przed prezydentem w kancelarii prezydenta, czy w innym wskazanym przez pana prezydenta miejscu złożenie ślubowania. To jest odpowiedź na pytanie. Jeżeli nie jest satysfakcjonująca, przepraszam, inaczej nie potrafię.
3: Odpowiadał na pytania posłów jeszcze przed wyborem profesor Sławomir Patyra. Decyzja o przyjęciu jego ślubowania należy jednak do prezydenta.
1: Poparcia Sejmu nie zyskał kandydat zgłoszony przez posłów PiS, profesor Artur Kotowski. Podatek cyfrowy w Polsce? Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w RMF FM zapowiedział, że chciałby, aby pod koniec roku do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody w samej koalicji.
5: No są też takie formacje, które mówią, no nie za bardzo jesteśmy pewni, że na pewno podatek cyfrowy jest dobry, ale kropla drąży
6: skałę. A kiedy
5: skałę.
6: Może trafić do Sejmu?
5: Chciałbym, żeby trafił jeszcze pod koniec tego roku, żeby był w przyszłym, ale czy to się uda? Nie wiem, bo wiem, że kolorowa nasza koalicja, trzeba ją przekonać, a później przekonać prezydenta.
1: Powiedział minister w rozmowie z Magdą Sakowską. Minister dodał, że big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
7: Są i takie fakty.
1: 900 ton złotego piasku i palmy. To wszystko w wakacyjnej strefie relaksu na plaży w Łodzi.
8: Latem to takie ulubione miejsce spotkań?
9: No dokładnie, tutaj bardzo klimatycznie to wygląda i często ze znajomymi lubimy się spotykać właśnie w takich miejscach.
8: Może jednak na plaży to trzeba nad morze?
10: Niektóre jest potrzebne, jeżeli chcą odpoczywać, bo nie muszą jechać tam daleko i tak długo jechać przez kilka godzin.
11: To dla wypoczynku, bo można poczuć się jak nad morzem, tylko trochę w innym klimacie.
1: Na razie pogoda plażowaniu w Łodzi nie sprzyja, a przekonała się o tym reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Cztery minuty po północy. Mamy to. Jest piątek, prawie połowa czerwca, czyli już witam was z dobrymi wiadomościami. Już prawie jesteśmy jedną nogą w weekendzie i do lata, do wakacji coraz bliżej. Tu dobranocka w RMF FM. Anita Janczak, cześć, witajcie.

0: Tym Impala w RMF FM. Tu dobranocka. 14 minut już po północy i zerkam w kalendarz 12 czerwca. Myślę, fajnie, przyjemne mamy święta, między innymi Dzień Stylisty Paznokci, Międzynarodowy Dzień Falafela. Z imieninowymi kwiatami można iść na przykład do Mieczysławy czy do Antoniego, ale ja sobie jeszcze zdałam sprawę, że dokładnie za pół roku mam urodziny i przez chwilę się wystraszyłam, że znowu się tam jakaś cyfra zmieni. Ale później przypomniałam sobie takie motto.
1: To pamiętajcie, że mam 30 lat.
2: I pani stanęło, tak?
1: I stanęłam. I koniec, i panu życzę tego samego.
0: To już wiecie, co odpowiedzieć, gdy ktoś zapyta o PESEL. No nie ma za co.

to taka kojąca muzyka dla Was po całym tygodniu. Można odpocząć. Dmono w RMF FM, 22 minuty po północy, tu dobranocka. Piątek mamy. Nawet ta nocna zmiana nie jest taka straszna dzisiaj. Co prawda deszczowa aura w weekend, ale można coś ciekawego wymyślić na ten czas. Dajcie znać pod 3322.

0: kochanie.
1: 28 minut po północy, to teraz czas na pierwszy temat z naszego informacyjnego radia RMF24. Krzysztof Urbaniak, posłuchajcie.
2: Kolejna noc niepokojów w Belfaście. W stolicy Irlandii Północnej znowu doszło do poważnych incydentów. W starciach demonstrantów z policją rannych zostało 12 funkcjonariuszy. Przypomnę, powodem zamieszek stał się niezwykle brutalny atak nożownika z Sudanu. Na łączach korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Witaj, Bogdanie.
3: Dzień dobry, witam was wszystkich.
2: Bogdanie, jak wyglądała miniona noc?
3: No od razu muszę zaznaczyć, że ubiegła noc była znacznie spokojniejsza od tej poprzedniej. Niemniej doszło do poważnych incydentów. Na przykład tłum młodych, zamaskowanych ludzi starł się z policją, próbując dotrzeć do hotelu, w którym przebywają imigranci, by ich powstrzymać. Policja użyła armatek wodnych. W kierunku funkcjonariuszy poleciały kamienie i butelki. Wszystko wskazuje na to, że są to protesty zorganizowane, a ich charakter naprawdę jest ekstremalny. Fakt, że ich wydźwięk próbują łagodzić niektórzy politycy kojarzeni z antyimigrancką strategią, potwierdza, że nie są to incydenty przypadkowe. Co gorsza, mamy do czynienia z wystąpieniami jednoznacznie na tle rasowym, czyli na celownik brani są ludzie, którzy mają inny niż biały kolor skóry i to jest bardzo niepokojące.
2: A co można zrobić, albo co się robi, żeby uspokoić tę sytuację?
3: Politycy mówią, grzmią w Izbie Gmin. Premier Starmer zapowiada, że prowodyrów i uczestników tych protestów spotka sprawiedliwa kara, że staną potraktowani z całą mocą prawa. Podkreśla się jednocześnie, że można protestować, ale podpalanie domów, w których mieszkają często wielodzietne rodziny osiedlone w Irlandii Północnej, a przybyły do niej z różnych części świata, no jest niedopuszczalne. Padają nawet porównania do europejskich pogromów z końca XIX i początku XX wieku. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt tych zamieszek, które wybuchają głównie w lojalistycznych, czyli probrytyjskich dzielnicach Belfastu. Nie dochodzi do nich natomiast w częściach republikańskich, które opowiadają się za zjednoczeniem Zielonej Wyspy, a imigranci mieszkają wszędzie. Czyli protestancki Belfast płonie, a katolicki nie. I to pozwala często na wyciąganie daleko idących wniosków, że na przykład rasizm bardziej jest rozpowszechniony wśród lojalistów niż republikańskich. Niekoniecznie się z tym zgadzam, niemniej to bardzo ciekawy temat dla socjologów.
2: Bogdanie, wróćmy do katalizatora tych niepokojów. 30-letni Sudańczyk, który brutalnie zaatakował nożem 40-letniego mężczyznę, przybył do Belfastu z Dublina, dodajmy, bez żadnych przeszkód. Jak to możliwe?
3: No tak się składa, że fizyczna granica między Republiką Irlandii a Ulsterem, czyli południem i północą wyspy, a co za tym idzie, kontrolę na niej, no po prostu nie istnieje. W tym zakresie wyspa jest już de facto zjednoczona. 3 lata temu Sudańczyk, o którym wspomniałeś, przybił do Republiki Irlandii z Francji, po czym po prostu wsiadł do autobusu i bez przeszkód dotarł do Belfastu, gdzie natychmiast poprosił o azyl, no i dostał 5-letnią wizę, także przebywał w Belfaście legalnie. To wszystko zbiegło się w czasie z rozluźnieniem przepisów imigracyjnych, a polegało to na uproszczeniu procedury do wymogu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu, czyli pisemnie, w zamian za tradycyjny wywiad twarzą twarz z urzędnikiem imigracyjnym. Miało to na celu zlikwidowanie rosnącej kolejki azylantów oczekujących na decyzję. No i tak Sudańczyk, który dopuścił się tego barbarzyńskiego, naprawdę brutalnego niezwykle ataku na ulicy w Belfaście, no stał się częścią lokalnej społeczności, jak się okazuje, ze strasznymi konsekwencjami, które no, nie powinny jednak stygmatyzować całych grup etnicznych.
2: O czym nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, bardzo dziękujemy.
3: Kłaniam się.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF24.

I to jest nowość, która już kradnie nasze serducha. Ed Sheeran i Martin Garrix w RMF FM. Na pewno będziemy wracać do tego numeru 20 minut po północy. A może tak właśnie w weekend zagramy dla Was sporo nowości. Kiedy będziecie sprzątać? Taki plan B ma Agnieszka na deszczową aurę. Pozdrawiamy też wszystkich w trasie. Jedźcie ostrożnie z najlepszą muzyką. RMF zawsze z Wami. A teraz hymn rozwodników. Tak przynajmniej internet mi tu podpowiada. Poznajecie?

0: Dobrze, że jesteście czujni. 14 minut do pierwszej. Dziękuję. Dziękuję za to, że czuwacie nad zegarem. Komu podniosłam ciśnienie, wybaczcie, ale może kawy już nie trzeba. Sięgamy teraz po kolejny ważny temat z radia RMF24.
1: Wnosimy się do Brukseli. Tam trwają kluczowe negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej w sprawie praw pasażerów linii lotniczych. Chodzi m.in. o ostateczny kształt przepisów regulujących np. rekompensaty dla podróżnych. Efekty tego kompromisu państwa członkowskie ocenią już w najbliższy piątek. W poniedziałek, 15 czerwca, mija ostateczny termin tej tak zwanej procedury pojednawczej. Katarzyna Szymańska-Borginią z nami na łączach. Witaj, Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Kasiu, o co chodzi w sporze, po której stronie stoi Parlament Europejski?

0: pasażerami i to on broni praw konsumenckich, natomiast kraje członkowskie i trzeba powiedzieć też uczciwie Polska i tutaj nawet nie ukrywa to czasami, chociaż może nie lubi, żeby to w ten sposób o tym mówić minister infrastruktury Dariusz Klimczak, że po prostu kraje członkowskie i Polska reprezentowały przynajmniej do tej pory interesy lotniczego lobby, czyli tych narodowych przewoźników.
1: A czy jest szansa na porozumienie i czego konkretnie dotyczą teraz rozmowy?
0: Tak, rozmawiałam z zaangażowaną w te negocjacje eurodeputowaną Elżbietą Łukacijewską i ona mówi, że tak, że jest szansa, że do tej pory się wydawało, że jej nie ma, bo te stanowiska były bardzo rozbieżne i teraz nastąpiło zbliżenie. Wydaje się, że to jednak kraje członkowskie sporo ustąpiły i już jest takie wstępne porozumienie, żeby utrzymać te 3 godziny, od których się naliczają odszkodowania. Przypomnę, że kraje członkowskie mówiło o 4, a w przypadku takich dalszych lotów to mówiło o 6 godzinach nawet, byśmy dopiero wtedy mogli otrzymywać odszkodowania, więc w zasadzie na razie by było takie status quo, to co teraz jest, czyli te 250 euro na loty do 1500 kilometrów, potem 400 euro i 600, no w zależności od długości tej trasy. I trzeba powiedzieć, że też państwa ustąpiły w innych sprawach, na przykład takie nagłe usterki techniczne, które często się zdarzają, prawda, na lotnisku przed odlotem. Linie lotnicze chciały, żeby taka usterka od razu zwolniła je z wypłaty odszkodowania i na to parlament się nie zgodził i to rzeczywiście wypadło. Natomiast linie lotnicze zyskały tak jakby bezpośrednie zapewnienie, że będą miały bezpośredni kontakt za pomocą, nie wiem, tam maila czy jakiegoś innego komunikatora z pasażerami, którzy będą wnosić te roszczenia. Chodzi liniom o to, żeby skończyć z tymi masowymi zgłoszeniami od firm odszkodowawczych. Ale to też może być korzystne dla pasażerów, gdyż będą mieli może nie taki dosłowny link od razu, że będą mogli klikać i składać ten wniosek o roszczenia, ale będą bardziej mogli się zorientować, gdzie szukać w ogóle takich informacji, bo często linie lotnicze gdzieś głęboko w internecie, na swoich stronach ukrywały te informacje, bo po prostu im nie zależało na tym, żeby pasażerowie składali wnioski odszkodowania.
1: Kasia, co się stanie, jeżeli porozumienia nie będzie do poniedziałku?
0: To trzeba powiedzieć tak, że reforma po prostu trafi do kosza. Pasażerowie, będzie to status quo, czyli jeżeli chodzi o te odszkodowania, to będą te 3 godziny, no bo będzie to co teraz, ale stracą jednak pewne, co najmniej kilkanaście różnych udogodnień, które już są jakby dogadane między parlamentem a Radą. Na przykład dotyczące tego, że linie lotnicze nie będą miały, zakaz pobierania jakichś dodatkowych opłat za posadzenie dziecka obok rodziców poniżej 14 roku życia. Na przykład będzie zakaz anulowania lotu powrotnego, jeżeli pasażer nie chce skorzystać z tego jednego odcinka podróży. Również będzie bezpłatna korekta jakichś literówek, które się popełnia. Nieraz linie lotnicze nakładały tutaj jakieś opłaty, przewoźnicy na przykład nie będą jakby zmuszać pasażerów do wersji elektronicznej, karty pokładowej, będzie można korzystać także z wersji papierowej. No różne takie też gwarancje dotyczące na przykład tej walizki, tej podstawowej, i ona powinna być wliczona w cenę biletu, więc to są różne takie udogodnienia, które już wynegocjowano. Jeżeli nie będzie tego porozumienia do 15, to również tego nie będzie. Więc, ale takie mam wrażenie, że rzeczywiście i kraje członkowskie, i parlament chcą tego porozumienia, więc jeszcze trochę czasu zostało i miejmy nadzieję, że się porozumieją.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Szymańska-Borginia z nami na łączach była. Bardzo dziękuję za te informacje. Mamy nadzieję, że się uda dogadać.
2: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Dno, brunatna szuria i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody?
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Zbliża się godzina pierwsza, posłuchajmy razem faktów RMF FM, a przed mikrofonem Anna Wachowska. Zapraszam.
4: Incydent na węgierskim niebie. Izraelski samolot pasażerski nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego. Poderwano myśliwce. Kierowcy? Noga z gazu. Są problemy na dolnośląskim odcinku A4. Piłkarska moda. Będzie o najładniejszych koszulkach reprezentacji narodowych w piłce nożnej. Połączonych Operacji Powietrznych NATO ogłosiło najwyższy stopień alertu dla węgierskiego wojska. Ma to związek z izraelskim samolotem pasażerskim, który nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego. Takie informacje przekazał w mediach społecznościowych premier Węgier Peter Madziar. W odpowiedzi na incydent poderwano dwa myśliwce. Ich piloci nawiązali kontakt wzrokowy z pilotami izraelskiego Airbusa A321, a następnie kontakt radiowy z węgierską kontrolą ruchu lotniczego. Myśliwce zgodnie ze standardową procedurą eskortowały samolot pasażerski do granicy przestrzeni powietrznej Węgier. Samolot leciał z Tel Awiwu do Pragi. Utrudnienia na dolnośląskiej A4. Dwa samochody osobowe zderzyły się na węźle Złotoryja. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Wrocławia. Ostrzegamy. Policyjna specgrupa zatrzymała kolejnych dwóch mężczyzn powiązanych z tak zwaną mafią wnuczkową. Mieli oni uczestniczyć w oszustwach na legendę, których ofiarami padały głównie osoby starsze. Kim są zatrzymani i jaka była ich rola? O tym krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: To 37 i 43-latek. Obaj są mieszkańcami Krakowa i tutaj ich zatrzymano. W gangu pełnili różne role. Byli odpowiedzialni m.in. za odbieranie pieniędzy od pokrzywdzonych, ich transport oraz przewożenie innych członków grupy na tak zwaną robotę. Z mafią wnuczkową byli związani od ponad półtora roku. Usłyszeli już zarzuty. Te zatrzymania to element większej sprawy, w której w ręce policji wpadły już 63 osoby, w tym szef grupy, który dowodził oszustami z więzienia. Sprawa ma charakter międzynarodowy. Grupa działa też z zagranicy.
6: Te osoby, tak zwane telefoniści, telefonują do osób pokrzywdzonych z terenu Węgier, Rumunii, Hiszpanii, Anglii czy też Niemiec.
5: Powiedział mi jeden z oficerów operacyjnych. Śledztwo trwa. Policja szacuje, że straty pokrzywdzonych mogą sięgać wielu milionów złotych.
4: Ważna opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca kredytów frankowych. W czasie procesu sąd musi samodzielnie sprawdzić, czy bank wywiązał się ze swoich obowiązków. Tak głosi opinia rzecznika generalnego TSUE. Co to oznacza dla frankowiczów? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
7: Potencjalnie procesy w sądach mogą zdecydowanie się zmienić. Opinia rzecznika generalnego dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca chce unieważnienia kredytu i powołuje się na czynnik, który sprawia, że zastosowana może być sankcja darmowego kredytu. Sąd rejonowy w Białymstoku zapytał, czy sąd ma obowiązek zbadania także innych czynników. Zdaniem rzecznika tak. Na przykład bank naruszył przepisy w jednym zakresie, sąd ma obowiązek sprawdzić jeszcze w zakresie drugim, trzecim, czwartym i tak dalej. Jednak co ważne, na razie formalnie w procesach nic się nie zmienia. Opinia rzecznika generalnego TSUE nie jest wiążąca, nie jest też wyrokiem ani orzeczeniem, ale ważną wskazówką, w którym kierunku może pójść Trybunał w przyszłości, orzekając w tej sprawie.
4: Za 3 godziny mecz numer 2 piłkarskich mistrzostw świata. Korea Południowa zmierzy się z Czechami. W meczu otwarcia Meksyk wygrał z RPA 2-0. Mundial to nie tylko wielki sport, ale też wielki przemysł związany choćby z gadżetami. Brytyjski magazyn The Athletic wziął pod lupę reprezentacyjne koszulki. Która z nich jest najładniejsza? O tym Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Brytyjski magazyn uznał, że największe wrażenie robi koszulka reprezentacji Gany. Biały komplet, na którym widnieje kolorowa pajęczyna. Nawiązuje ona do tradycyjnego materiału z Gany, kente. Za najgorszą koszulkę uznał zaś trochę niespodziewanie pierwszy komplet reprezentacji Chorwacji z tradycyjną biało-czerwoną szachownicą. Jest ona jednak trochę zmieniona, bo przez środek koszulki biegnie biały pas. Problemy z trykotami miała reprezentacja Haiti, która wraca na mundial po 52 latach. FIFA nakazała zmianę jednego z elementów tych koszulek, który nawiązywał do bitwy pod Vertier, dającej niepodległość Haiti. Haiti. Pojawiła się nawet informacja, że flaga widoczna na tej koszulce jest flagą Polski. Nie miała nawiązywać do żołnierzy z naszego kraju walczących w tej bitwie. To jednak okazało się nieprawdą.
4: U nas tylko sprawdzone fakty. Kolejne wydanie o drugiej, a przedstawi je Mateusz Bożek. A ja spokojnej nocy Wam życzę.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Jeśli chodzi o mundial, to ja też na tych modowych sprawach się raczej skupię. Tu dobranocka w RMF FM, 4 minuty po pierwszej. Przeglądam kolorowe portale, więc zostańcie z nami.

wszystkie najpiękniejsze wspomnienia. Przywołuje ten utwór Martyna Jakubowicz w Domach z Betonu w RMF FM. To za nami 12 minut po pierwszej. Tymczasem o tym stroju się mówi. Na gali otwarcia mundialu pojawiła się Salma Hayek. Tak, ta sama, którą pokochaliśmy za film Desperado. Aktorka ubrała się w czerwony garnitur, no i w sieci burza. Że to hit, że to piękne. Potwierdzam, choć ja tu widzę, że ostro chcę zaznaczyć pozycję, że jesteśmy u nich. A nie, przepraszam, zapomniałam. Nie jesteśmy. Ale przynajmniej odnajdujemy tam jakieś barwy narodowe.

Lady Punk w RMF FM. Tu program Dobra Nocka, Anita Janczak z wami, 19 minut po pierwszej. I skoro tak już jestem na tych portalach sportowych, to i o tym wam powiem. Chwalińska podbiła serca Hiszpanów. Duży odzew, taki nagłówek mi się właśnie wyświetlił. Ja bym z tymi Hiszpanami uważała. Ania Lewandowska też parę serc skradła. Oj, oby tylko do konfliktu między dziewczynami nie doszło.

nóżka tam chodziła. Jest noc, mamy piątek, nawet ta nocna zmiana, może ostatnia w tym tygodniu, może upłynąć miło. Dajcie sobie na luz z najlepszą muzyką, trochę polskich dźwięków wam tu załatwiłam. Maryla Rodowicz, Krzysztof Zalewski, już za chwilę Ira w RMF FM.

0: Dawka najlepszej energetycznej muzyki na nocną zmianę. A teraz tematy ważne, sprawdzone. O tym, żebyście byli na bieżąco. Piotr Salak z RMF 24.
1: Zacznie obowiązywać unijny pakt migracyjny. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów. O migracji też dużo w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Między innymi na ten temat pisze w Tygodniku redaktor naczelny, czyli Jacek Stawiski, który jest razem z nami. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry.
1: Patrząc na to, co się dzieje w Belfaście, patrząc chociażby na to, co się dzieje w Polsce także po rosnących, na te rosnące nastroje antyukraińskie, na rosnące nastroje antymigranckie, ty się spodziewasz jeszcze większej fali populizmu związanego właśnie z migracją?
2: Czy większej fali populizmu, to trudno zmierzyć, natomiast to jest jeden z centralnych tematów polityki europejskiej, zarówno na poziomie rządu krajowych, państw narodowych, jak to się mówi tak mądrze, jak i na poziomie Unii Europejskiej i sąsiadów Unii Europejskiej, takich jak Norwegia czy Szwajcaria. Ten problem imigracji, to jest oczywiście, moglibyśmy tutaj godzinami rozmawiać, najważniejszym elementem ostatnich decyzji Unii Europejskiej jest próba już skonkretyzowania działań na poziomie unijnym, a więc na poziomie koordynowania między państwami a instytucjami unijnymi oraz w ramach grup państw w Unii Europejskiej problemu imigracji nielegalnej. Unia nie zamyka się na imigrację, natomiast Unia i państwa Unii chcą zmienić paradygmat zarządzania imigracją. I ja w swoim komentarzu przypomniałem, że dokładnie 10 lat temu odbyło się referendum w Wielkiej Brytanii na rzecz pozostania bądź wyjścia z Unii Europejskiej. I też jednym z centralnych zagadnień tamtej debaty była imigracja. Nawiasem mówiąc, to co w Polsce się o czym w Polsce się bardzo zapomina, ja to znam również dlatego, że rodzinnie jestem związany z Wielką Brytanią, imigracja z Unii Europejskiej, a szczególnie z tej symbolicznej dla Anglików, Szkotów czy Walijczyków, imigracji z Polski, bo Polacy byli najliczniejszą i są najliczniejszą grupą z nowych, nazwijmy to nowych, no już ponad 20 lat państw Unii Europejskiej. I odzyskanie kontroli było jednym z motorów ideologicznych kampanii na rzecz wyjścia z Unii Europejskiej. I dzisiaj ta fraza odzyskać należy kontrolę nad procesem wpuszczania do Unii Europejskiej osób, których życzą sobie państwa europejskie, społeczeństwa europejskie i instytucje europejskie i próba zdefiniowania przy przestrzeganiu wszelkich procedur, ale też wartości humanistycznych, no decydowania, kto jednak w Europie nie będzie miał prawa do osiedlenia. I to jest ta kluczowe napięcie, czy jedno z kluczowych napięć społecznych. No nie jest tajemnicą, że wobec imigracji, a szczególnie nielegalnej imigracji, napięcia są ogromne i to dotyczy właściwie wszystkich państw europejskich. Nie tylko zresztą, bo i w Północnej Ameryce czy w Australii.
1: Jednym z fundamentów Zjednoczonej Europy są prawa człowieka. A z drugiej strony widzimy, jak rosną nastroje te antymigranckie. I teraz jak twoim zdaniem, w jaką stronę będzie zmierzało myślenie elit politycznych w stronę i myślenie o migracji i o pogodzeniu tego, co jest fundamentem stanowiącym o jednolitości, o myśleniu wspólnym, o wspólnocie Unii Europejskiej?
2: Na pewno muszą być wyraźne kryteria i poszczególne państwa unijne, na przykład Republika Federalna Niemiec, czy Szwecja, czy Dania już to wdrażają. Rośnie liczba krajów, które państwa bogatej Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jest jednym z najatrakcyjniejszych obszarów świata do zamieszkania dla większości ludzi świata, obok Ameryki czy obok Australii na przykład, muszą zdecydować, które osoby będą mogły dostawać prawo do osiedlenia, na przykład ze względu na swoje zdolności, na przykład ze względu na swoją przydatność dla rozwoju gospodarczego, technologicznego państw unijnych, a które osoby nie będą mogły tego prawa otrzymać, ponieważ ich jedyną motywacją do osiedlenia się w Europie jest chęć awansu ekonomicznego, chęć po prostu lepszego życia.
1: A czy mamy odbierać ludziom tego typu marzenia, twoim zdaniem?
2: Nie, nie można. I tutaj właśnie jest to napięcie między prawem, między potrzebami też wynikającymi z tych napięć, o których rozmawiamy, a z drugiej strony oczekiwaniami oczywiście wielu ludzi, którzy chcą poprawić swój los. Natomiast to nie oznacza, że państwa unijne zamykają się na osoby na przykład prześladowane, osoby, które spotykają represje. Ja wspominam w komentarzu na przykład afgańskie kobiety, można powiedzieć z definicji dzisiaj, są uważane za, jeżeli uda im się wydostać z Afganistanu, udowodnić obywatelstwo, to one otrzymują prawo pobytu, prawo schronienia, prawo azylu w Europie, dlatego że los kobiet jest bardzo, bardzo niedobry w Afganistanie. Kobiety są właściwie, można powiedzieć, systemowo represjonowane i prześladowane ze względu wyłącznie na płeć, co jest kompletnym przeciwieństwem wartości europejskich, chrześcijańskich, oświeceniowych, humanistycznych, jakby można je definiować, czy wszystkich tych połączonych wektorów wartości.
3: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Pakt migracyjny. Do tego tematu wracamy z Radia RMF24 i ponownie Piotr Salak.
1: Jacek, jesteśmy w trudnym momencie, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo jedną z podstaw zjednoczenia jest chociażby to, co udało nam się osiągnąć na poziomie europejskim, czyli strefa Schengen, funkcjonowanie Schengen. Pytanie jest takie, czy to, co się dzieje wokół migracji, nie spowoduje zaprzeczenia czy odwrotu od myślenia w kategoriach Schengen?
2: Oczywiście, że strefa Schengen przetrwa wyłącznie wtedy, kiedy zostaną wdrożone procedury właśnie uczciwego i sensownego zarządzania imigracją legalną, nielegalną, czy taką imigracją, która właśnie ze względu na prawa człowieka czy humanitaryzm jest konieczna. Te wszystkie przepisy, którymi kieruje się i prawami, i wartościami, którymi kieruje się Unia Europejska, one są z połowy XX wieku, kiedy świat był zamknięty, był wielki blok komunistyczny, nie było też takich sposobów komunikowania i podróżowania jak dzisiaj. Ale jeżeli chodzi o strefę Schengen, jej istnienie, to o tym zapominamy, to są decyzje poszczególnych rządów. Oczywiście teraz zarządza tym Komisja Europejska, ona monitoruje przestrzeganie, ale każdy z rządów ma prawo i tutaj ta suwerenność państwowa co do ochrony granic poszczególnych państw, nawet w ramach europejskiego rynku, obszaru europejskiego, otwartego ruchu ludzi czy kapitału, rządy mogą zdecydować, że nie są zainteresowane kontynuowaniem strefy Schengen. To jest realne niebezpieczeństwo i mamy przecież kontrolę na granicach, na przykład w Niemczech, wbrew stanowisku Komisji Europejskiej, przedłużane. Mamy przecież deklaracje wielu polityków francuskich i to już nie tylko ze skrajnej prawicy, ale przypominają mi się wybory prezydenckie, kiedy startował jeszcze były prezydent Sarkozy po raz kolejny. To jednym z jego naczelnych postulatów było w ogóle wychodzenie Francji ze strefy Schengen i wprowadzenie jakiejś nowej formuły Schengen, nie bardzo wiadomo, czyli tej strefy bez kontroli paszportowych. Pamiętajmy też, że granice formalnie istnieją między państwami, nawet w Unii Europejskiej. To nie jest tak, że granice zostały zniesione. To jest populizm.

0: które musi się uzbroić Unia Europejska, i taka strategiczna cierpliwość zachodniej cywilizacji tutaj nie pasuje też do niecierpliwości społeczeństw europejskich, które nie są przyjazne dużej masowej imigracji. Rodzą się bardzo radykalne ruchy, już nie tylko populistyczne, ale w strefie, w infosferze czy w sferze publicznej, nazwijmy to współczesnej, funkcjonują najbardziej radykalne formuły, na przykład wyrzucania w ogóle ludzi, nawet z obywatelstwem państw europejskich, ze względu tylko na ich pochodzenie etniczne czy religię.
1: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

Już za 4 minuty najnowsze fakty RMF FM, a teraz łapcie nowość. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Ja bym dała głośniej.

0: Na zegarach już druga, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Z nami już Mateusz Bożek.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Zapraszam. Czy czeka nas długo wyczekiwany przełom w amerykańsko-irańskich negocjacjach? Fakty otwieramy najnowszymi doniesieniami z Waszyngtonu. Rząd liczy na podpis prezydenta pod ustawą zakazującą patostreamingu. Posłuchajcie, co o zakazie na naszej antenie mówił minister cyfryzacji. W faktach także o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, pod wieloma względami rekordowych. Pokój między Stanami Zjednoczonymi a Iranem coraz bliżej. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie może zostać wkrótce podpisane w Europie. Dodał, że po przyjęciu dokumentu Iran natychmiast zniesie blokadę cieśniny Ormuz, a Stany Zjednoczone blokadę irańskich portów. Resort dyplomacji Iranu zaznaczył, że w sprawie ewentualnego porozumienia z USA nie podjęto jeszcze decyzji. Teheran zaprzeczył również, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni. Rzecznik irańskiego MSZ dodał też, że reżim nie pójdzie na kompromis w sprawie czerwonych linii, czyli granic, które dla władz Iranu są nie do przekroczenia. W opiniach komentatorów chodzi przede wszystkim o przyszłość irańskiego programu nuklearnego. To, co nie jest legalne w normalnym świecie, nie może być legalne w internecie. Patostreamy muszą być bezwzględnie ścigane, mówił na naszej antenie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ma nadzieję, że przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę prezydent Karol Nawrocki podpisze.
2: Albo chronimy internet dzieci starszych i młodszych, albo nie chronimy i mówimy wolna Amerykanka. Ja się na to nie zgadzam. W imieniu polskich rodzin, bo to też tak to trzeba powiedzieć. Panie prezydencie, pana małżonka, pierwsza dama, w której obronie i pana dzieci występowałem osobiście, jak byli hejtowani, nieraz apelowali. Czas skończyć z hejtem w internecie. Nie może być tak, że pierwsza rodzina ma zapewnioną ochronę w internecie, a reszta polskich rodzin nie. Ja się na to nie zgadzam.
1: Minister zapowiedział również kolejny krok. Chodzi o przyjęcie przez parlament przepisów, które zobowiążą platformy do błyskawicznego ściągania nielegalnych treści. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oficjalnie rozpoczęte. Za nami mecz otwarcia. Meksyk, Republika Południowej Afryki. W tym meczu górą Meksyk zwyciężył nad rywalami 2-0. Tegoroczny mundial pod wieloma względami jest rekordowy. Nigdy tych mistrzostw nie organizowały jeszcze trzy kraje. Odległości między miastami nigdy nie były tak duże. Nigdy na mundialu nie oglądaliśmy również aż 48 drużyn. Jak zawsze za to ignorowane są głosy piłkarzy o tym, że ich kalendarz jest po prostu przeciążony. Mówił w RMF FM były reprezentant Polski, Radosław Gilewicz.
3: I przeraża mnie jedna rzecz. Gianni Infantino, prezydent FIFA, myśli o tym, żeby Mistrzostwa Świata rozbudować do 60, ponad 60 drużyn. Na miłość boską, nikt nie liczy się z piłkarzami. To jest bardzo smutne. Oni nie mają czasu oddechu. Wrócą po Mistrzostwach Świata, mają tydzień, dwa tygodnie wolnego i już startują ligi. To jest niesamowita dawka. Z tym się na ten moment nikt nie liczy.
1: Cała rozmowa naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Radosławem Gilewiczem. Mamy na rmf24.pl. Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Za tydzień jedną receptę będzie można